krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w USA. Minister Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Karambol na autostradzie A2, 3 osoby zostały ranne. Aktywność bez barier, przed nami 4 igrzyska wiosenne w Zakrzowie. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i wskazał, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizją Republika potwierdził medialne doniesienia o wyjeździe z Węgier do USA. Przypomnijmy, na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 prokuratorskich zarzutów. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że dziś złoży wniosek o ekstradycję. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu?
1: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
2: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
1: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
3: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
1: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia. Teraz stoi puste.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. To między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch przebiega już płynnie. Przyczyny wypadku ustalają służby. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł tam do szamba. Strażakom udało się go uratować.
4: Strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
5: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
0: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Rzuty do kosza czy przetaczanie opony. Między innymi takie konkurencje czekają na uczestników 4 igrzysk wiosennych w Zakrzowie. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnościami. To przykład, jak sport pozwala cieszyć się aktywnością bez barier, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
7: Chcemy przez to spotkanie pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
0: 4 igrzyska wiosenne w Zakrzowie, 18 maja.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Weekend i po weekendzie rozpoczynamy nowy tydzień, to poniedziałek 11 maja.
9: Dzień dobry, witajcie, Kasia Koźmior,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Za chwilę kartka z kalendarza, zaczynamy od Modern Talking Sherry Sherry Lady.

0: Can't take my eyes off you, Boys Town Gang na antenie Radia Post, 13 minut po godzinie 6 i mamy już poniedziałek, to jest 11 dzień maja.
1: I składamy życzenia Albert, Alojzy, Benedykt, Berta, Filip, Franciszek, Ignacy, Maksem, Miranda, Stella, Tadeusz i Zuzanna. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny.
0: Napominamy, dzisiaj dzień bez śmiecenia w Polsce obchodzony.
1: Także... Jak to? Nagle dzisiaj?
0: No tak,
1: no to
0: wyszło,
1: ja świętuję
0: no.
1: od dawna.
0: I bardzo dobrze.
1: Staram
0: Papierek
1: się.
0: Do kosza i jest dobrze. No to teraz kto ma urodziny?
1: Eric Burdon, brytyjski wokalista, członek zespołu The Animals.
0: A także Jan Englert, polski aktor i reżyser.
1: Wszystkiego najlepszego, 13 minut po 6, czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
3: Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy świadczyli o Jezusie, żebyśmy nie wstydzili się Go w naszych środowiskach pracy, w domu, w naszej codzienności. Jak to się może objawiać? Poprzez zwykły, prosty znak krzyża, poprzez miłość braterską, poprzez dobry uczynek. Mówmy o wierze w Jezusie. On będzie z nami, on daje nam też taką bliskość. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że wyłączą was z synagogi, ale jednak on będzie blisko, on jest blisko. Dawajmy świadectwo o Jezusie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nie wstydźmy się Jego. Przecież On jest miłością, On nas kocha. I to świadectwo o Nim jest obecnie bardzo potrzebne. Bo ludzie szukają miłości, a nie potrafią jej znaleźć w Jezusie.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600-650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemcy koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600-650.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.

0: Przepraszam, nie zrobiłem jeszcze tego prywatnie, zapomniałem, więc może na antenie tak przy okazji zapytam Kasi, jak spędziła weekend?
1: Fantastycznie! Brzmi odpowiedź.
0: No.
1: Chciałbyś więcej szczegółów?
0: No to może już poza anteną.
1: Trochę sportu, trochę książek, trochę odpoczynku.
0: Idealnie.
1: Dobre jedzonko i tak dalej.
0: A wyspanie było?
1: A nie było, oczywiście.
0: No to bardzo dobrze. Ja może wyspania trochę mniej, ale też było bardzo aktywnie. Za 2 minuty w 6:30, no to pełni energii i wrażeń też tych weekendowych. Wracamy do pracy.
1: Tak jest. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody na dzień dzisiejszy. 11 maja w kalendarzu przypominamy i to jest poniedziałek.
2: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chiny potwierdziły datę wizyty Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Pekin w dniach 13-15 maja. Program wizyty przewiduje spotkanie z Xi Jinpingiem. Przywódcy mają rozmawiać m.in. o Iranie i wojnie na Bliskim Wschodzie. Powołane mają zostać też dwie wspólne instytucje: Chińsko-Amerykańska Rada Handlu i Chińsko-Amerykańska Rada Inwestycji. FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi.
1: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Będą mogli głosić Słowo Boże i udzielać wybranych sakramentów. Archidiecezja lubelska ma nowych diakonów. 4 alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjęło święcenia diakonatu, wkraczając w bardzo ważny etap drogi do kapłaństwa, mówi biskup Adam Bab, który udzielił święceń alumnom.
2: Jest to taki moment, kiedy wylewa się pewien fundament, nawet pod całe przyszłe posługiwanie w kapłaństwie. Właśnie tym fundamentem, myślę, i słowem kluczem jest służba. Diakoni przypominają nam wszystkim, że Kościół jako taki jest wspólnotą służącą Chrystusowi jako narzędzie docierania ze swoją miłością do świata.
1: Święcenia diakonatu odbyły się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Strażacy nieustannie prowadzą działania na pogorzelisku w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest stabilna, ale służby nadal zabezpieczają leśne tereny, mówi Andrzej Szadlipy, starosta biłgorajski.
3: Strażacy szukają tych zarzewi jeszcze ognia. Pamiętajmy, że część terenu tego lasu to jest torfowisko. Torf się bardzo długo pali. Dogaszanie ewentualne pozostałości jeszcze po tym pożarze będzie trwało. Droga 849, droga wojewódzka, w dalszym ciągu jest zablokowana z uwagi na prowadzone działania straży pożarnej.
1: Pożar w Puszczy Solskiej pochłonął 300 hektarów lasu. W Lublinie i w całym województwie lubelskim do południa dzisiaj pogodnie i dużo słońca, wracają też wyższe temperatury, na termometrach dziś do 23 stopni, a po południu pojawi się więcej burzowych chmur, może zagrzmieć i przelotnie popadać. We wtorek i w środę ochłodzi się, temperatura spadnie do 15 stopni, mają też występować niewielkie opady. Od czwartku synoptycy zapowiadają stabilną pogodę, ma być sucho, ciepło do 20 stopni i słonecznie.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, dzień dobry.
6: Witamy, witamy i zapraszamy do godziny 9. A o czym myśli Tomek od samego rana? Trzymasz nas w napięciu i niepewności.
5: Ty, powiem dwa słowa o tym, jak były minister sprawiedliwości znalazł się w USA.
6: A teraz Roy Orbison i Pretty Woman.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Uwaga, jest szansa, że Zbigniew Ziobro pojawi się w Warszawie. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości ścigany listem gończym przebywa w USA, więc do wyboru masz 14 Warszaw. Wystarczy zameldować się w jednej z nich i powiedzieć obecnemu ministrowi Żurkowi: no to jestem. Pytanie, czy Ziobro stawia na spokój? Może wtedy wybrać Warsaw w Missouri, podobno przypominającą nasze Mazury. Czy raczej będzie się stawiał? Oczywiście stawiał się obecnym władzom, a nie w sądzie, rzecz jasna. W Illinois jest fort obronny, ale chyba najbardziej odpowiadać mu będzie któraś z Warszaw na zachodzie USA, mających kowbojski charakter dla naszego szeryfa, jak znalazł. Ale to jakieś nowe Warszawy, a nasz staropolski Żurek będzie chciał ekstradycji do Polski. Już w Misiu była mowa, że jak nam porwą ministra, to nam muszą oddać żołnierzy z Niemiec. To taka tradycja stara, ekstradycja.
0: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
0: Reklama.

0: Show Me Heaven, Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie 7.
1: To takie luźne nawiązanie, ale a propos Show Me Heaven, to często Artur Moczarski opowiada o świętych rozmaitych. Oni nam właśnie niebo pokazują, będąc tu jeszcze na ziemi. Przynajmniej tak to wszystko w tą stronę prowadzi. Również dzisiaj pojawi się jeden z takich w kartce z kalendarza. Mamy 11 dzień maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 maja 1573 roku Henryk Walezy został pierwszym elekcyjnym królem Polski, a w roku 1944 rozpoczęło się pierwsze natarcie drugiego korpusu polskiego na Monte Cassino. Tego dnia w roku 1781 w Cagliari zmarł święty Ignacy z Lakonii. Urodził się 80 lat wcześniej w domu na Sardynii jako jeden z 8 braci. Na chrzcie otrzymał imię Wincenty, ale wołano na niego Franciszek na cześć patrona Zasyżu, ale imię Ignacy z kolei przyjął, gdy po wyzdrowieniu z ciężkiej choroby wstąpił do kapucynów. Miał wówczas 20 lat. Wcześniej pasał bydło, a teraz przyszło mu tkać materiał na habity. Do dziś w Cagliari szczycą się tym świętym, który przez 40 lat służył w tym miejscu nie tylko przy krośnie, ale także na polu duszpasterskim i składając ofiarę zdrowia, bowiem ostatnie lata przed śmiercią cierpiał z powodu utraty wzroku. Papież Pius XII dostrzegł jednak jego wielkie dzieło pokornej służby i beatyfikował go w roku 1940, zaś kanonizował 11 lat później.

0: to OMD and All Again na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 7.
1: A na naszym profilu facebookowym, bo tam zawsze coś pojawi się do dyskusji, obrazek, kiedy faceci nudzą się w pracy. Jakieś rury sobie pozakładali w magazynie i udają potwory z filmów różnych grozy.
0: Rzeczywiście.
1: No jakby to szef zobaczył.
0: Zamiast rąk mają takie rury.
1: No, to zaraz pojawi się na naszym profilu facebookowym. Napiszcie, czy wy też czasem się w pracy nudzicie.
0: Aushalala, mam dwie reweręce. Przypomniała mi się piosenka.
1: Nie mam ochoty wziąć się do roboty.
0: To taki poniedziałek
1: hymn się poniedziałkowy, tak. Napiszcie, czy u was pracy też jest czasami nudno i czy w związku z tym wpadacie na głupie pomysły.
0: No właśnie, jesteśmy ciekawi. Piszcie śmiało, nikt się nie dowie.
1: Tak, my tylko opowiem na antenie, ale bez podawania nazwisk, a tym bardziej adresu firmy, w której to się dzieje.
0: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody na poniedziałek 11 maja.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajuj portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Teraz ruch po stronie polskiego rządu. Jest śledztwo po zderzeniu skuterów wodnych na Wiśle. Nie żyje 18-latek. Uwaga kierowcy, sprawdzimy, ile zapłacimy dziś na stacjach. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Jest śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas sobotnich Mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. Dwa pojazdy zderzyły się na rzece. 18-latek zginął na miejscu.
3: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Służby zabezpieczyły skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. W wiadomościach informacje dla kierowców. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł 35 groszy. Za 98 6,85, a litr diesla kosztuje 7 zł i 3 grosze. Jak zapowiadał minister energii, niewykluczone, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówił minister energii i dodawał, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
5: Takim pewniakiem będzie albo Dziady, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
6: A jeśli to będzie, to dobrze?
5: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
7: Liczę na Małego Księcia najbardziej, albo Kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo Zemstę nie chciałbym trafić.
8: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
9: Chciałbym Małego Księcia, ale myślę, że będą Dziady.
10: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
11: A na co chciałabyś trafić?
10: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, Mały Książę też by był super.
1: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia i Tomek, 4,5 minuty po 7. Już mamy poniedziałek 11 maja.

0: wiesz, po co żyjesz.
1: 11,5 minuty po 7 w Radio Plus.
2: A we włoskich sądach to chyba sędziowie już nie mają co robić, skoro Sąd Najwyższy zajął się kwestią gry takimi paletkami drewnianymi na plaży.
1: A, czy beach tenis to się
2: beach może tenis, ale we Włoszech, bo to we Włoszech się działo. Gra nazywa się racketoni.
1: Racketoni, piękne, tak. Jak normalnie jakaś fajna potrawa z makaronem.
2: Ale sprawa nie zakończyła się pięknie. Ja tylko żartuję, że nie mają co robić, bo sprawa się po 10 latach zakończyła, więc tam też chyba im tak samo brakuje sędziów jak u nas. W każdym razie ojciec z córką grali w racketoni i trafili mężczyznę niestety gdzieś tam odpoczywającego sobie na plaży. No ale przez przypadek, no przecież nikt nie celował tego pana. No i tamten twierdził, że doszło do odwarstwienia siatkówki.
1: O, to bardzo niebezpieczne.
2: W oku i sprawa się ciągnęła wiele lat, dlatego że sąd pierwszy zasądził odszkodowanie w wysokości 10 000 euro. Wyobrażasz sobie, idziesz z córką na plażę, grasz sobie, a tu 10 tysięcy trzeba za to euro zapłacić. No i ten sąd najwyższy po latach, po 10 aż podtrzymał ten wyrok. Także uważajcie,
1: ale
2: co się dzieje na plaży.
1: Ale urosły, no bo tam...
2: No to już niech to 10 chociaż zapłacą. No to i tak jest dużo dla rodziny przeciętnej. Uważajcie, co na plaży robicie.
1: Tak,
2: bo
1: nie
2: nawet
1: sypcie
2: jak...
1: piaskiem w oczy.
2: Tak, no. Jak gracie w tą siatkówkę, a czy to akurat o inną siatkówkę chodziło w tym oku, ale jak gracie w siatkówkę, to też, żeby na nikogo piłka nie spadła, bo tam nie wiadomo, co się wydarzy.
1: No nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być zawsze ostrożnym i nawet człowiek się zrelaksować na plaży nie może, bo piłką w oko dostanie. Co to za przyjemność jest?
2: Przepraszam, nie możesz zrelaksować i pograć w te rakietonie. Bo,
1: to niech sobie idą tam gdzieś na wyżynę grać.
2: A i tam. Dobra, to trzeba razem z Ireną Santor dzikich plaż poszukać chyba, żeby tam nikomu nie przeszkadzać.
1: Zdecydowanie tak. No dobrze.
2: Tak ostrzegamy przed sezonem wakacyjnym.
1: Tak, bądźmy ostrożni, pamiętajmy o innych, nie jesteśmy sami na tych wakacjach i tak dalej, i tak
2: chyba
1: dalej.
2: Chyba, że sobie rozstawimy parawan, to już będziemy sami.
1: A widzisz, i to wszystko przez ten tłum, bo rzeczywiście, gdyby plaże były dzikie, każdy by miał swój kawałek piasku. 13 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę Sandra, Maria Magdalena, będzie też Alicze i Una, no te specjale.
3: Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Reklama.

0: To mówiliśmy o dzikich plażach, no to była taka dzika plaża, rajska plaża zresztą w filmie, Maya Bay, to Tajlandia.
1: Maya Bay.
0: No i tam po tym filmie to tam wszyscy chcieli zobaczyć tą Maya Bay i pojechali turyści i zajechali i tam się okazało, że i rafy koralowe ucierpiały i w ogóle ekosystem padł niemalże, trzeba było plażę na 4 lata zamknąć. Teraz powoli plaża się odradza, wróciły koralowce, znaczy odrodziły się koralowce, wróciły rekiny. No i wrócili też turyści. Okazuje się, że można wejść tylko na godzinkę, między 10 a 16. Naraz może wejść tam niecałe 4 tysiące osób, to i tak dużo bardzo, moim zdaniem.
1: Może ale szeroka plaża.
0: Nogi tylko do kolan zanurzyć, bo te rekiny. I ogólnie rzecz biorąc, żeby tam jednak nie szkodzić. Tak natura się sama nie broni i człowiek musi czasem wkroczyć.
1: A ty nie sądzisz, że to jest przyszłość turystyki, że będą nas wpuszczać w limitowanych seriach, bo ludzie już za bardzo zadeptali
0: to
1: wszystko.
0: Trochę się tego boję.
1: Albo te miasta, które są w ogóle mieszkańcami, czują się osaczeni, otoczeni, no bo no nie tak, mogą wyjść do sklepu, tu wszędzie turyści są. No
0: kolejki i robią
1: bilety
0: w ogóle
1: sprzedawać
0: się
1: długo. Będzie trzeba na 7 lat do przodu kupić do Wenecji bilet na przykład.
0: Tak, byłam, widziałam, już mam ten problem z głowy.
1: Ale wiesz co z tą plażą? Pamiętasz piosenkę? Te plaże, którą tu widzicie, zowią Mają. A jak Maję wszyscy znają i kochają, to tam jeżdżą.
0: No właśnie, i taka to historia. Chociaż trend jest ostatnio taki, żeby szukać rzeczywiście miejsc mniej zaludnionych i schodzonych, zadeptanych, że tak powiem. Blackout już teraz u nas, kiedy...
1: A wiesz, że kupiłem taką książkę o nieoczywistych podróżach po Mazowszu i pojechaliśmy w kilka miejsc i rzeczywiście było pusto, mimo że to w książce już są opisane.
0: Ja w te bagno pojechałem wtedy i bardzo dużo ludzi było.
1: Całuśne?
0: No.

0: Jak tam dalej szło?
1: Wicher wieje, hej.
0: Wicher wieje, tak, wicher wieje, hej. Te drzewa łamie tak. Słabe, a mocne się jakoś tam mają.
1: Dobrze mówisz.
0: Dobrze, na naszym profilu facebookowym dzisiaj o tym, jak się nudzimy w pracy.
1: Panowie, też wyglądałem, jakby im wicher wiał w tych rękawkach.
0: Trochę tak. I zabrałem psa, nuda? A co to takiego? Ani w pracy, ani obecnie na emeryturze zawsze mam co robić. No, to prawda.
1: Tak, Tomek napisał, u mnie nie ma nudy w pracy, jest dynamicznie.
0: No i bardzo dobrze, no. Podobno dzieci w czasie deszczu się nudzą.
1: Podobno.
0: Ale też fachowcy mówią,
1: no,
0: naukowcy.
1: To jak im się komputer zabierze.
0: A to chyba... Nie, jak już mają ten komputer, no, to później jak im się zabierze, to jest straszna nuda. Nudzi mi się i nudzi mi się.
1: No właśnie.
0: No, a w każdym razie nuda potrafi być twórcza. O,
1: o. No to...
0: Anita się napisała, nuda to też praca. Jak się nudzę w pracy, to gram sama ze sobą w kółko i krzyżyk.
1: O, i tak w kółko. No dobrze,
0: zapijam. A na koniec krzyżyk, żeby było się w pracy i do domu.
1: A za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. W skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy. 7:30 się zbliża.
2: Reklama.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Łami Opole Zachód i Brzeg, ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
1: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Port lotniczy Lublin podsumował statystyki za kwiecień. Lotnisko odnotowało wzrost liczby pasażerów oraz skok w liczbie operacji lotniczych. W kwietniu port obsłużył ponad 38 tysięcy pasażerów, co stanowi wzrost o ponad 3% w porównaniu do tego samego okresu z ubiegłego roku. Lubelskie lotnisko rozpoczęło także sezon czarterów. Loty realizowane są już do tureckiej Antalii, a wkrótce ruszą połączenia do Grecji, Egiptu, Tunezji, Hiszpanii, Chorwacji oraz Bułgarii. Będą mogli głosić Słowo Boże i udzielać wybranych sakramentów. Archidiecezja Lubelska ma 4 nowych diakonów. Święcenie diakonatu to bardzo ważny etap drogi do kapłaństwa, mówią diakoni Michał, Paweł i Jakub.
2: Przyjęcie święceń to zbliżenie się i wejście w taką wyjątkową relację z Chrystusem. Posługa już przy ołtarzu, przy kapłanie i posługa prowadząca już do kapłaństwa, do tego sakramentu. Już możemy też udzielać sakramentów, chrzcić.
3: Też nauczymy się służby Bogu, służby drugiemu człowiekowi, służby Kościołowi.
2: Będziemy przede wszystkim już głosić homilię, także to jest taki najbardziej zauważalny nasz znak.
1: Święceń diakonatu w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie udzielił biskup Adam Bab. W Lublinie i w całym województwie lubelskim do południa pogodnie i dużo słońca, wracają też wyższe temperatury. Dziś na termometrach nawet 23 stopnie. Po południu pojawią się burzowe chmury, może zagrzmieć i przelotnie popadać, a jutro we wtorek, a także pojutrze w środę ochłodzi się, temperatura spadnie do 15 stopni. Mogą też występować niewielkie opady, a od czwartku synoptycy zapowiadają stabilną pogodę. Ma być ciepło, sucho, do 20 stopni.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jeszcze o tej wodzie rozmawialiśmy i o plażach różnych, ale teraz będziemy się nawadniać czymś, co do picia. Jest przed godziną 8:00. Pytanie przed śniadaniem.
6: Mamy wspaniałe butelki z logo Radia Plus. Na pewno się przydadzą, no właściwie to przez cały sezon.
5: No tak, bo wiemy, że idzie załamanie pogody teraz jakieś małe, ale za chwilę znów będzie ciepło, a pić trzeba.
6: Ja miałem małe załamanie rano, kiedy jechałem do pracy na rowerze trochę.
5: Czym się załamałaś?
6: Zimno było w uszy.
5: Nie tam.
6: Ale tylko trochę. To, poza tym to krótki odcinek.
5: Ty grasz w tenisa, więc masz pewnie kolekcję takich opasek na uszy.
6: Mam. Alphaville za chwilę, teraz Madonna, Material of a Girl na antenie Radia Plus.

0: A teraz informacja dla tych, którym brakuje słońca. Wyobraź sobie, Kasiu, taką scenkę. Pytasz znajomego, o której zachód słońca? O której? 2 sierpnia.
1: To nie wiem.
0: No, 2 sierpnia. Nie, że o której 2 sierpnia jest zachód słońca, tylko o której będzie najbliższy. A ktoś ci odpowiada 2 sierpnia.
1: A co ty mówisz mi?
0: No, jest takie miasto w Alasce, na północnym wybrzeżu, które pożegnało, że tak powiem, noc. Mhm. Słońce wzeszło 10 maja
1: o
0: 2:57 w nocy, ta naszej nocy, znaczy ich nocy, nie wiem, no w nocy.
1: No.
0: I zajdzie dopiero 2 sierpnia. 83 dni ze słońcem.
1: Ale powiem ci, że mam takiego znajomego, który na motocyklu tam podróżował tu i tam, mhm, i tam i tu, i mówi, że to zaświrować można. To już po 3 dniu dostajesz świra, bo to w ogóle organizm nie jest przygotowany na takie spotkanie ze słońcem cały czas.
0: Ja się domyślam, że biznes roletowy to tam kwitnie,
1: no,
0: żeby
1: tak
0: ludzie mogli spać w nocy, to muszą dokładnie sobie zasłonić te okna. Ja nie wiem, bo ja kocham słońce, ciepło, ale gdybym miał tak cały czas, na przykład ja sobie analizowałem, czy mógłbym mieszkać gdzieś na południu Europy, no to fantastycznie, tylko ja bym chciał kawałek zimy, chciałbym, żeby trochę popadało, trochę takie kolory drugie. Tak,
1: musi być równowaga.
0: Tak jest właśnie, więc całe 3 miesiące, ile? 83 dni, dokładnie 83 dni ze słońcem, to nie da się wytrzymać, chociaż
1: no,
0: to nie jest tak, że tam jest ciepło, bo oni są bardzo na północy, tam jest suchy i chłodny klimat.
1: Ale po oczach daje.
0: No tak.
1: No dobrze, za chwilę. Chris Rea, Road to Hell będzie
0: no
1: też.
0: No chyba, że chmury napłyną, to trochę taka namiastka będzie jakiejś nocy czy coś, nie wiem.
1: No, namiastka może i będzie. Za 17 minut 8 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
2: Reklama. Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
2: Reklama.

0: Czas na pytanie przed śniadaniem w Radiu Plus. Wiemy, że to jest wakacyjne pytanie, do wakacji jeszcze zostało trochę, ale może sobie planujemy, chociaż w dzisiejszych czasach to dużo osób gdzieś tam sobie na wakacje czy nad morze wyjeżdża, również w takich miesiącach niewakacyjnych.
1: No tak.
0: A ponieważ o plażach już mówiliśmy, Kasia, o takiej, to tam trzeba bilet kupić, no. Nie wpuszczają, bo ludzie popsuli wszystko.
1: Do kolan nogę zanurzyć, to bez sensu jest zupełnie.
0: Ja z kolei o takiej, co jest tłoczna i tam ciężko, ktoś tam odbijał sobie piłeczkę paletkami i uszkodził plażowicza, tak. Więc na tej kanwie chcieliśmy zapytać, czy jak już idziecie na plażę, to czy leżycie plackiem, czy jednak aktywnie bardzo. Można popływać, można pograć w siatkówkę, można w inne rzeczy pograć.
1: Można się przejść w lewą 5, w prawą 5 kilometrów, no 5 to może
0: kilometrów,
1: przesadę,
0: tak. Kroków.
1: Ze 2-3 kilometry.
0: Można dołek jakiś wykopać, tak. I tatusia zakopać.
1: Albo tatusia wysłać po lody, no różne są możliwości.
0: Czy macie jakieś aktywności plażowe, czy jednak plaża to plaża, leżycie i koniec.
1: Dobrze, napiszcie nam o tym, tak się trochę rozmarzymy w wakacyjnie.
0: 691-141-141 czekamy na SMS-y, ale też już taka trochę wakacyjna nagroda, bo mamy dla was butelki, wspaniałe butelki drogie z logo Radia Plus na wodę albo inne napoje na wakacje, jak znalazł.
1: Leżeniem plackiem to nie ja. Edyta Górniak już teraz na antenie Radia Plus.

0: ale poziom, ale rejestr po to, aby się obudzić. Edyta Górniak w Radiu Plus. Za minutę będzie godzina 8.
1: A za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Po 8 wracamy do rozstrzygnięcia naszego pytania przed śniadaniem. Proszę być z nami.
2: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ekstradycja może trwać latami. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Zostanie dokładnie zbadany dron, który spadł niedaleko granicy z Rosją. Pas startowy zamienił się w pole golfowe. Odwiedzimy też poznańskie lotnisko. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, na którego w Polsce czekają zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby stwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego w sobotę na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
3: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
4: Co te badania będą ustalać?
3: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
5: Chcemy żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
6: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
7: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
1: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
8: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
9: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
10: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
11: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
1: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.
12: W Lublinie i w całym województwie lubelskim do południa będzie pogodniej, sporo słońca, no i też wracają wyższe temperatury do 23 stopni nawet dziś, a po południu pojawią się chmury, burzowe chmury, może zagrzmieć i przelotnie popadać. Jutro we wtorek, a potem pojutrze w środę ochłodzi się, temperatura spadnie do około 15 stopni, mają też występować niewielkie opady, a od czwartku synoptycy zapowiadają stabilną pogodę, do 20 stopni ma być ciepło, sucho i słonecznie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: Dzień dobry, o poranku, 11 maja w kalendarzu, już po 8.
14: Witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waroszczyk.
14: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.
13: A jaki jest nasz status? Status quo.
14: Tak.
13: Już teraz.
14: In the Army Now, a potem Pet Shop Boys i Suburbia.

0: Jeszcze Barbie, Pet Shop Boys na antenie Radia Plus, 13,5 minuty po 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki jest Agnieszka. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Będzie jakiś, są jakieś widoki czasowe w najbliższym czasie na plażę?
3: No jak co roku zawsze w planie jest wyjazd nad morze.
2: Ale to wakacyjny bardziej, czyli jeszcze trochę?
3: Wakacyjny bardziej, tak.
0: No dobrze, będzie leżenie, moczenie, bieganie, skakanie, jak to tam no, u ciebie na plaży wygląda?
3: Będzie wszystko, ale zawsze zabieramy z rodziną i ze znajomymi, zabieramy właśnie piłkę plażową, zabieramy badmintony, zabieramy planszówki. No staramy się, żeby ten czas tak płynął miło, aktywnie, wesoło, także nie tylko leżenie, to też, ale nie tylko.
2: Ale znajdujecie takie miejsce, żeby dało się w tę piłkę plażową albo badmintona?
3: Tak, i często też inni się przyłączają do gry, na przykład w piłkę, chętnie, także no, fajnie jest.
0: Super, czyli no. Wesoło i aktywnie.
2: Ale trochę tak tego jest. Leżenia też, tak?
3: Trochę też, no tak. No
2: trzeba barw nabrać,
3: też, kolorów. Trochę spacerków, troszkę spacerków wzdłuż plaży też, no wszystko.
2: Cudownie. No to tęsknimy za tym czasem, żeby móc pojechać, a na razie wysyłamy butelkę na wodę albo inne napoje. To taka specjalna butelka z logo Radia Plus.
3: No bardzo dziękuję. Na pewno będzie woda bardzo smakowała.
0: Cieszymy się. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To już kwadrans po 8, a za chwilę w Radio Plus Albano i Romina Power.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.

0: Radia Pustorno wstaje. Tak, tak, tak. We Wrocławiu wpadli na pomysł, że naokoło osiedli zamiast drzew takich krzaczorów będą sadzić drzewa owocowe.
1: Śliwka, no cudownie.
0: Gruszka. Ale jak usiądziesz sobie pod gruszką, śliwka ci na głowę
2: ale
0: spadnie.
2: Ale po co będą wszyscy zadowoleni?
1: Po co mi tam siadać pod? Ja na balkonie sobie usiądę, jak mi dorośnie, to sobie zerwę prosto z krzaka.
0: I o to w tym wszystkim chodzi. Rewelacja.

0: Oj, bo pytamy co? Dzisiaj o nudę w pracy i co czasem wymyślamy, gdy nam się nudzi. Piotr napisał, w pewnej centrali firmy, w której pracowałem, pracownicy grali w mini golfa na korytarzu. No nie śmiej się, bo skończyło się tym, że nowy prezes podczas lustracji wszedł na pole golfowe i wyrzucił wszystkich graczy z tego piętra. Nie wiem, czy wyrzucił z piętra, czy w ogóle z pracy wyrzucił. No, chyba w ogóle już nie mogli wrócić.
1: No, jakieś niczuły jest.
0: Dnia.
1: W Google nie takie rzeczy robią na korytarzach i
0: co robią w Google?
1: No nie wiem, tam słyszałam różne legendy, że tam mają wszystko, co chcą.
0: No, ale to mają
1: ale
0: służbowo.
1: Ale to jest ta dolina, to tam,
0: to wiesz. Góra się zgodziła na to. Ja też w jednej pracy kiedyś miałem...
1: Poczekaj,
0: w jednej pracy miałem piłkarzyki i tam, jak się człowiek napracował przy biurku, to sobie chodźcie zagrać i szliśmy sobie grać.
1: O, właśnie. No. I ten człowiek się oderwał na chwilę, pogada półprywatnie i potem od razu do roboty wraca z radością.
0: Uspokajamy wszystkich w imieniu Piotra, że on tam był tylko gościem, pracował w jednym z oddziałów, więc on z tym golfem nie miał nic wspólnego.
1: Absolutnie.
0: On przyszedł w tym golfie i w nim wychodzi.
1: Przepraszam bardzo. Ale mnie rozśmieszasz. Za chwilę wiadomości.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Ostrzeżenia dla 13 województw. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w pasie centralnym. Bez alertów jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim i podlaskim. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
1: Wpada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
0: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
3: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy jeszcze około 200 strażaków. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska i monitorowaniu trudnego terenu z góry, mówi kapitan Mateusz Małyszek z Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.
4: Przeczesujemy teren, strażacy sprawdzają, czy nie ma dodatkowych zarzewi ognia, czy żar nie ukrywa się gdzieś pod delikatną warstwą ziemi. Działania prowadzone są także dronami, monitorujemy. Najcięższy teren to są torfowiska, to są takie bagna, częściowo wyschnięte.
3: Nadal pozostaje zamknięta też dla ruchu droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów Osuchy. Mogą je zdobyć szczególnie uzdolnieni zawodnicy. W Puławach trwa nabór wniosków o stypendium sportowe prezydenta miasta. Sybilla sportowa jest nagrodą finansową. Mówi o niej Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
5: Stypendium przyznawane jest zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe, są członkami klubów sportowych działających na terenie miasta Puławy i którzy uprawiają dyscyplinę olimpijską.
3: Stypendium może być przyznane też zawodnikom, którzy są mieszkańcami miasta, ale nie należą do klubów sportowych. Termin składania wniosków upływa 15 maja. Szczegóły są na stronie puławy.eu. Do południa pogodnie, dużo słońca, ale też wysokie temperatury będą nam towarzyszyć do 23 stopni. No i po południu pojawią się burzowe chmury, może zagrzmieć i przelotnie popadać na Lubelszczyźnie. Jutro we wtorek i w środę nieco się ochłodzi, temperatura spadnie do 15 stopni, mogą też występować niewielkie opady, a od czwartku stabilna, słoneczna i sucha pogoda.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Hej now.
8: Budzimy się.
7: Nie, to nie to będzie teraz. Za 26 minut będzie 9. Dzień dobry, budzimy się.
8: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: No teraz Roxette, Listen to Your Heart.

0: już wiem, co się stało tydzień temu. Po majówce Kasi nie było, poniedziałek, nie było, wtorek. Mhm. Tak mówiła, jak znaczy, do rodziny jedzie gdzieś tam sobie
1: majówkę
0: ten.
1: Majówkę miałam, no.
0: Nie, przecież matury były. No, i teraz wszystko mi się zgadza. Dobrze, a dzisiaj, bo o tych maturach ja się nagadałem w poniedziałek i wtorek, mhm. ale oddajmy też honor tym, którzy dzisiaj idą na egzamin. Też maturalny, bo te egzaminy cały czas trwają, ale dzisiaj ósmoklasiści idą zdawać swój egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. To bardzo ważne wydarzenie, więc trzymamy za nich kciuki. O 9:00 zaczynają się egzaminy. Dzisiaj z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego.
1: O, proszę. Czyli pewnie jakiś niemiecki, hiszpański, francuski.
0: Angielski przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, no. Angielski, tak.
0: 150 minut dzisiaj będą pisać, czyli 2,5 godziny, chyba że ktoś ma jakieś tam wydłużenie z przyczyn rozmaitych zdrowotnych, to jeszcze dłużej.
1: Albo ktoś szybciej potrafi się...
0: To, ale to lepiej spiąć. Wykorzystać czas do końca, tam sprawdzić sobie dokładnie, żeby błędów nie było. Ważne, żeby przynieść dokument tożsamości, nie przynosić niczego innego, żadnych
1: typu
0: tam piórników, telefonów,
1: smartwatch i tam
0: nawet
1: dalej.
0: Podobno butelki są podejrzane, bo to mogą mieć jakieś napisy na sobie, to jakoś ściąga może być używana.
1: Butelki podejrzane?
0: No, jak jest z jakimiś napisami butelka.
1: No dobrze, mam nadzieję, że dzieciaki w 8 klasie to jeszcze nie myślą o tym, żeby tam z butelek coś ściągać.
0: Że różnie się. To już cwaniaczki są małe, niektóre
1: mówisz,
0: przynajmniej.
1: Tak? No dobrze.
0: Można tylko przynieść linijkę, ale to na matematykę jutro.
1: I po łapkach, a nie,
0: nie
1: przepraszam.
0: Nie, no, po łapkach.
1: Tego się już nie stosuje.
0: Nie będzie po łapkach, bo wszystko pójdzie dobrze.
1: Tak jest, trzymamy
0: i
1: za
0: po
1: was
0: łebkach
1: kciuki.
0: Proszę nie pisać.
1: Też nie. Za kwadrans 9:00 za chwilę w Radiu Plus. Aha, Take On Me będzie też Robert Gawliński i o sobie samym.
2: Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
8: Hyundai.
2: Reklama.

0: Robert Dawliński o sobie samym na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: O nas samych opowiemy tylko tyle, że jutro pojawimy się znów po godzinie 6. Będziemy we wtorek was budzić, a na razie jeszcze cały poniedziałek przed nami. Hura!
0: I też warto go spędzić z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej najnowsze wiadomości na naszej antenie. Coś mówiłeś o hura?
1: Hurray, it's a holiday.
0: Bo nie wiem już teraz w Radiu Plus. Do widzenia!

0: reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.

0: Radio Plus Lublin.
1: Rząd ma niewiele możliwości, przyznaje ekspert. To w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Wrócimy do dramatycznego wypadku żużlowca w Gnieźnie. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy. Na początek język polski. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj to możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości ma odbyć się specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
2: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatycznych, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
1: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Po wyborach na Węgrzech nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
3: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zderzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie. Z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja. Mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
1: Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Rozpoczął się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Uczniowie usiedli właśnie do egzaminu z języka polskiego. W sumie zmaga się z nim ponad 390 tysięcy osób, a w tym roku jest kilka zmian.
4: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 7-8. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce. Większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
1: Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej numer 8 w Bełchatowie. Jutro na uczniów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W blasku lamp przebiegli ulicami miasta. 2000 biegaczy wzięło udział w 7. szczecińskim biegu nocnym.
5: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
6: Fajna trasa.
7: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
8: Jestem po chorobie i to takie moje wstępne bieganie, bo się szykuję do półmaratonu.
9: Bardzo fajnie, super.
10: Udało się pobić życiówkę, więc tym bardziej na pewno na długo w moim sercu.
1: A przed biegiem głównym najmłodsi wzięli udział w biegu świetlików.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Celine Dion, Because You Loved Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i znów poniedziałek, ale przynajmniej słoneczny i dość ciepły, 11 maja w kalendarzu, czyli jesteśmy w przededniu zimnych ogrodników i miejmy nadzieję, że jednak te przymrozki już za nami i sadownicy i winogrodnicy przecież jeszcze w kwietniu włożyli mnóstwo pracy, żeby uratować drzewa i krzewy. A to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, być może będzie także związane z owocami, będzie o modzie, ale nie tej z wybiegów. I to za chwilę. Wcześniej jednak między innymi Sunshine Reggae w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

Czerwone Gitary i historia jednej znajomości w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz o historii nie jednej znajomości, a dokładnie o kulinarnych trendach, o tym, że jedzenie jest modne albo nie. Wiemy, że na przykład pistacje jakiś czas temu, jeszcze do niedawna wszystko było pistacjowe, cieszyło się ogromną popularnością. Potem pojawiły się jeszcze czekolada dubajska i wszystko, co było dubajskie, miało wzięcie, a teraz wszystko właściwie musi zawierać matcie, chociaż ta zielona sproszkowana herbata zaczyna być też wypierana przez ube, czyli pochrzyn skrzydlaty, popularny na Filipinach, nazywany też fioletowym ziemniakiem albo fioletowym batatem, który ma przepiękny fioletowy odcień. Do tego jest dla wielu osób smaczniejszy niż matcia, a taki słodki smak waniliowo-orzechowy i kremowa konsystencja. I ten przepiękny kolor właśnie teraz zamiast zielonej matcie latte coraz częściej wybierana jest fioletowa matcia ube. I pytanie do Was, czy mody kulinarne to jest coś, w co wchodzicie? Czy ulegliście którejś? Dajcie znać. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A ja do oddania mam butelkę Radia Plus. Przepiękna. Matcia latte też się tam zmieści, chociaż myślę, że nie ma sensu, bo butelka nie jest przeźroczysta. Jest w przepięknym kolorze z naszym logo, ale jest stalowa, taka, która trzyma też i chłód, i ciepło. Otałan i Hands Up teraz w Radiu Plus.

0: Freddie Mercury, Great Pretender w Radio Plus w przebojach z notą nostalgii. Jeśli chodzi o Freddiego, to znów można na ekranach kin zobaczyć Bohemian Rhapsody, czyli film, który no, zrobił ogromne wrażenie na wielu fanach, chociaż też i wiele osób twierdziło, że jednak to nie jest film na taki, jakiego się spodziewali. Ale też i w kinach można zobaczyć na dużym ekranie ponownie, ale i w streamingu również pojawia się co jakiś czas na platformach. Teraz znów się pojawił na jednej z platform streamingowych, więc można albo sobie odświeżyć, albo zobaczyć pierwszy raz, bo przecież są też tacy, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mimo że Queenów lubią. Na zegarze 14 nawet do 10. I do 10 jeszcze między innymi Halina Frąckowiak i Mały Elf w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
2: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
1: Reklama.

0: przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama. Radio Plus Lublin.
9: Samochód najechał na sześciolatka. Tragiczny wypadek w Zakopanem. Dziś popłynie do Rotterdamu. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zostanie zdezynfekowany. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. Uroczyście otwarto tam bramy miasta. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sześciolatek potrącony przez auto, tragiczny wypadek w Zakopanem. Wieczorem na jednym z parkingów na osiedlu Cyrchla kierowca samochodu najechał na siedzące przed maską dziecko.
10: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
9: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności wypadku ustalają teraz służby. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, popłynie dziś do Rotterdamu, gdzie zostanie zdezynfekowany. Na razie statek nadal jest na Teneryfie, skąd pasażerowie zostali ewakuowani do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. W sumie na wycieczkowcu stwierdzono 8 zakażeń, 3 osoby zmarłe.
11: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna, sięga śmiertelność nawet 50%.
9: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przypomnijmy, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Ósmoklasiści piszą już egzamin z języka polskiego. Jedni wchodzili na salę zestresowani, inni nie bali się w ogóle. Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch.
12: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
13: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2, arkusze jakieś i w sumie wszystko.
14: Umiem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
15: Ja mecz oglądałem wczoraj.
16: Tak na luzie podchodzicie do tego?
15: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno, no.
14: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
9: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. To wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.

0: pierwszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem będzie uroczyste otwarcie bramy kleparskiej.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Irena Santor, już nie ma dzikich plaż w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a być może jeszcze takie dzikie plaże uda się znaleźć, tym bardziej przed sezonem. A jak może, to i oczywiście gofry, i akurat to już nie moda, a przecież tradycja. A pytam dziś, jakim kulinarnym trendom ulegliście i czy było warto? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600-650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Niemcy koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600-650.
8: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Reklama.

Alan Paulson and Project Idą Tancermi w Radiu Plus w Przebojach z Nutą Nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a tutaj moda nie przemija. Kuchnia włoska wciąż jedną z najpopularniejszych kuchni świata. W najnowszym rankingu Taste Atlas uznana nawet za najlepszą. Na drugim miejscu w tym rankingu uplasowała się kuchnia grecka, peruwiańska, podium zamyka, natomiast polska w tym rankingu na 14 miejscu, czyli całkiem nieźle. Chociaż jeśli o taką modę na kuchnię świata chodzi, to mam wrażenie, że azjatycka, głównie tutaj koreańska, wietnamska czy tajska, japońska, powoli wypierają kuchnię włoską. Może jednak się mylę, nie wiem jak to u Was wygląda, ale zauważam, że coraz więcej osób właśnie wybiera koreańskie na przykład restauracje. A ja pytam, czy Wy ulegacie modom kulinarnym i którym konkretnie? 691 141 141, numer dla Was. Ricky Epoveri, teraz w Radiu Plus.

Englishman in New York i Sting w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18 minut do 11. Mody kulinarne, o to dzisiaj pytam. Sporo wiadomości od Was dotyczących czekolady dubajskiej, że temu trendowi akurat ulegliście i do dzisiaj od czasu do czasu właśnie taka czekolada dubajska albo coś, co jest z czekoladą dubajską gości w Waszym menu. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam o kulinarne trendy, które wsiąkliście być może. A na zegarze teraz, tak jak wspominałam, 17 prawie minut do 11 i do 11 Black & White i Kombi między innymi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 4 minuty pozostały do 11. Wiadomości od Was, a pytam o mody kulinarne. Niektórym modom ulegam z przymusu. Teraz już wszystko jest proteinowe. Nawet ostatnio widziałam taki napis na jajkach, napisała Ela. A to już jest chyba taki przykład też marketingu podążającego za modą, bo jajka z założenia właściwie od zawsze miały w sobie proteiny i tutaj nic nowego nie ma. Ale tak, pytam o te Wasze mody kulinarne, nie tylko Wasze, ale czy którymś modom kulinarnym ulegacie. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Kaufland jest fresh,
2: fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, check out, puści cenę każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
6: Na miejscu nadal 200 strażaków. Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Dorożkarz znęcał się nad końmi. Władze Krakowa rozwiązują z nim umowę. Zbliża się Noc Muzeów. Tysiące miejsc otworzy się po zmroku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu, okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym dziś będą koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
7: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
8: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
7: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro. Poza działaniami strażaków równolegle prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku pilota, który zginął pierwszego dnia akcji gaśniczej. Po ostatecznym dogaszeniu pożaru zacznie się liczenie strat.
6: W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
9: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
6: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. A przypomnijmy, w listopadzie prezydent zablokował nominację dla 46 kandydatów na sędziów, argumentując, że osoby kwestionujące konstytucyjne uprawnienia głowy państwa nie mogą liczyć na nominację w czasie jego prezydencji. Władze Krakowa rozwiązują umowy z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
10: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
6: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi 5 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
6: Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się po zmroku. Zbliża się kolejna odsłona Nocy Muzeów. Drzwi otworzą się tam, gdzie zazwyczaj nie ma dostępu. Tak będzie m.in. w Bydgoszczy.
11: Będzie można zwiedzać Bibliotekę Bernardynów klimatycznym towarzystwem mnichów i muzyki chórów grykoriańskich.
6: Mówi Joanna Pawłowska z Biblioteki w Bydgoszczy. Noc Muzeów już 16 maja. Biorą w niej udział też inne duże miasta. Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, ale też setki mniejszych miejscowości.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska.

0: Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 11 teraz na zegarze. Ja pytam o trendy kulinarne, którym ulegacie i wiadomość taka. Chętnie próbuję wszelkich nowinek kulinarnych i przyznam, że niektóre trendy zostają ze mną na dłużej, jak na przykład trend na zdrowe odżywianie. Owszem, zdarzają się takie wyskoki jak dubajska czekolada przesłodzona do granic, albo właśnie koreańskie ostre jedzenie, na przykład kurczak w panierce z ostrym sosem, ale staram się jeść zdrowo i tak matcha latte bez cukru jak najbardziej się w ten zdrowy trend wpisuje, napisała Kasia. A przy okazji, bo pytacie też, czy matcha, czy matcha? Mój nauczyciel japońskiego, Japończyk Yoshi, mówi matcha, więc tak jest poprawnie, ale w Polsce większość z nas mówi matcha i też wszyscy wiedzą, o co chodzi. A wracam do pytania, jakim trendom kulinarnym ulegacie i czy któryś tak bardzo mocno zdobył wasz żołądek, że został z wami na dłużej, a który był taką chwilową modą. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Około 5 minut czekam jeszcze na wiadomości od was. A do oddania mam butelkę od Radia Plus.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
1: Reklama.

Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut tylko pozostało do 12. Kulinarne trendy, którym ulegacie.

Czyli prażona zielona herbata z takim lekko dymnym aromatem. Natomiast w tych trendach, które na początku roku się pojawiły, to powinna być też kapusta. I to myślę, że jest tutaj dla nas pole do popisu, jeśli chodzi o Polskę, bo o kapuście to my naprawdę dużo wiemy. Mike Oldfield, Maggie Ray, Moonlight Shadow, teraz w Radio Plus.

0: O, oh, darling, i Beatlesi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Beatlesi też nigdy z mody nie wychodzą, bo tak jak wspominałam, klasyka zawsze się broni. Na zegarze teraz 17 minut, 16 nawet przed 12. Jeśli o Beatlesów chodzi, to czekamy wszyscy na te 4 filmy o legendarnej grupie, które mają pojawić się w 2028 na ekranach kinowych, ale oprócz tego powstaje także serial. Serial produkowany przez BBC i ZDF, poświęcony członkom The Beatles. Produkcja o tytule Hamburg Days będzie wyreżyserowana przez Laurę Lachman i będzie opowiadała o tych pierwszych latach działalności Beatlesów, tych właśnie, które dzieją się w Hamburgu, gdy jeszcze jako nastolatkowie przyjechali do Hamburga grać koncerty. Jeszcze nie było tam Ringo Starra, był Pete Best i właśnie o tym będzie ten serial opowiadał. Na razie nie wiadomo, kiedy premiera, jest natomiast już obsada. Do 12 w Radiu Plus jeszcze m.in. Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: To da więcej! 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane! Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Za każdy uśmiech twój. I Anna Jantar w Radiu Plus na koniec 11.12 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
3: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
4: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Przeszedł poważną operację. Policja bada okoliczności wypadku na torze żużlowym w Gnieźnie. Polska przeciw umowie z Mercosur. Jest oficjalna skarga do TSUE. Sprawdzimy też, z jakimi zadaniami mierzyli się ósmoklasiści. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wieczorem jeden z zawodników miejscowego startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
1: W nocy zawodnik przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
2: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
1: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwo do napisania.
7: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
8: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
9: O, lekki stresik był. Bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
1: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, a w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich świętokrzyskie. W gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym pojawiły się już cztery młode. Życie ptasiej rodziny można obserwować dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością.
10: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
11: Anna Opasiak, informacje z regionu. Trwa wyjaśnianie okoliczności groźnie wyglądającego wypadku na ulicy Kuńskiego w Lublinie. Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania z dywizjonu 303. Osobówka najechała tam na koparkę.
12: Kierujący samochodem mężczyzna najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył koparki, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizatorem świetlnym, który nadawał światło koloru czerwonego. Kierujący samochodem osobowym został przewieziony do szpitala.
11: O czym mówił Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Na miejscu są jeszcze utrudnienia. Chce pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową inicjatywą. W ostatnią sobotę maja zorganizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem, mówią organizatorzy Katarzyna Kasperek i Jakub Kasperek.
13: To będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje.
14: I teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go.
13: Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
14: Ponieważ jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest przypadkowa.
11: Planowane biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Nad imprezą patronat objęło Radio Plus, a szczegóły są dostępne na fundacjawstawajalicja.pl. A co dziś w pogodzie? Lubelskie i Lubelszczyzna cała w słońcu. Temperatura też coraz wyższa. Aktualnie wynosi 14 stopni Celsjusza. Cały czas rośnie, bo w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 22. Dzień bardzo pogodny ze słońcem.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
15: Mówimy dzień dobry w poniedziałek. Marek Sierocki.
16: Jan Pasterski, Michael Barrett, bardziej znany jako Shaking Stevens, to jedna z ikon dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek przebojowej poczty Cry Just a Little Bit.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Eric Victor Burdon urodził się 11 maja 1941 roku. Angielski wokalista, twórca piosenek, lider zespołu The Animals. To właśnie z tym zespołem wylansował tak wielkie hity jak House of the Rising Sun czy Please Don't Let Me Be Misunderstood. Był też członkiem amerykańskiej formacji funk-rockowej War. To znakomity zespół, który w latach 70. dostarczył wiele, wiele dobrej muzyki, ale my najbardziej znamy i cenimy Erica Burdona z czasów The Animals.
2: No, wszystkiego najlepszego życzymy. No i przebój znany chyba pod każdą szerokością geograficzną. House of the Rising Sun, to już teraz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: wielki światowy hit Rickiego Martina, Living La Vida Loca. Najbliższe dni to ciężka praca Rickiego Martina, przygotowania do wielkiej trasy koncertowej, która rozpocznie się 19 czerwca koncertem w Chorwacji. Również Ricky Martin zaśpiewa we Włoszech, w Szwajcarii, w Niemczech, w Czechach, no a także w Polsce. 2 lipca wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie, no i zapowiada się niesamowity koncert. To kolejna wizyta tego artysty w naszym kraju i myślę, że wszyscy będą zachwyceni z występu Rickiego Martina. Teraz, Janku, drogi, proszę cię, abyś sięgnął po płytę z przebojami z lat 70. ubiegłego wieku i tam wyciągniemy utwór zatytułowany Emotion.
1: To ja już lecę pędzę, bo artystka, która się zaraz pojawi, nazywa się Samantha Sang.
0: To w zasadzie jest jej pseudonim artystyczny i tak właśnie znana jest na całym świecie, ale naprawdę nazywa się Cheryl Gray. Urodziła się 5 sierpnia 1953 roku w Melbourne. No ale popularność zdobyła już mając lat 15 piosenką You Made Me What I Am. Wyjechała również do Wielkiej Brytanii, tam występowała z takimi zespołami jak Herman's Hendrix, The Hollies, Bee Gees, no i właśnie z muzykami, którzy co prawda urodzili się w Wielkiej Brytanii, ale wychowali w Australii, nawiązała taką specjalną nić sympatii. Barry Gibb pomagał jej w tworzeniu wielkich hitów i między innymi piosenka Emotion, którą Samantha Fox podbiła amerykańską listę przebojów tygodnika Billboard. Ta piosenka wtedy była niesamowitym przebojem. To był rok 1978, no, taki czas, kiedy utwory pisane przez Barry'ego Robina z grupy Bee Gees królowały na listach przebojów. Przypomnę, to był czas gorączki sobotniej nocy, niesamowita popularność takich piosenek jak Night Fever, Stayin' Alive czy How Deep Is Your Love. No i właśnie utwór Emotion doszedł do 3 miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. Niesamowicie popularna piosenka w tamtym czasie i teraz już gramy ten utwór. Samantha Sang, rok 1978, Emotion.

0: Tak naprawdę to gwiazda jednego przeboju, Chesney Hawkes, za nami właśnie ten utwór The One and Only. Chesney Hawkes to syn muzyka grupy The Tremolos, od najmłodszych lat wychowany w show biznesie, a piosenkę The One and Only specjalnie dla niego napisał Nick Kershaw, znany brytyjski wokalista, gitarzysta, no i przede wszystkim kompozytor. Mamy też polską wersję.
1: Mamy piosenkę znaną w całym świecie, właśnie również po polsku. Jacek Stachurski jest za to odpowiedzialny i możemy chyba zdradzić już tajemnicę.
0: Możemy.
1: Już teraz to nie.
0: Niedługo będzie gościem muzycznego alfabetu.
1: Jacek Stachurski. Tak, to tak dla uściślenia.
0: No a teraz rodzinna formacja Kelly Family w ich wykonaniu I Can't Help Myself.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.

0: I zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, ten szum morza.
1: No bardzo, bardzo. Samo w Jamaica i Goombay Dance Band za nami. To rok 1980. Wtedy ta piosenka cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Również rok 1980 należał do artystki, która zakończy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty. To Izabela Trojanowska. Muzykę wtedy dla niej komponował Romuald Lipko, słowa pisał Andrzej Mogielnicki. Na gitarach grał Janek Borysewicz, pozostali muzycy Budki Suflera. No i to były ogromne sukcesy, tyle samo prawd, ile kłamstw, no i przede wszystkim wszystko, czego dziś chcę, to kultowy hit.
0: No i to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękujemy, Marek Sierocki.
1: I Jan Pasterski, który zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
14: Prokuratura chce wyjaśnienie od USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za chwilę szczegóły. Paliwo w dół. Poznaliśmy maksymalne ceny na jutro. Zbliża się zimna Zośka. Pytamy ogrodnika, jak zadbać o rośliny. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura jeszcze dziś zażąda wyjaśnień od Amerykanów w sprawie umożliwienia wjazdu Zbigniewowi Ziobrze do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sam były minister sprawiedliwości nie ukrywa, że jest w Stanach Zjednoczonych. Przed zmianą władzy na Węgrzech mieszkał w Budapeszcie. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun. Jakich informacji śledczy oczekują od Amerykanów?
15: Przede wszystkim zamierzają zapytać, czy Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę.
16: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
15: Tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Kolejnym krokiem na podstawie umowy z USA ma być wniosek o ekstradycję.
16: Może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mam doświadczenie.
15: Według śledczych sytuacja byłaby dziś zupełnie inna, gdyby sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS, choć ten prokuratura złożyła w listopadzie ubiegłego roku, nie został rozpatrzony do dziś. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
14: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o ustawianie milionowych konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, a diesla 6,93. To odpowiednio 5 i 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o prawie 9%. Ministerstwo Zdrowia chciałoby jednak ograniczyć zarobki medyków, tak by szpitale nie przeznaczały więcej niż 70% budżetu na wypłaty. W niektórych szpitalach to prawie 100%.
12: Nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego na wpół przytomnego pacjenta.
17: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
12: Tak, dlatego że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
14: Z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem rozmawiał Darek Brombosz, właścicielem szpitala w Bytomiu, jest samorząd.
0: Wiadomości Radia Plus.
14: Przed nami zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Połowa maja to zazwyczaj spore ochłodzenie. Możliwe są też przymrozki. O tym, jak powinniśmy zadbać o rośliny, mówi ogrodnik Piotr Barszcz.
18: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pierisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
14: Zimni ogrodnicy to zjawisko meteorologiczne występujące w całej Europie Środkowej. W połowie maja najczęściej napływa do nas zimne polarne powietrze.
19: Anna Opasiak, informacje z regionu. Susza nie odpuszcza. W całym kraju coraz częściej brakuje wody w glebie, a prognozy nie są optymistyczne. W najbliższym czasie opady nadal będą występować rzadko, mówi lubelski synoptyk Grzegorz Kołodziej.
20: Dobrze by było, żebyśmy weszli, to jest takie trochę też poważne życzenie, w taką huśtawkę pogodową, że po prostu, że dzień, dwa popada, potem kilka dni ciepłej pogody, no to wtedy ta wegetacja byłaby naprawdę no, taka znacząca. Natomiast generalnie rzecz biorąc, myślę, że z tej perspektywy kilkunastu dni, to na pewno takich szans nie ma na to, żeby no, susza mniej doskwierała.
19: Dziś na Lubelszczyźnie opady mają wystąpić, ale dopiero wieczorem. Utrzymają się do jutra rana, potem znowu będzie bezdeszczowo. W Lublinie pojawi się MAL, czyli nowe miejsce aktywności lokalnej. Ma działać w dzielnicy Głusk, mówi Anna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
21: MAL będzie otwartą przestrzenią spotkań i wspólnych działań dla wszystkich mieszkańców w różnym wieku.
19: Na projekt miasto przeznaczy w tym roku 400 tysięcy złotych. MAL w Głusku będzie już trzecim tego typu miejscem. W Lublinie podobne funkcjonują już w dzielnicach Sławinek i Szerokie. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie coraz cieplej. Teraz temperatura wynosi 18 stopni, a wzrośnie do 22. Na razie dużo słońca, a niebo bardzo pogodne. Wieczorem przybędzie jednak chmur i mają wystąpić opady deszczu. Utrzymają się do rana. Od jutra zdecydowanie chłodniej, a poprawa pogody nastąpi dopiero w czwartek.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
22: I na początek tej godziny w Radio Plus już teraz Anita Tikaram, Twisting My Sobriety. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Teraz mi Nurture i Sleeping Satellite to za nami. 22 minuty prawie po godzinie 13, pora taka obiadowa i temat też mamy obiadowy, to się ładnie składa, bo pojawił się świeżutki ranking najlepszych kuchni świata 2026. Chyba nie ma zaskoczenia, na miejscu pierwszym ponownie kuchnia włoska i włoskie specjały, takie między innymi jak pizza napoletana, biała trufla z Alby, parmigiano reggiano czy prosciutto. No, dobre rzeczy też w Polsce lubimy. Na drugiej pozycji mamy Grecję, później Peru, a Polska też wysoko, bo na 14 miejscu w tym rankingu i wcale się nie dziwię, że docenili ludzie na całym świecie takie wspaniałości jak pierogi, bigos albo żurek. Radio
1: Plus. Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Dzień maja, poniedziałek, początek tygodnia i no, zaczyna się ładnie. To dzień bez śmiecenia, ale to ja proponuję takie święto wprowadzić sobie właściwie każdego dnia w roku. Nie śmiećmy. Nie róbmy takich rzeczy. Mamy piękny kraj, a im czyściej, tym oczywiście przyjemniej.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.

0: że...
1: Saweryn Krajewski kończy nam tę godzinę w Radio Plus. Już za chwilę Mikołaj Gronet i najświeższe wydanie wiadomości.
2: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kaśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. CBŚP rozbiło mafię śmieciową. Zatrzymano 14 osób. Powiemy też o Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na parkingu przed pensjonatem. Dziecko zmarło krótko po przewiezieniu do szpitala. Grupa znajomych szykowała się do powrotu z urlopu, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Podejrzana przesyłka i alarm. W Małopolsce służby sprawdzają proszek, który trafił do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Budynek ewakuowano.
3: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodziła.
1: Mówił Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd Gminy w Ciężkowicach pracuje już normalnie. CBŚP rozbiło mafię śmieciową, zatrzymano 14 osób. Odpady nielegalnie zakopywano na dawnym składowisku w gminie Nidzica pod Olsztynem.
4: W nielegalną działalność zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym firmy odpowiedzialne za przekazywanie i transport odpadów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Wobec dwóch głównych podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
1: Mówił Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie i roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w poligon doświadczalny. Wszystko w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
5: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
1: Mówił doktor inżynier Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidy wyścigowe.
6: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
7: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
1: Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku potrwa jeszcze do 17 maja.
8: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wyjaśnia przyczynę. Biłgorajska prokuratura wszczęła w śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Jest prowadzone w dwóch kierunkach.
9: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
8: Mówi prokurator Rafał Kawalec. W toku jest też śledztwo w sprawie tragicznego wypadku samolotu gaśniczego. W trakcie akcji zginął pilot.
9: Mogę potwierdzić, iż wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok pokrzywdzonego mężczyzny wykazały, iż przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe. Natomiast ostateczne wyniki sekcji musimy poczekać do czasu wykonania wszystkich zleconych badań.
8: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł w ostatni wtorek. Aktualnie trwa jeszcze dogaszanie pogorzeliska. Zaczęli zmagania. Ósmoklasiści rozpoczęli dziś egzaminy. Ważny jest jednak nie tylko wynik, ale radzenie sobie ze stresem, mówi psycholog z KUL-u dr Paweł Kot.
10: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
8: A egzaminy ósmoklasistów potrwają do środy. Na dziś poniedziałek, co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie coraz cieplej. Teraz w regionie temperatura wynosi 22 stopnie, jutro jednak będzie znacznie niższa. Teraz na niebie dużo słońca i mało chmur, ale będzie ich przybywać wieczorem, a miejscami już późnym popołudniem wystąpią burze i opady deszczu.
0: Radio Plus.
11: przeboje z nutą nostalgii.
12: Przenosimy się teraz na gorącą, egzotyczną wyspę razem z Madoną, La Isla Bonita w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: gorące rytmy flamenco, Gypsy Kings i Bailame w Radiu Plus. A to jest dobra pora, żeby podarować komuś za chwilę butelkę na wodę od Radia Plus. Fajna sprawa, zwłaszcza na dłuższe piesze wycieczki, czy gdzieś do pracy, czy w ogóle, jak gdzieś na trochę wychodzimy, żeby mieć napój pod ręką. Dajcie znać pod 691-141-141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już w tym momencie.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tavex. W jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
7: Tavex dla ciebie i twoich bliskich. Reklama. Save!

0: Baltimora i Tarzan Boy. No ja właśnie dodzwoniłem się do Sylwii. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, co powiesz na butelkę od Radia Plus? Butelkę, to tak stwierdziłem, że na wodę, ale przecież można tam wlać każdy inny ulubiony napój.
1: Być może każdy inny ulubiony, ale ja nie zaczynam dnia bez szklanki ciepłej wody, więc będzie idealna.
0: Więc tutaj idealnie do tej wody coś jeszcze dorzucasz? Jakiś imbir, cytrynę być może?
1: Nie, tylko ciepła woda i to idealnie nawadnia. Jeszcze przed jedzeniem tylko woda.
0: Tylko woda. No właśnie, woda, ważna sprawa. Teraz będziesz mogła mieć pod ręką dzięki tej butelce. Bardzo ci dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Skoro za oknami wiosna, to w głośnikach też wiosennie Urszula, dmuchawce, latawce i wiatry majowo się zrobiło. Za chwilę, bo już o godzinie 15 w Radiu Plus pora wiadomości, na które zapraszamy w imieniu Mikołaja Graneta.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Lato.

0: Great Brands. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, check out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Radio Plus Lublin.
4: Żużlowiec z Gniezna wciąż jest w ciężkim stanie. Najnowsze informacje na początek. Znęcanie się nad końmi w Pajęcznie jest zawiadomienie do prokuratury. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Żużlowiec z Gniezna walczy o życie po wczorajszym wypadku. Patryk Budniak jest w śpiączce farmakologicznej. Podczas wyścigu w Gnieźnie zawodnik miejscowego startu wyleciał w powietrze po zderzeniu z bandą i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
5: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
4: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło do prokuratury. O szczegółach teraz Grzegorz Mnich.
6: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
7: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
6: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
8: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
6: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
4: Na nagraniach z Pajęczna widać też mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało już z nim umowę.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Branża odzieżowa zapowiada protest przeciwko nadmiernej biurokracji. W środę 13 maja przedsiębiorcy chcą zebrać się w Warszawie i sprzeciwić systemowi SENT. Zakłada obowiązek rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, mówi inicjator protestu Tomasz Brymora.
9: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
4: System SENT działa w Polsce od marca.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych. O pierwszy sprawdzian z polskiego zapytaliśmy uczniów 17 w Gorzowie.
10: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
11: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
12: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
13: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
14: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
4: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy. Wyniki egzaminów poznają 3 lipca.
15: Anna Opasiak, informacje z regionu. Będą objazdy. Lublin przygotowuje się na zawody. To w ramach międzynarodowego wyścigu kolarskiego tandemów i paracyklingowego. Uczestnicy pojadą po trasach regionu, a dwa spośród czterech etapów odbędą się w Lublinie. To spowoduje zamknięcie wybranych ulic. W czwartek m.in. Poligonowej, Bohaterów Września i Zelwerowicza, a w niedzielę Racławickich, Radziszewskiego, Grodgera i Curie Skłodowskiej. Utrudnienia potrwają między 9 a 14 i spowodują objazdy również dla komunikacji miejskiej, a szczegóły są dostępne na stronie lublin.eu. Łączą siły. Politechnika Lubelska i Warszawska Akademia Teatralna podjęły współpracę na działaniach uczelni. Mają zyskać obie strony, mówi rektor Akademii profesor Wiesław Czupiński.
16: Akademia Teatralna chciałaby wnieść do tej współpracy wrażliwość artystyczną, kreatywność i doświadczenie w budowaniu emocji oraz opowiadaniu historii. Politechnika Lubelska wniesie potencjał technologiczny, wiedzę inżynierską i kompetencje projektowe.
15: Podjętą współpracę potwierdza podpisana dziś umowa. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie jeszcze pogodnie, ale temperatura już niższa. Aktualnie wynosi 20 stopni, w nocy będzie 12, a jutro za dnia 14. Na razie jeszcze sporo słońca, ale z każdą godziną ma przybywać chmur. Jeszcze dziś wystąpią z nich opady deszczu i burze.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: I Tina Turner już teraz w głośnikach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 15.

0: Czas matur, czas egzaminów szóstoklasistów, też tych z języków obcych, czyli how do you do, jak się masz, mam nadzieję, że wy dobrze, to Roxetti. Czytam przy okazji teraz o tym, że norwescy naukowcy doszli do takich wniosków, że starsze rodzeństwo wygrywa życie, bo lepiej się uczy, więcej zarabiają takie dzieci, które są pierworodne po prostu, tak? Czyli im jakoś to łatwiej przychodzi, a później ewentualnie mogą tę wiedzę młodszemu rodzeństwu przekazać, ale może nie mów mu o nauce, bo to jeszcze parę dni egzaminów, a później cóż, no, wymarzone wakacje. Radio
1: Plus. Reklama. Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
2: Reklama.

byli panowie z Bad Boys Blue, no to teraz w ramach równouprawnienia powinny być panie i proszę bardzo, pojawiają się wspaniałe dziewczyny z Bakara. Yes sir, I can doggy.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
3: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Was pan Dubalej i True to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski w Radiu Plus za chwilę o 16:00 wiadomości, a my słyszymy się jutro w samo południe. Ja natomiast życzę dobrego popołudnia.
1: Reklama. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama. Radio Plus Lublin.
17: Śmiertelny wypadek na A4 i utrudnienia na Opolszczyźnie. Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Polski kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, podziękował załodze i pasażerom. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Autolaweta najechała na tył ciężarówki, nie żyje jedna osoba, a jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia została zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji, również na autostradzie pod Brzegiem. Tam też jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
18: Dlatego apelujemy do wszystkich, zjeżdżajcie i korzystajcie z dróg alternatywnych. Zjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków, które tworzą się właśnie na autostradzie A4.
17: Mówiła Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Poważny wypadek też pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych w Konopnicy. Tam bus zderzył się z osobówką. 6 osób trafiło do szpitala.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Jak jednak mówi obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy może zapaść decyzja w tej sprawie?
19: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców, po tym gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
20: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć, nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
19: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
17: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, wydał oświadczenie. Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Nic, co powiem, nie załagodzi straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia, w sercach i w myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich, którzy byli na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem, przez morze. Teraz mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
0: Nieco pochmurne poniedziałkowe popołudnie na całej Lubelszczyźnie. W regionie sporo słońca, ale miejscami już występują przelotne opady deszczu. Przydadzą się dzisiaj przed wieczorem jeszcze parasole. Na termometrach w Lublinie i regionie w granicach 18-19 stopni. Wiatr umiarkowany, momentami porywisty. A ciśnienie dzisiaj niskie, zaledwie 1001 hektopaskali na lubelskich barometrach. W nocy w całym regionie prognozowane są deszcze.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 7,5 minuty po godzinie 16 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Małgorzata Oroń, dzień dobry. Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. A w tej godzinie będziemy zajmować się m.in. bieżącymi działaniami prokuratury w temacie pożaru Puszczy Solskiej. Będziemy także mówić o niebezpiecznym wypadku na ulicy Kunickiego. A w dalszej części magazynu będziemy mówić także o wydarzeniach, które miały miejsce w weekend w województwie lubelskim i archidiecezji lubelskiej. W programie będziemy mówić m.in. o święceniach diakonatu. A w programie będziemy mówić także o pomocy chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja zaprasza na bieg charytatywny połączony z piknikiem. Akcja odbędzie się na Zalewym Zębożyckim pod patronatem Radia Plus. Kiedy konkretnie? O szczegółach dzisiaj w popołudniowym wydaniu magazynu reporterów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W rytmie wydarzeń wracamy do sprawy pożaru Puszczy Solskiej. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim, pożaru, który wybuchł we wtorek ubiegłego tygodnia. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju w kierunku dwóch paragrafów kodeksu karnego dotyczących sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz sprowadzenia zniszczeń w przyrodzie. O szczegółach mówi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu.
2: Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru lasów należących do Naleśnictwa Józefów oraz lasów należących do prywatnych właścicieli, które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczyn z artykułu 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie. W zakresie śledztwa prowadzonego w prokuraturze okręgowej w Zamościu dotyczącego wypadku w ruchu lotniczym, do którego doszło w dniu 5 maja 2026 roku w powiecie biłgorajskim, to mogę potwierdzić, iż wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok pokrzywdzonego mężczyzny wykazały, iż przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe. Natomiast ostateczne wyniki sekcji musimy poczekać do czasu wykonania wszystkich zleconych badań.
1: Przypomnijmy, pożar w Puszczy Solskiej wybuchł w ubiegły wtorek 5 maja. Ciągle trwa jego dogaszanie. Obecnie prace strażaków polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska i monitorowaniu terenu z góry. Straty będą liczone po ostatecznym dogaszeniu pożaru. Służby badają okoliczności groźnego wypadku w Lublinie. Na ulicy Kunickiego osobówka najechała dzisiaj po południu na koparkę. Jedna osoba została ranna. Siła uderzenia była tak duża, że łyżka koparki przebiła przednią szybę.
3: Kierujący samochodem mężczyzna najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył koparki, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizatorem świetlnym, który nadawał światło koloru czerwonego. Kierujący samochodem osobowym został przewieziony do szpitala.
1: Mówił Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. A do godziny 18 w dzisiejszym magazynie reporterów będziemy mówić o tym, jak bardzo liczy się wytrzymałość i ślad węglowy. Zatem będziemy mówić o betonowym konkursie, który organizuje Politechnika Lubelska. Będziemy także mówić o absurdach w bajkach, które będą się odbywały w najbliższą Noc Kultury. Ale także poruszymy tematy związane z pogodą. Pomimo tego, że w wielu miejscach w regionie występują teraz przelotne opady deszczu, a synoptycy prognozują deszczową noc, mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Czym ona jest i dlaczego jest niebezpieczna, o tym będziemy rozmawiali jeszcze przed godziną 17.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
9: A teraz w magazynie reporterów wracamy do wydarzeń z minionego weekendu. Będą mogli głosić Słowo Boże, udzielać wybranych sakramentów. Archidiecezja lubelska ma nowych diakonów. 4 alumnów 5 roku Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przyjęło w sobotę 9 maja święcenia diakonatu i wkroczyło na bardzo ważny etap drogi do kapłaństwa. Święcenia odbyły się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lublinie.
10: Ksiądz biskup Adam Bab, to ważny dzień dla całej wspólnoty, dla całej archidiecezji lubelskiej. Będziemy mieli nowych diakonów. Co to jest za posługa? Dlaczego ta posługa też jest ważna w tej drodze do kapłaństwa?
11: Można powiedzieć, że jest to taki moment, kiedy wylewa się pewien fundament nawet pod całe przyszłe posługiwanie w kapłaństwie. Właśnie tym fundamentem, myślę, i słowem kluczem jest służba, dlatego że w ten sposób należy podejść do całego kapłańskiego życia, w ogóle do pełnienia jakichkolwiek urzędów w kościele. Diakoni przypominają nam wszystkim, że Kościół jako tak jest wspólnotą służącą Chrystusowi, jako narzędzie docierania ze swoją miłością do świata. Na tę służbę składają się bardzo różne, powiedzielibyśmy, kościelne aktywności. No, diakoni na pewno będą służyć głoszeniem Słowa Bożego, a też i w posługach liturgicznych, ale ważnym wymiarem ich życia będzie też takie zaangażowanie, które, bym powiedział, będzie bardzo konkretną, realną miłością bliźniego, konkretnymi gestami. Samo słowo diakon właśnie oznacza sługę i też, można powiedzieć, tak jak przynosi nam to przesłanie Dziejów Apostolskich. Podstawowy wymiar życia świadka Chrystusa polega na tym, żeby był to świadek, który służy. Ważne przesłanie to jest takie, żeby sługa odkrył swoją tożsamość opartą na tym, że jest włączony w taką relację do Boga Ojca, jaką miał Jezus Chrystus. To był Syn, który Ojcu wszystko zawdzięczał i ponieważ chciał żyć na Jego chwałę, dlatego wybrał drogę służby, bo najlepiej się tę chwałę oddaje. Więc sługa to nie ktoś, kto został upokorzony, ale sługa to jest ktoś wielki, kto emanuje taką wielkością, jaką jest Dziecko Boże.
9: Z księdzem biskupem Adamem Babem oraz nowymi diakonami rozmawiał w sobotę Zbigniew Sapiński.
12: Marcin.
13: Michał Pióro.
14: Paweł Laskowski.
15: Jakub Olech.
10: Jesteście alumnami 5 roku i teraz przygotowujecie się do ważnej, waszej kolejnej drogi do kapłaństwa. Powiedzcie o tych przygotowaniach, jak się czujecie, jaki to jest dla was etap w życiu.
12: Jest to bardzo ważny etap w naszym życiu. Staniemy się odtąd osobami duchownymi.
10: Jak się przygotowywaliście do święceń diakonatu?
13: Na pewno całe 5 lat było takim okresem przygotowania, a szczególnym takim też okresem były dni rekolekcji, które mieliśmy w milczeniu właśnie ci 6 dni i one przygotowywały nas już do wejścia też i na tą drogę, do takiego wyciszenia i oddania się Panu Bogu, a wcześniej było to przygotowanie bardziej skupione na przygotowaniu umiejętności pewnych, ale i też wykształcenia oraz też zrozumienia, czym jest to powołanie.
10: Ta posługa czym dla was będzie?
12: Przede wszystkim samo już przyjęcie święceń to zbliżenie się i wejście w taką wyjątkową relację z Chrystusem. Posługa już przy ołtarzu
0: ołtarzu przy kapłanie i posługa prowadząca już do kapłaństwa, do tego sakramentu, a jeszcze przy ołtarzu, no to szczególnie uczestniczymy we mszy świętej, już możemy też być tymi zwyczajnymi szafarzami, udzielać sakramentów, możemy chrzcić, no jesteśmy po prostu szafarzami od tego momentu.
10: Jakie są nastroje? No bo to taki ważny dzień w tej drodze do kapłaństwa, taki ważny bardzo etap dla was, dla alumnów.
14: No, myślę, że jest taki swego rodzaju święty niepokój, ale też z drugiej strony pokój taki, że ten czas rekolekcji by był owocny, że też spowiedź, która była odbyta, no jakoś umocniła. A tak po ludzku, no to takie napięcie i oczekiwanie.
10: Czego my jako wspólnota Kościoła możemy wam życzyć na tej, no waszej nowej drodze?
0: Świętości.
13: Świętość chyba wszystko obejmuje, ale też i otwartości na ludzi, którzy przyjdą.
10: No i teraz przed wami też ta praca, jak już tutaj mówiliście, do tego kolejnego etapu, prawda?
14: Kolejny etap to będą święcenia kapłańskie, więc teraz ten czas diakonatu jest takim rocznym, jeszcze mocniejszym przygotowaniem już do tych bezpośrednich święceń. No i przez to, że jesteśmy diakonami, to myślę, że też nauczymy się w jakiś sposób służby Bogu, służby drugiemu człowiekowi, służby Kościołowi i przez to będziemy potem mogli lepiej pełnić posługę kapłana.
0: Będziemy przede wszystkim już głosić homilię, także to jest taki najbardziej zauważalny nasz znak.
12: Oraz też będziemy mogli pomagać w sakramentach Kościoła. Oczywiście jeszcze sakrament Eucharystii i sakrament pokuty i pojednania oraz namaszczenia korek nie będziemy mogli udzielać, ale pozostałe sakramenty będziemy mogli udzielać.
9: Święcenie diakonatu to pierwszy z trzech stopni sakramentu święceń w Kościele katolickim. Kolejne to już święcenia prezbiteratu, a także święcenia biskupia.

0: Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Do dyspozycji mieli kruszywa, dodatki mineralne, domieszki chemiczne oraz cement i godzinę, aby stworzyć beton, który dużo wytrzyma, a przy tym będzie miał jak najmniejszy wpływ na środowisko. Takie było konkretne wyzwanie, czyli ogólnopolski konkurs dla studentów, który organizowała Politechnika Lubelska.
2: Konkurs Konkretne Wyzwanie polega on na wykonaniu projektu mieszanki betonowej o jak najwyższych parametrach wytrzymałościowych, wytrzymałości na ściskanie oraz jak najniższym śladzie węglowym. Mamy różne podejścia i każdy stosuje swoje już jakieś napracowania. Najważniejszym chyba jest ten stosunek cementu do wody. To ma ogromny wpływ na wytrzymałość.
3: Bo celem jest, żeby stworzyć jak najbardziej wytrzymały beton, zarówno też taki, który będzie najbardziej ekologiczny.
2: Tak jest. Beton musi być ekologiczny i dla naszego środowiska sprzyjać. Celem tego konkursu jest właśnie dopracowanie takiej mieszanki, która będzie najbardziej wytrzymała i najmniej po prostu produkować tego śladu. No i każdy z zespołu po prostu próbuje, dąży do tego, tak, żeby spełnić te wymagania.
3: Każdy z zespołów ma konkretny czas na zrobienie tej mieszanki i też bazujecie na tym, co dostarczają organizatorzy.
2: Tak, mamy ogromne wsparcie od firm zewnętrznych. Firma, która dostarczy nam składniki takie jak kruszywo, grube kruszywo, drobne, dodatki, domieszki, cement. I z tych składników właśnie wykonujemy te mieszanki. Wykonujemy 3 próbki, dlatego żeby potem zbadać wytrzymałość na 3 próbkach i wyznaczyć wytrzymałość na ściskanie średnio. Dlatego każdy zespół wykonuje 3 próbki sześcienne o boku 150 mm. Wytrzymałość badamy po 28 dniach. To będzie 8 czerwca, wtedy przeprowadzamy zniszczenie próbek, obliczenia wyników i wtedy będą rozstrzygane zwycięzcy.
1: Mówił Bogdan Bobek, prezes Koła Naukowego Technologii Budownictwa Aldificato z Politechniki Lubelskiej w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską. W zmaganiach wzięło udział 12 zespołów z różnych uczelni technicznych z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Poznania czy Warszawy.
4: Przyjechaliśmy zamieszać beton.
3: No bo to nie może być byle jaka mieszanka.
4: Tak, musi być specjalna. Mieliśmy przygotowane przez tutaj uczelnię w Lublinie specjalne materiały, więc próbowaliśmy ją też odtworzyć u siebie, ale wiadomo, tutaj materiały były lekko inne, więc nie do końca wyszło tak, jak się spodziewaliśmy, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze.
3: Czy ten konkurs tak z waszej perspektywy, perspektywy studentów jest trudny?
4: Nie, jest to jeden z przyjemniejszych konkursów tak naprawdę, bo my się zajmujemy przygotowywaniem betonu mieszanek, więc mamy w tym, że tak powiem, wprawę. Tak naprawdę najważniejsza była wytrzymałość na ściskanie. W naszych obliczeniach spodziewamy się około 70 megapaskali. No to można to porównać do połowy małego samochodu osobowego.
3: Czyli, że takie obciążenie ta kostka wytrzyma.
4: Tak, dokładnie tak.
3: Jak długo przygotowywaliście się do tego konkursu?
4: Do tego konkursu przygotowywaliśmy się tydzień. Tydzień nam zostało, zajęło policzenie mieszanek, później sprawdzenie ich w laboratorium i po tygodniu sprawdziliśmy wyniki wytrzymałościowe na prasie.
3: To zdradzisz jeszcze, co tam dodaliście do tego betonu? Jakie to są mieszanki właśnie?
4: Mieliśmy 3 różne. Ja z koleżanką akurat wykonywałam beton z grysem rzecznym we frakcji 2,16 mm, do tego piasek 0,2 mm, superplastyfikatory i plastyfikatory oraz klasycznie piasek.
3: I macie nadzieję, że to będzie trwałe, ekologiczne i że wygracie?
4: Tak, mamy taką nadzieję, zobaczymy jak będzie. Ważne jest też to, że spędziliśmy tutaj sobie fajnie czas, więc jesteśmy już wygrani jako koło.
1: Mówiła Weronika Janowska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jedna z uczestniczek konkursu. A była to już 7. edycja konkursu Konkretne Wyzwanie. Teraz po upływie 28 dni, czyli po czasie dojrzewania betonu, próbki zostaną poddane badaniom wytrzymałości na ściskanie oraz zostanie obliczony ślad węglowy. Zwycięży zespół, który osiągnie najwyższy współczynnik wytrwałości względem śladu węglowego.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Wracamy do tematu wypadku, który miał miejsce w miejscowości Konopnice na trasie Lublin-Wałżyce. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii jest nasz reporter Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
2: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia potrwają kilka najbliższych godzin.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz ważne wiadomości związane z pogodą i nadchodzącymi tygodniami. Susza w najbliższym czasie nam nie odpuści. W całym kraju coraz częściej brakuje wody w glebie, choć marcowe opady śniegu dawały nadzieję na poprawę. Pokrywa rozpuściła się zbyt szybko, a wyjątkowo suchy i gorący kwiecień pogorszył ten stan. Eksperci podkreślają, że aby realnie zażegnać kryzys, potrzebujemy kilkudniowych spokojnych opadów, na co w najbliższym czasie się nie zanosi, mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk z Lublina.
2: To jest kwestia opadów takich, może nawet nie bardzo intensywnych, ale kilkudniowych, na co nie ma szans po prostu. Także ta susza w Polsce, no nawet ostatnio, parę dni temu, przedstawiciele związków zawodowych, firm, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniwersytetów spotkali się w Poznaniu, żeby po prostu mówić, w jaki sposób, żeby rozmawiać, w jaki sposób z tą suszą sobie poradzić, no w sensie w jaki sposób przeciwdziałać, czy w jaki sposób rząd ma wspierać te osoby, te podmioty, które po prostu podlegają tej suszy i skutki tej suszy mają i w jakiś sposób im doskwierają, czy spowodowały jakieś straty. I można sobie powiedzieć, że właśnie szans na coś takiego, że ta susza w ciągu najbliższych paru dni, kilkunastu dni, bo to trzeba w taki zakres czasowy dać, zniknęła, no to za bardzo nie ma tych szans. No mieliśmy nadzieję pewnie w marcu, kiedy była spora pokrywa śnieżna, trochę padało, że to wystarczy. No, bardzo szybko się roztopiła ta pokrywa, spłynęła, no i niestety cały kwiecień to praktycznie tych opadów nie było, tak jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast w najbliższym czasie, to myślę, że ta susza może być trochę mniej doskwierać, bo przychodzi kolejna strefa frontowa i z układem niżowym, która jest szansa na to, że ta strefa przyniesie więcej opadów w całej Polsce. Może nie dokładnie w całej Polsce, ale w niektórych miejscach po prostu to wiadomo, jak to jest z opadami, ich może ich nie być. Natomiast jest to nadzieja, że dużo w całej Polsce praktycznie powinno popadać. Dobrze by było, żebyśmy weszli, to jest takie trochę też pobożne życzenie, w taką huśtawkę pogodową, że po prostu, że dzień, dwa popada, potem kilka dni ciepłej pogody, no to wtedy ta wegetacja byłaby naprawdę no, taka znacząca. Natomiast generalnie rzecz biorąc, myślę, że z tej perspektywy kilkunastu dni, to na pewno takich szans nie ma na to, żeby no, susza mniej doskwierała.
1: Dzisiaj nad Polskę nadciągnął front atmosferyczny z opadami deszczu, a kolejna strefa opadów może pojawić się we środę. Mimo to w perspektywie najbliższych kilkunastu dni całkowite ustąpienie suszy jest według synoptyków mało prawdopodobne.

0: reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marzy ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór donic do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
0: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Chcę pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową inicjatywą. W ostatnią sobotę maja zorganizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. O szczegółach mówią organizatorzy Katarzyna Kasperek i Jakub Kasperek. Rozmawiała z nimi Anna Opasiak.
2: Już niebawem zorganizują Państwa jako fundacja bieg charytatywny Biegniemy dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Powiedzmy, kiedy dokładnie ta impreza się odbędzie, bo chyba tak można to wydarzenie nazwać.
3: Tak, to będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje. Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
2: Jak ma wyglądać?
4: Ma to wyglądać tak, że biuro zawodów już będzie otwarte od godziny 9, a biegaczy już zapraszamy na rozgrzewkę. Od godziny 10.30 będzie rozgrzewka na bieg na 3 km, który startuje o godzinie 11, a rozgrzewka na bieg na 10 km będzie o godzinie 11.30, a start o godzinie 12. I wszystko rozgrywa się i start i meta znajduje się przy restauracji Morze nad Zalewem Zemborzyckim.
2: Tamto wydarzenie się odbędzie, a czy trzeba się jakoś teraz już zgłaszać?
4: Tak, teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go, na której jest formularz zgłoszeniowy, w którym każdy z uczestników musi wnieść opłatę startową, która wynosi w kwotach 77 zł, 100, albo 125 zł, albo 150 zł. I są to cegiełki, które później trafiają na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.
2: Czyli biegniemy, płacimy za udział i tym sposobem wspieramy osoby chore.
4: Tak, dokładnie.
2: A jak to wsparcie ma wyglądać i jakie są potrzeby?
3: Fundacja Wstawaj Alicja zajmuje się wsparciem osób z chorobami neurologicznymi, w tym właśnie ze stwardnieniem rozsianym. Zapewniamy naszym podopiecznym rehabilitację, finansujemy leczenie, także takie wsparcie psychiczne zapewniamy i fundusze przeznaczymy na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych ze stwardnieniem rozsianym.
2: To wydarzenie, o którym mówimy, ma też chyba taki cel, by uświadamiać nam, że są takie osoby potrzebujące pomocy.
3: Tak, chcemy pokazać osoby ze stwardnieniem rozsianym, a niestety stwardnienie rozsiane jest to choroba postępująca. Prędzej czy później osoba ze stwardnieniem rozsianym usiądzie na wózku i będzie potrzebowała wsparcia drugiej osoby. Nasi podopieczni mówią, że czasem tygodniowa przerwa w rehabilitacji już jest przez nich negatywnie odczuwana, już te mięśnie sztywnieją, człowiekowi trudniej się poruszać. Także te osoby ze stwardnieniem rozsianym wspieramy regularnie, bo one tego wsparcia potrzebują przez cały czas.
2: Bieg ma wymiar charytatywny, to po raz pierwszy taka typu inicjatywa?
4: Tak, ja też chciałbym dodać, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 30 maja jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest właśnie przypadkowa takiego wydarzenia.
2: A jeśli ktoś nas słucha i zmaga się z tym schorzeniem czy z tą chorobą, może się do Państwa zgłosić?
3: Także jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia w rehabilitacji, w leczeniu, zapraszamy, prosimy o telefon, ustalimy, jaka jest pomoc potrzebna, spotkamy się i będziemy wspólnie działać.
2: Jeśli chodzi o bieg, wiek uczestników jakiś określony jest?
4: Nie ma. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zapraszamy nawet z dziećmi. A jeżeli ktoś ma jakąś kontuzję, to warto nawet być na pikniku charytatywnym, który też będzie od godziny 9, będzie działał do godziny 16 nad zalewem, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, lody, także każdy coś znajdzie dla siebie.
3: W biegu biorą także udział osoby z niepełnosprawnościami i na wózku, także zapraszamy i takie osoby. Ze wsparciem na pewno dystans 3 km jest w ich zasięgu.
1: Impreza już 30 maja nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Radia Plus Lublin, a szczegóły są dostępne na portalu fundacjawstawajalicja.pl. Za 4,5 minuty serwis informacyjny na antenie Radia Plus, a następnie prognoza pogody i druga część magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Małgorzata Oroń, do usłyszenia.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
1: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Nie będzie likwidacji CBA. Prezydent zawetował ustawę. IMGW ostrzega prawie w całym kraju burzę. Dziś polski, jutro matematyka. Pytamy ósmoklasistów o nastroje w czasie egzaminów. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostaje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie.
14: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował.
13: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
14: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
13: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Bus zderzył się tam z osobowym Audi. Bartłomiej Ważny.
15: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się czołowo z drugim pojazdem. Na to wskazują też uszkodzenia busa i Audi. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
13: Droga w Konopnicy jest zablokowana, to wyjazd z Lublina na Bełżyce. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Początek tygodnia pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Ominą one tylko ścianę wschodnią i północno-zachodnią część Polski.
16: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
13: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Cieplej ma być dopiero pod koniec tygodnia.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. O to, jak poradzili sobie uczniowie w Łodzi, pytał nasz reporter Daniel Tekliński.
17: Co było łatwe, co było trudne?
18: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
19: Nie, szczerze, nie było najgorzej.
20: Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
21: Przemówienie trudne było.
22: Trudny był trudniejszy.
23: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
17: Na ile procent udało się to napisać?
24: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
13: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
25: Na Lubelszczyźnie spore zachmurzenia, ale w regionie występują jeszcze przebłyski słońca. Miejscami w niektórych powiatach występują już przelotne opady deszczu. Tego deszczu będzie dzisiaj po południu i w nocy zdecydowanie więcej. Wiatr umiarkowany, momentami porywisty. Ciśnienie niskie i będzie traciło na wartości. Biometr pozostaje niekorzystny. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 19 stopni, a w kolejnych godzinach ochłodzenie. W nocy w granicach 9-10 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Osiem minut po godzinie 17 rozpoczynamy drugą godzinę magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, a w dzisiejszym programie przed godziną 18 będziemy mówić m.in. o rozpoczynającym się dzisiaj egzaminie ósmoklasisty. Za uczniami ósmych klas język polski, przed nimi jeszcze dwa inne egzaminy. Będziemy także mówić o nowej instytucji, która pojawi się w Głusku, ale w magazynie informacje także z Puław. Trwa nabór wniosków o stypendium sportowe prezydenta miasta.
2: Przyznawana szczególnie uzdolnionym zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
1: A o zasadach i terminach naboru powiemy przed godziną 18.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Policja w Hrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał tak zwanemu adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w Hrubieszowie w ubiegły czwartek, 7 maja. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
2: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
1: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I zmieniamy temat. Dlaczego Bolek i Lolek mają tylko po cztery palce u dłoni, a Miś Uszatek mieszka sam, choć każdego dnia chodzi do przedszkola? Między innymi na te pytania odpowiedzą warsztaty kultury w Lublinie podczas nadchodzącej Nocy Kultury. Absurdów można też poszukać samemu, a na podstawie zgłoszeń powstanie specjalna instalacja.
3: Marzena Bielecka, Warsztaty Kultury, Noc Kultury. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bolek i Lolek mają tylko po cztery palce u dłoni? Albo dlaczego Misiuszatek mieszka sam, chociaż chodzi codziennie do przedszkola? Te i inne niedorzeczności z pewnością przykuły uwagę niejednego z Was. I teraz na Noc Kultury chcemy wyśledzić te niedorzeczności i zaprosić Was do takiej zabawy, w której zgłaszacie nam swoje najbardziej absurdalne spostrzeżenia z bajek, dobranocek, wieczorynek. Żeby Wam ułatwić zgłaszanie tych niedorzeczności, stworzyliśmy specjalny formularz, który jest dostępny na stronie www.nockultury.pl. Na zgłoszenia czekamy do 24 maja. Natomiast ze wszystkich niedorzeczności, które od Was zbierzemy, przygotujemy specjalną instalację, którą będzie można zobaczyć na Noc Kultury. Możecie być współautorem tej nocokulturowej instalacji, a niedorzeczności, które Was zbawiły lub wywołały zdumienie, wreszcie ujrzą światło dzienne, a może znajdzie się ktoś, kto wyjaśni ich znaczenie.
1: Mówiła Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury w Lublinie. A przypomnę, że Noc Kultury w Lublinie odbędzie się już 6 czerwca.
4: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Fundacja Piąte Medium we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Bonafides poprowadzi miejsce aktywności lokalnej, tak zwany MAL, w dzielnicy Głusk. Miasto przeznaczy na realizację projektu 400 tysięcy złotych do końca tego roku, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
2: MAL powstanie przy ulicy Głuskiej 183 w budynku dawnego komisariatu i będzie miejscem spotkań, integracji i działań społecznych w dzielnicy. Zgodnie z ofertą fundacji program MAL wypełnił m.in. warsztaty, działania międzypokoleniowe, inicjatywy sąsiedzkie, konsultacje specjalistyczne oraz wydarzenia edukacyjne i kulturalne. MAL będzie otwartą przestrzenią spotkań i wspólnych działań dla wszystkich mieszkańców w różnym wieku. Jego oferta będzie współtworzona z lokalną społecznością i ma odpowiadać na jej potrzeby. Projekt obejmie także niezbędne prace remontowe i adaptacyjne, które pozwolą stworzyć komfortową i dostępną przestrzeń dla różnych grup odbiorców. Miejsce aktywności lokalnej w Głusku będzie działać zgodnie ze standardami miejskimi dla tego typu miejsc, zapewniając bezpłatny udział w działaniach oraz minimum 32 godziny otwarcia tygodniowo. Będzie trzecim tego typu miejscem w Lublinie. Obecnie podobne przestrzenie funkcjonują już w dzielnicach Sławinek i Szerokie. W planach jest także dalszy rozwój miejsc aktywności lokalnej w kolejnych dzielnicach.
1: Fundacja Piąte Medium realizuje edukacyjne projekty społeczne i kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych, związane m.in. z edukacją medialną, kompetencjami cyfrowymi, animacją społeczno-kulturalną i działaniami artystycznymi i warsztatowymi. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Bonafides Fundacja Piąte Medium prowadzi także Przestrzeń Młodych, po prostu fajne miejsce w dzielnicy Rury, a także realizują działania skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w ramach programu Spilno. Szczegóły dotyczące miejsca aktywności lokalnej w dzielnicy Głusk znajdziemy na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce aktualności.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Mogą je zdobyć szczególnie uzdolnieni zawodnicy. Teraz uwaga, ważne informacje dla mieszkańców w Puławach. Bowiem tam trwa nabór wniosków o stypendium sportowe prezydenta miasta. Sybilla Sportowa jest nagrodą finansową przyznaną za wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mówi nam Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
2: 15 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie Sybilli Sportowej. Stypendium sportowe prezydenta miasta Puławy, Sybilla Sportowa, jest to nagroda przyznawana szczególnie uzdolnionym zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Przyznanie stypendium odbywa się na uroczystej gali z udziałem prezydenta miasta i zaproszonych sportowców. Stypendium przyznawane jest zawodnikom, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe, są członkami klubów sportowych działających na terenie miasta Puławy i którzy uprawiają dyscyplinę olimpijską. Stypendium może być przyznane również zawodnikom, którzy są mieszkańcami miasta, ale nie należą do klubów sportowych. Szczegółowe warunki określa tu regulamin. Informacje o stypendium sportowym prezydenta miasta wraz z wykazem zawodów branych pod uwagę i regulaminem przyznawania nagrody można znaleźć na naszej stronie internetowej puławy.eu.
1: Przypomnijmy, że termin składania wniosków o Sybillę Sportową prezydenta miasta Puławy mija 15 maja. A teraz przenosimy się do Lublina. Klasyczne baśnie Andersena w zupełnie nowej, nieprzewidywalnej odsłonie. W Domu Kultury Bronowice w Lublinie odbędzie się spektakl dla dzieci pod tytułem Opowieści Pana A. Repertuar przygotował teatr w ogrodzie. To nie będzie zwykłe przedstawienie, bo całe widowisko oparte jest na improwizacji. Aktorzy zaprezentują 6 znanych historii, ale to mali widzowie zdecydują, w jakim kierunku potoczy się akcja i która z opowieści zostanie przedstawiona, mówi aktor Bogusław Byrski.
3: To jest spektakl, który przygotowany był, można powiedzieć, niedawno. Niedawno miał swoją premierę. Opowieści Pana A to historia 6 opowieści Andersena, które opowiadamy improwizując. Publiczność decyduje, w jakim kierunku pójdzie spektakl, którą z 6 opowieści opowiemy. Opowieści Pana A są takie nieprzewidywalne, jak improwizacja. I to wszystko będzie się działo w Domu Kultury Bronowice. Naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Bilety dostępne na stronie Domu Kultury Bronowice. Myślę, że to może być dla publiczności, przede wszystkim dla dzieci, bo to jest spektakl dla dzieci. Historie opowiedziane w nieoczywisty sposób. Opowieści Pana A teatru w ogrodzie.
4: Macie zaplanowany już repertuar pod względem, że tak powiem, tego szkieletu?
3: Oczywiście. To będą historie, które wszyscy znają. Takie podstawowe, wszystkie historie, 6 podstawowych historii Hansa Christiana Andersena. Pochylamy się nad tymi historiami, czy one tak naprawdę są dzisiaj takie bardzo aktualne. I publiczność trochę podpowiada nam, czy ma się ta historia dobrze skończyć, czy źle. Tak jak w historii dziewczynki z zapałkami, historia jest tragiczna, ale może nasza

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Dzisiaj rano swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści. Dzisiaj za nimi był język polski. Dla wielu uczniów to mały wstęp do matury, stąd stres jest porównywalny. Jak przygotować się na najbliższe dwa dni? O tym mówi psycholog dr Paweł Kot z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
2: Warto wspomnieć o tym, żeby sobie przygotować taką checklistę związaną z samym dniem egzaminu, ale i z samym przebiegiem egzaminu. Czyli zaplanować sobie to, w jaki sposób dotrzemy na ten egzamin. Czy nas rodzice odwożą, czy jedziemy jakąś komunikacją miejską. Zaplanować sobie ten czas z wyprzedzeniem. Lepiej chwilkę zaczekać pod salą niż się spóźnić, bo potem może być problem, że nas po prostu komisja nie będzie chciała wpuścić na ten egzamin. Dobrze jest się wcześniej, dzień wcześniej spakować, czyli zabrać te rzeczy, które są niezbędne, jakiś czarny długopis, ekierki, kontomierze, kalkulator, to wszystko, co jest potrzebne. Też

0: warto tutaj sobie przećwiczyć taką sytuację, co krok po kroku mam robić. Czyli najpierw pamiętać o tym, żeby się zakodować, podpisać się, bo w chwili stresu nawet takie drobne rzeczy mogą nam gdzieś umknąć. Warto sprawdzić, czy nasz arkusz jest kompletny, czy są wszystkie strony. Pamiętajmy, żeby przyjąć sobie strategię pracy. Mamy określony limit czasu, więc najpierw zaczynamy od tych zadań najprostszych, których wykonanie nie zajmie nam zbyt dużo czasu. Wykonanie kolejnych zadań będzie nas umacniać, będzie nam dawało takie poczucie sprawstwa, o, już mam jedno, dwa, trzy zadania, nawet proste, ale będzie nam wtedy trochę przyjemniej podchodzić do tych zadań trudniejszych i te trudniejsze raczej zostawmy sobie na drugą część czasu. Warto upewnić się, że rozwiązaliśmy wszystkie zadania, bo czasem te arkusze bywają troszeczkę podstępne i na przykład jeszcze na ostatniej stronie gdzieś jest zadanie albo z jakimś brudnopisem jest ukryte jakieś jedno czy dwa zadania. Też nie ma co oglądać się na naszych kolegów, bo czasem młodzież traktuje trochę ten egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje jakiś poklask i uznanie wśród kolegów, być może też wśród nauczycieli. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz, niż oddać tak szybko, bo może okazać się, że pracowaliśmy zbyt szybko, zbyt pochopnie i coś nam umknęło, czegoś nie dopatrzyliśmy i to będzie działało ze szkodą dla nas.
1: A jutro ósmoklasiści pisać będą test z matematyki, w środę zaś z języka obcego.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Zespoły z Ukrainy i Gruzji wystąpią na festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie. Znamy kolejne ogłoszenia zespołu w ramach nadchodzącej imprezy. Festiwalowa publiczność zajrzy tym razem do świata, gdzie średniowieczne melodie spotykają się z modularną elektroniką, a wschodni mistycyzm z popkulturowymi kodami zachodu.
2: Dyrektor artystyczny festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Inne Brzmienia to oczywiście zawsze, tak jak głosi początek nazwy festiwalu, czyli ta wschodniość, zawsze patrzymy, co ciekawego robią nasi sąsiedzi, geograficznie ulokowani na wschodzie Europy, czyli Ukraina, Białoruś, Gruzja, Armenia, także Litwa. Wiele tych krajów ma bardzo ciekawą scenę muzyczną, często jeszcze nieodkrytą, bardzo różnorodną, co też warte podkreślenia, Ukraina, która oczywiście mierzy się z wojną, z inwazją, z walką o codzienny byt i przetrwanie w tych bardzo trudnych warunkach. Nie zapomniała jednak o muzyce i ta scena muzyczna w ekstremalnych warunkach, ale jednak się rozwija, więc mamy dwa składy, dwa projekty ukraińskie. Pierwszy to jest Nina Eba, dziewczyna, która wprawdzie na co dzień mieszka w Gracu, w Austrii, ale cały czas pracuje też ze sceną ukraińską i robi bardzo ciekawą elektronikę. Trochę mix techno, trochę takiego hyperpopu, bardzo dużo wizualizacji wykorzystuje, multimediów, muzyka taneczna, ale też taka inteligentna i naprawdę interesująca. A drugi skład to jest naprawdę skład, który teraz jest sensacją europejskich festiwali, czyli Heinali, duet Heinali i Adriana Jarosława Sajenko. Grali już na Primaverze, grali na Leges Hu, w tym roku grają na innych brzmieniach, a chwilę potem na Roskilde w Danii. Także widać, jakie festiwale bukują ten niesamowity projekt, a projekt jest naprawdę niesamowity, bo jest to zjawiskowe połączenie klasycznej muzyki Hildegardy z Bingen, czyli średniowiecznej kompozytorki, wokalizy i właśnie śpiew jest po stronie Adriany Jarosławy. Technika śpiewu unikalna, a Heinali odpowiada za elektronikę, przetworniki, oscylatory, różnego rodzaju kontrolery i naprawdę jest mistrzem, jeśli chodzi o te właśnie elektroniczne brzmienia. Także ten duet to jest coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego i myślę, że dobrze się wpisze w formułę innych brzmień. A trzeci projekt to z kolei Gruzini z grupy The B5017 i to jest ekipa z Batumi, która łączy żywe granie, perkusja z elektronicznymi syntezatorami i grają taneczną muzykę, ale taką mocną, z bitem, potrafią rozruszać każdą widownię, też bardzo mocno korzystają z popkultury, wszelkiego rodzaju inspiracje komiksami, literaturą postapokaliptyczną, filmami. To jest naprawdę widoczne w ich twórczości. Także też świetny zespół, zwłaszcza dla tych, którzy chcą się wyszaleć pod sceną. Myślę, że te trzy propozycje właśnie z krajów Partnerstwa Wschodniego idealnie dopełniają tegoroczny line-up.
1: Mówił Rafał Chwoła z Warsztatów Kultury. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia rozpocznie się 2 lipca, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów w rytmie wydarzeń. Program przygotowali Anna Opasiak, Olka Waszczyńska, Zbigniew Sapiński, Arkadiusz Więcek, Bartek Ważny i Jacek Werner. Za chwilę serwis informacyjny, prognoza pogody i poniedziałkowe wydanie Horyzontów Radia Plus, które poprowadzi ksiądz Krzysztof Podstawka. Nazywam się Małgorzata Oroń. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia już jutro.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
1: Ucieczka ministra. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. I pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
4: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
5: To da więcej! 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane! Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.
8: Paliwa wciąż bez akcyzy i VAT-u, jutro nieco taniej niż dziś. Już u 15 osób z przedszkola w Lubuskiem wykryto salmonellę. Kardynał Grzegorz Ryś spotka się w środę z mieszkańcami Krakowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro tańsze tankowanie, poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Jestem, dzień dobry.
8: Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
9: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
8: Michał Skolimowski, dziękujemy. Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał w Budapeszcie, ale wyjechał po zmianie władzy na Węgrzech.
10: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
8: Sprawa Ziobry to też problem dla rządu, ocenia politolog profesor Bartłomiej Biskup z UW.
11: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
8: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Już u 15 osób z przedszkola w Nowinach Wielkich w Lubuskiem wykryto salmonellę. Sanepid w Gorzowie ciągle bada próbki, nadal nie znamy jednak źródła zakażenia. Kolejne 9 przypadków to 2 nauczycieli i 7 maluchów. Nikt nie trafił do szpitala, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
12: Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
8: Przedszkole zostało zdezynfekowane, ale nadal będzie zamknięte.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Aby byli jedno o różnicach, które nie muszą dzielić, pod takim hasłem kardynał Grzegorz Ryś w środę spotka się z mieszkańcami Krakowa. To będzie wieczór rozmowy, refleksji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące życia i Kościoła, mówi Konrad Ciempka, dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
13: Jedność w Polsce w ostatnich latach trochę jest zapomniana, trochę ją odstawiliśmy na bok, zapomnieliśmy, zwłaszcza kiedy mamy różne zdania, kiedy do końca siebie nie rozumiemy. Myślę, że to jest dobry czas i okazja, aby na nowo odkryć, czym jest jedność pomimo różnic.
8: Spotkanie odbędzie się w krakowskiej siedzibie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
14: Cztery już prawie na naszym radiowym zegarze. Umberto Tabbi, ciao Siciliano. Ja szybciutko tylko o pogodzie. 20 stopni ciągle wskazują termometry, choć temperatura odczuwalna o 4 stopnie niżej. Około godziny 20 mogą pojawić się opady deszczu i potrwają, no właściwie jutro do godziny nawet 16, tak prognozują meteorolodzy. Wtorek dzień deszczowy, środa dzień pochmurny, czwartek to znowu powrót słońca, miejmy nadzieję, że tak będzie. Ciśnienie 1001 hektopaskala i spada. Myślę, że ta piosenka, którą teraz Państwo usłyszą, no podtrzyma w nas dobry, pogodny nastrój.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: 11 minut po godzinie 18. Nie wiem, czy Państwo odczuwają ten spadek ciśnienia atmosferycznego. Planowane są burze w naszym regionie. Takie ostrzeżenia już dzisiaj w godzinach porannych wystawiały nam odpowiednie służby. Zobaczymy. Deszcz pewnie jest bardzo potrzebny. Wielu rolników na ten deszcz czeka, więc może się i tak stanie. Zgodnie z naszą poniedziałkową tradycją zrywamy kartkę z kalendarza liturgicznego. Dzisiaj w liturgii Kościoła można wspominać świętego Mamerta. Ten święty przyszedł na świat na początku V wieku w zamożnej rodzinie zamieszkującej okolice Lyonu we Francji. Jego bratem był słynny poeta i teolog Mamert Klaudiusz, a sam nasz święty patron w 461 roku został biskupem francuskiego Vienne, gdzie dzięki jego staraniom powstała nowa bazylika, do której przeniesiono szczątki świętego Ferreola. W dokumentach historycznych imię Mamerta figuruje także przy okazji sporu o charakterze administracyjnym, jaki wiódł z papieżem, królem Burgundii i biskupem miasta Arles. Wyjaśnienia wymagała wtedy kwestia granic diecezji, a także prawa do wyświęcania duchownych. Czas, w którym przyszło żyć świętemu Mamertowi, to czas wielu sporów na tle intelektualnym, niezliczonych dysput o charakterze teologiczno-doktrynalnym, w których sam biskup Vienne uczestniczył. Między innymi ostro sprzeciwiał się na jednym z synodów teorii predestynacji, czyli głoszącej, że człowiek z góry jest przewidziany albo do zbawienia, albo do potępienia. Natomiast jego brat zwalczał semipelagianizm, który głosił, że człowiek sam może zrobić pierwszy krok ku Stwórcy, nie potrzebując do tego żadnej łaski Bożej. Ale święty Mamert przede wszystkim jest pamiętany jako ten, który wprowadził specjalne procesje błagalne, tak zwane dni krzyżowe, po licznych pożarach, trzęsieniach ziemi, katastrofach, które nawiedzały Francję właśnie w jego czasach. Biskup Mamert na 3 dni przed uroczystością wniebowstąpienia polecił odprawiać nabożeństwa błagalne, które łączono z procesjami. I ten zwyczaj się bardzo szybko przyjął, dotarł także do Polski. Kolejnymi stacjami są zazwyczaj polne kapliczki, przydrożne krzyże, przy których wierni modlą się o dobre plony, pomyślną pogodę i Boże błogosławieństwo dla rolników. Zatem właśnie ten czas powoli się już nam zbliża, bo 17 maja uroczystość wniebowstąpienia pańskiego. Nasz patron zmarł około 477 roku w Vienne, swojej stolicy biskupiej. Jest patronem także strażaków, nie tylko zatem święty Florian. Zalicza się go czasami do tak zwanych zimnych świętych, obok Pankracego, Bonifacego i Serwacego, nazywanych zimnymi ogrodnikami, oraz świętą Zofię oczywiście 15 maja. W północnych Niemczech i Szwajcarii, a także w Holandii właśnie do tej grupy zaliczany jest również święty Mamert. To patron dzisiejszy, patron poniedziałek 11 maja 2026 roku 18:14.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A my teraz sobie troszeczkę posłodzimy The Arkies, Sugar Sugar.

0: Reklama.
1: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: Radio Plus w Puławach na 91.2. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Za 3,5 minuty będzie już w pół do 19. Wracamy do naszego magazynu wieczornego Horyzonty Radia Plus Lublin. Tutaj mówimy o różnych ważnych sprawach i wracamy do tematu, który już dzisiaj na naszej antenie się pojawił, mianowicie o inicjatywie pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Taką akcję organizuje Fundacja Wstawaj Alicja. Nowa inicjatywa tejże w ostatnią sobotę maja zorganizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. O szczegółach naszej reporterce Annie Opasiak opowiedzieli organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek.
2: Już niebawem zorganizują Państwo jako fundacja bieg charytatywny Biegniemy dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Powiedzmy, kiedy dokładnie ta impreza się odbędzie, bo chyba tak można to wydarzenie nazwać.
3: Tak, to będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje. Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
2: Jak ma wyglądać?
4: Ma to wyglądać tak, że biuro zawodów już będzie otwarte od godziny 9, a biegaczy już zapraszamy na rozgrzewkę. Od godziny 10.30 będzie rozgrzewka na bieg na 3 km, który startuje o godzinie 11, a rozgrzewka na bieg na 10 km będzie o godzinie 11.30, a start o godzinie 12. I wszystko rozgrywa się i start i meta znajduje się przy restauracji Morze nad Zalewem Zemborzyckim.
2: Tam to wydarzenie się odbędzie, a czy trzeba się jakoś teraz już zgłaszać?
4: Tak, teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go, na której jest formularz zgłoszeniowy, w którym każdy z uczestników musi wnieść opłatę startową, która wynosi w kwotach 77 zł, 100, albo 125 zł, albo 150 zł. I są to cegiełki, które później trafiają na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.
2: Czyli biegniemy, płacimy za udział i tym sposobem wspieramy osoby chore.
4: Tak, dokładnie.
2: A jak to wsparcie ma wyglądać i jakie są potrzeby?
3: Fundacja Wstawaj Alicja zajmuje się wsparciem osób z chorobami neurologicznymi, w tym właśnie ze stwardnieniem rozsianym. Zapewniamy naszym podopiecznym rehabilitację, finansujemy leczenie, także takie wsparcie psychiczne zapewniamy i fundusze przeznaczymy na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych ze stwardnieniem rozsianym.
2: To wydarzenie, o którym mówimy, ma też chyba taki cel, by uświadamiać nam, że są takie osoby potrzebujące pomocy.
3: Tak, chcemy pokazać osoby ze stwardnieniem rozsianym, a niestety stwardnienie rozsiane jest to choroba postępująca. Prędzej czy później osoba ze stwardnieniem rozsianym usiądzie na wózku i będzie potrzebowała wsparcia drugiej osoby. Nasi podopieczni mówią, że czasem tygodniowa przerwa w rehabilitacji już jest przez nich negatywnie odczuwana, już te mięśnie sztywnieją, człowiekowi trudniej się poruszać. Także te osoby ze stwardnieniem rozsianym wspieramy regularnie, bo one tego wsparcia potrzebują przez cały czas.
2: Bieg ma wymiar charytatywny, to po raz pierwszy taka typu inicjatywa?
4: Tak, ja też chciałbym dodać, że data nie jest przypadkowa, ponieważ 30 maja jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest właśnie przypadkowa takiego wydarzenia.
2: A jeśli ktoś nas słucha i zmaga się z tym schorzeniem czy z tą chorobą, może się do Państwa zgłosić?
3: Także jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia w rehabilitacji, w leczeniu, zapraszamy, prosimy o telefon, ustalimy, jaka jest pomoc potrzebna, spotkamy się i będziemy wspólnie działać.
2: Jeśli chodzi o bieg, wiek uczestników jakiś określony jest?
4: Nie ma. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, to zapraszamy nawet z dziećmi. A jeżeli ktoś ma jakąś kontuzję, to warto nawet być na pikniku charytatywnym, który też będzie od godziny 9 i będzie działał do godziny 16 nad zalewem, gdzie będzie można zjeść kiełbaskę, lody, także każdy coś znajdzie dla siebie.
3: W biegu biorą także udział osoby z niepełnosprawnościami i na wózku, także zapraszamy i takie osoby. Ze wsparciem na pewno dystans 3 km jest w ich zasięgu.
1: A cóż tu dodać, ze wszechmiar inicjatywa warta poparcia, tym bardziej, że Radio Plus jest dumnym patronem medialnym właśnie tego wydarzenia. Przypomnijmy, 30 maja nad Zalewem Zemborzyckim w okolicach restauracji Morze Bieg. solidarnościowy, fundacja wstawajalicja.pl, tam szczegóły.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Słodkiego, miłego życia jest tyle gór do zdobycia. A propos zdobywców gór, to dzisiaj po 23 Paweł Krzemieński w swoim cyklu Nocne Światła zaprasza na wyprawę poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. A o historii opowie gość, ksiądz Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy na górę Ararat, filozof, wykładowca akademicki, publicysta, autor książki Arka Noego odnaleziona. To dzisiaj po 23. Natomiast po godzinie 20 Magdalena Szefernaker zaprasza na otwarte studio. Najpierw rozmowa o systemie pieczy zastępczej na granicy wydolności. Jak się okazuje, w Polsce brakuje rodzin zastępczych, szczególnie dla dzieci chorych. O kryzysie systemu, o sytuacji dzieci oczekujących na dom opowiedzą Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz oraz Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS oraz Jolanta Olejarczyk, mama. Po 21 natomiast ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, się pojawi, ano w związku z tym, że rok 2027, czyli przyszły rok, został ogłoszony rokiem księdza Blachnickiego. Ksiądz Sylwester Bernat, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Łowiczu, przybliży nam postać księdza Blachnickiego, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, założyciela Ruchu Światło-Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka. Przypomnijmy, proces beatyfikacyjny księdza Blachnickiego rozpoczął się w roku 1995. Myślę, że wiele jeszcze innych informacji o tej niezwykłej postaci Państwo usłyszą po godzinie 21. Reasumując i przypominając, godzina 20, otwarte studio Magdaleny Szefernaker, 23 Paweł Krzemieński. My oczywiście jesteśmy z Państwem całą dobę, przeboje z nutą nostalgii, to nasza domena i to, co Państwu prezentujemy, mając nadzieję, że umila Państwu czas, towarzysząc przy wielorakich zajęciach albo właśnie w czasie odpoczynku. Polecamy się i zapraszamy do słuchania. Ja dziękuję za wspólnie spędzony wieczór, kłaniam się, życząc wszystkiego najlepszego. Ksiądz Krzysztof Podstawka i do usłyszenia.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Mam nadzieję, że Paula Abdul mi wybaczy, że jej przerywam, ale mam taki weather update. Właśnie w Lublinie zaczął padać deszcz. Według prognoz meteorologów to będą nam te opady towarzyszyły przez całą noc i sporą część wtorkowego dnia. Niezależnie od wszystkiego, pogodnego nastroju.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się życie usłane różami? Przyjedź do Premium Garden. Tu znajdziesz nie tylko najpiękniejsze róże, ale również kwiaty z najdalszych zakątków świata. Zachwycające rośliny balkonowe, ogrodowe i domowe, trawy, drzewa alejowe i owocowe, rośliny śródziemnomorskie, a także nawozy, narzędzia, podłoża, korę, kamień i ogromny wybór doniz do domu i ogrodu. A dzięki naszej profesjonalnej obsłudze zakupy pójdą Ci jak z płatka. Premium Garden, Połuszowice, Kolonia 145B, 5 km od Lublina.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj out, puści cenę każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.
6: Kto pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Policja bada sprawę. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii w Gdańsku. Trwa konkurs Aktywna Parafia. Można zgłaszać lokalne społeczności. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja w Hrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony. Najnowsze informacje zbiera Bartek Ważny.
7: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
6: Sprawa stała się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji okradli turystę, grożąc mu nożem. Policja zatrzymała ich, zanim wylecieli z Polski.
8: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania dwóch wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
6: Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sąd aresztował mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im 20 lat więzienia. Społecznicy z Łodzi chcą wiedzieć, co dalej z kamienicami w centrum miasta. Jedna z nich częściowo zawaliła się podczas budowy tunelu średnicowego. Ze szczegółami nasz łódzki reporter Grzegorz Mnich.
9: Społecznicy domagają się od PKP PLK konkretnych odpowiedzi.
10: Aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice. Szczególnie, że kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków.
9: Mówi społecznik Kosmanykiel, a póki co mamy do czynienia tylko z niewiadomymi, dodaje Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
11: Nie wiemy, kiedy tarcza ruszy, co się wydarzy z kamienicami, pod którymi znajduje się teraz tarcza. Nie wiemy, czy kamienice na dalszej trasie tunelu są właściwie zabezpieczone.
9: Społecznicy chcą, by przedstawiciele PKP PLK pojawili się w Łodzi na czerwcowej sesji Rady Miejskiej z wiarygodnymi informacjami.
6: Prace przy budowie tunelu przerwano 1,5 roku temu. Do tej pory wysiedleni lokatorzy mieszkają w hotelach, a PKP wypowiedziało umowę firmie drążącej tunel.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Jeszcze do 24 maja można zgłosić swoją parafię w ramach ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Organizator Katolicka Agencja Informacyjna podkreśla, że wiele parafii w Polsce działa prężnie na rzecz lokalnej społeczności i warto to pokazać, mówi koordynator konkursu Jacek Jakubiak.
12: Są parafie, które są jakby chlubą miasta czy gminy i są takie parafie, w których nie ma bezrobocia praktycznie albo ludzie sobie pomagają przy takiej, opiece nad dziećmi, w których wszystkie osoby potrzebujące pomocy są dostrzeżone i zaopiekowane.
6: Do finału zakwalifikuje się 10 parafii. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł na sprzęt sportowy.

0: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
2: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
5: Hyundai.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Za chwilę szczegóły. Senator Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej to pokłosie afery z zabiegiem syna. Powiemy też o biegu charytatywnym dla chorych na stwardnienie rozsiane. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Jak wcześniej informowaliśmy, po południu Audi zderzyło się z busem w miejscowości Konopnica. Do szpitala trafiło wtedy 20 osób.
8: Wszystkie osoby przytomne, jednak po kilku godzinach w szpitalu stan 71-letniego mężczyzny kierującego Audi pogorszył się i niestety pomimo podjętej reanimacji zmarł. Jeśli chodzi o stan pozostałych osób, one są w stanie niezagrażającym życiu.
7: Mówi Beata Kieliszak z policji w Lublinie. Kierujący busem był trzeźwy.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. To pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką.
9: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
7: NFZ nałożył na szpital karę w wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Obecny poseł PiS potwierdza, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej mieszkał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
10: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
7: Minister Sprawiedliwości zadeklarował już, że wystąpi o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Śledczy zarzucają mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Chcą pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową akcją. W ostatnią sobotę maja odbędzie się charytatywny połączony z piknikiem. Charytatywny bieg połączony z piknikiem. Zapowiadają organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek.
11: To będzie impreza. Biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje.
12: I teraz trzeba się zgłosić. Zapisy są poprzez platformę Decathlon Go.
11: Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
12: Ponieważ jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest przypadkowa.
7: Bieg nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie pieczy zastępczej, a dokładnie o kryzysie w tym obszarze, z czego on wynika, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego brakuje osób, a tych dzieci podopiecznych jest coraz więcej, które potrzebują pomocy, szukają rodzin zastępczych i tych, którzy zaopiekują się nimi. Ze mną dzisiaj w studio Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, psycholog. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Jolanta Olejarczyk, mama SOS.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I na łączeniu pani Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zacznę od tej kwestii, dlaczego jest taki kryzys. Z danych, które też przedstawiają panie właśnie z Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, ale też z Fundacji Gajusz, wynika, że w 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Brakuje rodzin zastępczych, szczególnie dla dzieci chorych. I obecnie 70, już ponad 78 tysięcy pozbawione jest opieki rodzicielskiej. Pani Aleksandro, zaczynam od pani. Skąd, dlaczego jest taki duży kryzys właśnie w tym obszarze?
2: Myślę sobie, że przyczyny są liczne, natomiast to, co obserwujemy, to mimo, że dzieci się rodzi coraz mniej, to dzieci w systemie pieczy zastępczej przybywa z każdym rokiem. Teraz kilka dni temu GUS też opublikował najnowsze dane, no i właśnie pojawiła się ta liczba powyżej 78 tysięcy dzieci w systemie, więc oznacza to niestety, że te dzieci, które zostają opuszczone przez rodziców albo którymi rodzice się nie są w stanie wydolniej właściwie opiekować, to liczba tych dzieci rośnie, a liczba osób, które byłyby gotowe zaopiekować się nie swoim biologicznym dzieckiem, nie rośnie w takim tempie.
1: Jedno na sto dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej. To też jest skala, która pokazuje nam, że tych dzieci jest całkiem sporo, a blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy. Na łączeniu jesteśmy też z panią Sylwią Renosik z Fundacji Gajusz. Pani dyrektor, tutaj też zwrócę się do pani. Państwo też w swojej działalności i w swoich placówkach, głównie właśnie hospicyjnych, ale też w ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli, czy wy też dostrzegacie, że faktycznie potrzeby rosną, jeżeli chodzi o obszar szukania rodzin zastępczych i pieczy zastępczej dla dzieci?
4: Tak, jak najbardziej. W porównaniu z końcem 2024 roku liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej tak globalnie zwiększyła się o 1000, więc to jest ogromna liczba i my to też dostrzegamy na przełomie tych lat i funkcjonowania ośrodka, że telefony w sprawie wolnych miejsc zdarzają się w zasadzie codziennie i organizatorzy pieczy zastępczej do nas dzwonią i również dzieci, które przebywają poza systemem pieczy zastępczej, bo należy pamiętać, że ich jest niemal 1500. Doma pomocy społecznej mieszka około 916 dzieci, w zakładach leczniczych ponad 500 i również w hospicjach stacjonarnych około 100. No ale tutaj z wielu takich sytuacji medycznych, zdrowotnych dzieci nie mogą przebywać w domu, więc jak najbardziej obserwujemy też skalę też problemów zdrowotnych i wyzwań zdrowotnych u dzieci. Mm-hmm.
1: W SOS Wioski Dziecięce, które prowadzą w sumie działalność na terenie całej Polski, ale głównie są skupione w kilku czy kilkunastu ośrodkach, to zaraz pani Aleksandra nam opowie. Wy roztaczacie taką opiekę nad ponad 1800 podopiecznych. Gdzie dokładnie są zlokalizowane wasze ośrodki?
2: Jeżeli chodzi o SOS Wioski Dziecięce, czyli te miejsca, w których my zapewniamy opiekę zastępczą dla dzieci, przede wszystkim w takich rodzinnych formach, w rodzinach SOS, to mamy takie 4 wioski dziecięce. 2 są w województwie lubelskim i to jest Kraśnik i Biłgoraj. Jedna to Siedlce, czyli najbliżej nas tutaj mazowieckie i jedna wioska dziecięca w województwie zachodniopomorskim w takiej malutkiej miejscowości Karlino.
1: Gdybyśmy chcieli wytłumaczyć, zobrazować, czym jest piecza zastępcza i że nie jest to to samo, co adopcja, to jak najlepiej to opowiedzieć, jakie są różnice między właśnie pieczą zastępczą, taką rodziną zastępczą, a rodziną adopcyjną?
2: Adopcja to jest przysposobienie dziecka, czyli od momentu adopcji dziecko, które adoptujemy, jest tak jak nasze własne dziecko i zostaje w tej rodzinie na zawsze i zawsze jest członkiem tej rodziny. Natomiast dziecko, które jest przyjęte do rodziny zastępczej, czy jest przyjęte do pieczy zastępczej, to jest takie dziecko, co do którego sąd decyduje, że w tym momencie jego rodzice biologiczni nie są w stanie tej funkcji pełnić i ogranicza albo pozbawia ich praw rodzicielskich i umieszcza czasowo dziecko w takiej formie opieki zastępczej. I teraz scenariusze dla tego dziecka mogą być różne. Ono może w tej rodzinie zastępczej pozostać i się z niej usamodzielnić i to są najczęstsze przypadki. Może też wrócić do rodziny biologicznej, jeżeli ustanie przyczyna umieszczenia dziecka w
1: pieczy. Ale to chyba się dzieje bardzo rzadko.
2: Kilka procent to jest powrotów i może też zostać adoptowane, czyli przysposobione już na stałe przez rodzinę.
1: Kto może zostać w ogóle takim rodzicem zastępczym?
2: Na pewno więcej osób niż sobie myślimy, bo rodzicem zastępczym można zostać też dla jednego dziecka i przyjąć to dziecko do siebie, do domu i zostać takim niezawodowym rodzicem zastępczym, to znaczy kontynuować pracę, być może opiekę nad pozostałymi dziećmi biologicznymi i tworzyć tę rodzinę razem z tym dzieckiem, które potrzebuje pomocy na krócej albo na dłużej. I myślę sobie, że takie możliwości może mieć znacznie więcej osób niż podejmuje się tego zadania.
1: A ile obecnie jest takich rodziców zastępczych, którzy współpracują z wami?
2: My mamy około 40 rodzin SOS i w większości tych rodzin prowadzą je mamy SOS, pojedyncze osoby i też jest kilka małżeństw.
1: Ale to nie musi być tylko mama. To może być też tata.
2: Nie, to może być tata jak najbardziej. Teraz jest taka sytuacja, że jako mamy, no właśnie, mamy SOS, ale to może być rodzic SOS, tata SOS i takie osoby też bardzo, bardzo zapraszam.
1: Jedną mamę SOS mamy tak. W studio właśnie i zaraz będziemy pytać, ale jeszcze chciałam dopytać, jaki jest w ogóle proces, co trzeba przejść, jaka jest procedura, żeby takim rodzicem zastępczym móc zostać?
2: Przede wszystkim się trzeba odważyć i do tego zachęcamy i zadzwonić do nas albo napisać e-mail, żeby dowiedzieć się więcej i to już jest taki pierwszy krok. Zebrać informacje. Proces jest kilkumiesięczny. Powiedziałabym, że tak pomiędzy pół roku a rok może potrwać taka procedura, ale nie jest znowu aż tak skomplikowana, jak to się wydaje. Wszystkie te kroki, które trzeba podjąć, to znaczy przyjrzenie się sobie w tej roli, przygotowanie się poprzez szkolenie, spełnienie jakichś wymagań formalnych, wszystkie są tak naprawdę ważne i też potrzebne. I ta droga prowadzi do tej ostatecznej decyzji, czy chcemy przyjąć dzieci pod opiekę i w jakiej formie to chcemy zrobić.
1: Za tym też idą kwestie finansowe, tak? Bo jeśli ktoś decyduje się na taką formę współpracy, to też dostaje wynagrodzenie. Jak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o rodziców SOS, tak, to jest ich praca. Oprócz tego, że sposób na życie, to też to jest ich praca. Oni około 5 dzieci cały czas obejmują opieką. Jeżeli chodzi o zawodowych rodziców zastępczych w Polsce, to również ta ich praca jest opłacana, jak również osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Natomiast większość rodzin zastępczych to są rodziny albo spokrewnione, albo rodziny niezawodowe i to są rodziny, które nie otrzymują wynagrodzenia też za tę pracę, otrzymują tylko środki.
1: My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama. Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my rozmawiamy o temacie pieczy zastępczej i de facto kryzysie w tym obszarze, ponieważ brakuje rodziców, osób, które byłyby chętne, aby opiekować się dziećmi, zwłaszcza chorymi, które potrzebują takiej pomocy. W 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Ze mną w studio Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, Mama SOS, i na łączeniu Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz i wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Zacznę od pani Jolanty Olejarczyk, bo już tutaj przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co zrobić, żeby móc zostać takim rodzicem zastępczym, mamą SOS. Pani już od kilkunastu lat jest taką mamą SOS. Skąd w ogóle decyzja, żeby zaangażować się w taką formę pracy, w taką formę pomocy?
2: Ja na pewno od czasów liceów myślałam o tym, aby zostać, pracować z dziećmi po prostu. I gdzieś to w przyszłości się ziściło. Dostałam zgłoszenie do wioski w Siedlcach i zgłosiłam się po prostu tam. I zaczęłam pracę. Najpierw byłam taką ciocią, która pomagała mamom, a po 4 latach dostałam, można powiedzieć, że awans, bo dostałam propozycję przejęcia domku. I tak zaczęła moja historia się już, 19 rok, jako mama SOS. I przez te 19 lat, 19 dzieci.
1: 19 dzieci, ale to jest, rozumiem tak, że jednorazowo jest kilka dzieci
2: tak,
1: w domu?
2: U siebie tak maksymalnie, najwięcej to 9 przez 3 miesiące. A tak z reguły to 7, 5, 6. W tym właśnie jedno dziecko poszło do adopcji. Miałam taką okazję popracować z rodzicami adopcyjnymi i jedno dziecko wróciło do rodziny biologicznej. A pozostałe dzieci usamodzielniły się, no i w tym momencie mam 6 pod opieką.
1: Kto może zostać takim rodzicem zastępczym?
2: Osoba, która lubi pracę z dziećmi, dla których krzywda dzieci jest taką najważniejszą po prostu rzeczą i które chcą czynić dobro po prostu, które są otwarte, wiedzą czego chcą i chciałyby naprawdę pomóc dzieciom, bo to o to chodzi. Mamy naprawdę bardzo dużo pracy, bo dzieci jest naprawdę, tak jak mówiłam, jest kryzys, jest bardzo dużo dzieci i ja jestem bardzo zawsze otwarta na propozycje i chcę pracować z tymi dziećmi.
1: Jak w ogóle pani radzi sobie z taką liczbą dzieci jednocześnie? Mówi pani, że obecnie 6 dzieci. One są w różnym wieku, podejrzewam?
2: Akurat tak. W tym momencie mam 4 takich troszeczkę młodszych, chociaż 8-10 lat. Mam 18-latkę i studenta. Czyli najwięcej pracy skupia się, wiadomo, na pracy z młodszymi dziećmi. No oczywiście te starsze też nie są gdzieś pozostawione samym sobie. Ale mam do pomocy jeszcze asystentkę, która przychodzi na kilka godzin dziennie. Ewentualnie, jeżeli ja wyjeżdżam na jakieś wolne, to ona mi zastępuje. Także razem tworzymy taki team i pomagamy dzieciom wspólnie. Pracujemy na co dzień.
1: Czy starsze dzieci pomagają młodszym, czy niekoniecznie? Jak to wygląda? Czy to jest trochę tak jak w rodzinie takiej biologicznej, kiedy czasem rodzice zlecają obowiązki opieki starszych nad młodszymi? Tu też są takie przypadki?
2: Ogólnie to jakoś w mojej rodzinie to jest tak, że to jest tak spontanicznie po prostu wychodzi, że starszy widzi taką potrzebę, to chętnie, to nie wiem, czy pomoże przy lekcjach, czy nie wiem, nawet włosy ostrzyże, czy uczesze, no to takie różne rzeczy. Albo wytłumaczy, no może chcesz coś pogotować, to pogotuj ze mną, coś przygotuj, czy nakryć do stołu. Także ja mam fajnie akurat w tym momencie, bo ta starsza dziewczyna to jak najbardziej takie rzeczy lubi robić i zachęca młodszych przy okazji.
1: Tutaj od razu pytanie szerzej. Czy też można mieć biologiczne dzieci, mając właśnie, czy będąc taką mamą, czy tatą rodziny zastępczej? Czy to przeszkadza, czy to nie przeszkadza, czy to można tak funkcjonować też?
3: można mieć swoje dzieci pod opieką. Też często osoby, które się do nas zgłaszają, to są takie osoby, które już odchowały własne dzieci, one się już są dorosłe, a te osoby jeszcze cały czas mają w sobie sporo energii i takie też zapraszamy. Także różne scenariusze są możliwe. Oczywiście należy rozważyć, jak ktoś ma własne dzieci, czy to są takie dzieci, które się łatwo adaptują, co one w ogóle powiedzą na taką decyzję takich dużych zmian w rodzinie, ale bardzo często to są dobre też zmiany i służą wszystkim w rodzinie.
1: I tutaj też to, co panie mówiłyście już, może być mama, taka SOS, tata, to nie musi być tak, że to są oboje rodzice, tak? Mama i tata, może tylko mama taki dom prowadzić, tak? Bo to też jest, myślę, ważna informacja, tak?
3: Tak, tutaj pomoc asystenta, tak jak Jola mówiła o swojej asystentce, to pomoc asystenta jest kluczowa. To jest taka osoba, która naprawdę zna ten dom, zna te dzieci, jest prawie codziennie. Wtedy, kiedy rodzic SOS potrzebuje dnia wolnego, to też jest w stanie go zastąpić i to jest największe wsparcie dla mamy SOS i też bliska osoba dzieciom. To, myślę, bardzo pomaga prowadzić taką rodzinę.
1: Z nami też na łączeniu jest pani Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz i Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli. Pani Sylwio, państwo ze swojej strony tutaj głównie patrzę pod kątem hospicjum, tak, dla dzieci. Obecnie macie około 1000 dzieci pod swoją opieką. Jakie tam są, jakie dzieci do was trafiają? Jakiego klucza one przybywają do waszej fundacji?
4: Ja tutaj w szczególności mogę powiedzieć, jak to wygląda w przypadku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Do nas dzieci trafiają bezpośrednio ze szpitala do czasu uregulowania sytuacji prawnej. I może najważniejszy jest ten aspekt, w którym momencie Fundacja Gajusz szuka rodzin zastępczych dla naszych podopiecznych. To są w zasadzie takie dwa scenariusze. Po pierwsze jest taki, że sytuacja prawna dziecka nie zostaje uregulowana i organizator pieczy zastępczej nie posiada wśród swoich zasobów rodzin zastępczych, bo jak słyszymy i wiemy, no jest z rodzinami zastępczymi duża trudność i wtedy szukamy rodziny zastępczej. Albo jest też taka sytuacja, kiedy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, zostaje zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, ale ze względu na trudną sytuację zdrowotną nie ma kandydatów gotowych przyjąć dziecko.
1: Jakie dzieci, jacy podopieczni są u was w fundacji? Jakby pani opisała właśnie podopiecznych czy choroby, bo mówi pani, że głównie te dzieci, które chorują, jest trudność, żeby znaleźć dla nich takie rodziny.
4: Tak, oczywiście to są możliwe niepełnosprawności, to są wady genetyczne, wady metaboliczne. Coraz częściej widzimy, że u naszych podopiecznych była ekspozycja na alkohol w czasie ciąży, nadużywanie narkotyków, papierosy, więc naprawdę to rodzi duże spustoszenie w organizmie. Widzimy też po naszych dzieciach, że trudniej jest im się adaptować do takich warunków już u nas w ośrodku. Prezentują też różne zachowania, a co się z tym też wiąże, w przyszłości potrzebują specjalistycznego wsparcia i w zakresie psychologicznym, ale również fizjoterapeutycznym, również potrzebują być pod kontrolą lekarza.
1: Jakie mają warunki tam dzieci? Bo ja rozumiem, że dopóki nie znajdą się chętni, czy osoby, które no oczywiście przejdą procedurę, które będą mogły zostać tymi rodzicami zastępczymi, to dzieci przebywają cały czas w tym ośrodku preadopcyjnym.
4: Tak, zgadza się. Tutaj Ola też wspominała o tym rodzicielstwie zastępczym jako takiej formie tymczasowej, do czasu na przykład powrotu do rodziny biologicznej, jeżeli taka możliwość jest. Natomiast my zakładamy taką intencję właśnie na zawsze, żeby nie było tego kolejnego przejścia. Jeżeli dziecko trafia do nas bezpośrednio ze szpitala do ośrodka, to robimy wszystko, żeby już od nas wyszło do docelowej rodziny, już na zawsze.
1: żeby nie musiał po raz kolejny przechodzić tej adaptacji.
4: Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, proszę sobie wyobrazić takiego maluszka, który w szpitalu doświadcza zapachów, głosów, różnego rodzaju dotyku, przychodzi do nas, doświadcza podobnej sytuacji, tylko już w innym miejscu. Dlatego najbardziej optymalne i potencjalne jest to, żeby już bezpośrednio z naszego ośrodka trafiło do docelowej rodziny.
1: A jakie są największe trudności? Jeżeli chodzi o właśnie waszych podopiecznych, co jest największym problemem w takiej właśnie i relacji, i w przywracaniu ich do no takich, no, do życia w społeczeństwie na tyle, żeby one były, no, mogły komuś zaufać?
4: Mhm. No tak, no, jakby nasi podopieczni doświadczyli na samym początku zerwania tej więzi biologicznej, prawda, z mamą, więc to jest bardzo trudne przeżycie, bardzo traumatyczne i oczywiście dziecko ma to ograniczone zaufanie do dorosłych i chodzi o to, żeby już rodzice byli tą bazą, z którymi dziecko nawiąże tą bezpieczną relację, bezpieczną więź, poczuje, że tak, to są te osoby, jakby którym mogę pokazać wszystko.
1: A to chyba nie jest proste, to też tutaj...
4: To nie jest proste, bo to też zależy od dostępności dorosłego, czy ja jako dorosły jestem w stanie okazać serce, jakby też otworzyć się na różne zachowania, które mogą prezentować dzieci w bardzo trudnych doświadczeniach. Natomiast jeszcze wrócę też do tego rodzicielstwa zastępczego, ponieważ dużo rodzin zastępczych, które pełnią tą funkcję, to również są rodziny spokrewnione. I my tutaj rozumiemy, że to są dziadkowie oraz rodzeństwo tych dzieci. Natomiast my na przykład ze swojego doświadczenia bardzo chętnie nawiązujemy kontakt również na przykład z siostrą, z wujkiem mamy, prawda? Bo z jakiego powodu mama biologiczna nie może zajmować się dzieckiem. I bardzo ważne jest rozpoznać tą sytuację rodziny. Czy może ktoś z rodziny jest w stanie zająć się tym maluchem? I już nie mówię tylko i wyłącznie o dziadkach, ale tak jak wspominałam o cioci, o wujku, mamy z tamtego roku takie doświadczenia w zasadzie dwa. Bardzo szczęśliwe właśnie, że mama biologiczna, rodzic biologiczny nie mógł zajmować się dzieckiem, natomiast dziecko mogło odnaleźć się w swoim systemie rodzinnym i utrzymywać ten kontakt właśnie z mamą. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne, aby służby społeczne też w ten sposób myślały o takim zabezpieczeniu dziecka w rodzinie biologicznej, szeroko rozumianej.
1: Tutaj stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Rozmawiamy o pieczy zastępczej. Ze mną w studiu Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, mama SOS, i Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dane są zatrważające. Brakuje rodziców zastępczych, osób, które chciałyby przyjąć dzieci, które potrzebują takiej pomocy w pieczy zastępczej. Obecnie jedno na sto dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej, czyli widzimy, że to jest bardzo duża skala tych dzieci, ale blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy, i to wydaje mi się, że jest bardziej gdzieś chyba obrazujące, że prawie 2000 dzieci czeka na takie miejsce w pieczy zastępczej. 1500 chorych dzieci przebywa w DPS-ach i zakładach leczniczych, które też mogłyby trafić do tych rodzin zastępczych. Pani Jolanta Olejarczyk, która jest mamą SOS już od 19 lat, obecnie sześcioro dzieci, mieszka w domku, w tej takiej właśnie pieczy zastępczej. Pani już mówiła, jak się pani zdecydowała, że zawsze chciała z dziećmi mieć do czynienia. Czy w takim codziennym funkcjonowaniu, bo to wydaje mi się jest bardzo i kluczowe, i myślę interesujące dla naszych słuchaczy, czy problemy takie jak mają dzieci, nastolatki, też się pojawiają? I jak wy sobie wtedy radzicie? Jak pani sobie z tym radzi?
2: Problemy pojawiają się różne, chociaż ja mam naprawdę fajnych nastolatków i muszę ich pochwalić, niech słyszą, bo są naprawdę wspaniałe, ale bywało różnie. Także ja jakoś zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi, i nawet te, które się usamodzielniły, utrzymuję z nimi kontakt do tej pory. Przyjeżdżają na święta, odwiedzają się, jak jestem w Warszawie, to się spotykamy. Jestem dla jednej z moich podopiecznych ciocią. Babcią.
1: Ciocią, babcią, czyli babcią. Już są wnuki.
2: Już są wnuki, oczywiście.
1: Ile wnuków?
2: Jest pani? Troje wnuków, także jestem ciocią, babcią. Myślę, że moją otwartością, trochę poczuciem humoru, optymizmem, bo ja jestem optymistką, także ja idę tak przez świat i przez życie po prostu z optymizmem, szukam zawsze dobrych stron, pozytywów. I staram się przekazać to też dzieciom, tak na co dzień. Czasem jest ciężko, trudno, ale próbuję jakąś okrężną drogą gdzieś, w każdym razie, żeby dotarły. I też mam fajnie, bo jak przyjeżdżają moje podopieczne, które się usamodzielniły, to też te, które są w domu, czekają na nie. Chcą słuchać tych opowieści, jak było, jak się zmieniło, jak, co się dzieje. Także to jest też dla nich takie pouczające po prostu. No i ja naprawdę się cieszę, że takie relacje są z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, z tymi dorosłymi. I oby tak było dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że więzi rodzinne, pomimo braku więzi biologicznych,
2: oczywiście,
1: występują.
2: Zdarzają się i ja jestem tego żywym przykładem.
1: Rozumiem, że wzloty i upadki są.
2: Oczywiście, że są wzloty,
1: radości,
2: upadki
1: i smutki.
2: Bardzo dużo radości, trochę smutków, no ale mówię, ja jestem optymistką, także ja to biorę na klatę i daję radę. Poza tym mam jeszcze, jest pomoc osób w biurze, osoby wspierające, także jakoś sobie radzimy i szukamy zawsze dobrego rozwiązania, aby było dobrze dla dziecka i dla dzieci.
1: Czy ma pani jakąś taki moment, może sytuację, kiedy chciała pani zrezygnować z tej działalności i, nie wiem, powiedzieć, że no nie dam dłużej rady, tak? Z różnych powodów, może psychicznie, nie wiem, fizycznie, było to zbyt dużym obciążeniem.
2: U mnie nie było takiej myśli, powiem szczerze.
1: 19 lat, no to
2: 19
1: jest
2: 19 lat plus 4 lata jeszcze.
1: A to też jest pani praca, tak?
2: Tak, tak. Także, nie wiem, ja jakoś tak po prostu tak funkcjonuję. No jestem, mówię, optymistką, to mi daje dużo takiego powera, no i cieszę się ze wszystkich takich, nawet takich najdrobniejszych takich rzeczy, które dzieci sobie dają radę po prostu z czymś, a nie dawały, a dają. Widzę postępy, no to po prostu to cieszy mnie niesamowicie.

0: mówicie.
1: Jak sobie poradzić wtedy, kiedy podopieczni przeżywają no, swoje traumy, tak? Różne doświadczenia gdzieś przerabiają wewnętrznie, kiedy oni mają jakiś gorszy moment.
0: Czy u mnie dzieci naprawdę mają takie, są takie momenty oczywiście i to dosyć często, ale one chcą rozmawiać. Często są, chcą rozmawiać, czasami widzę, że nie chcą, no to czekam na odpowiedni moment i najczęściej to jest tak właśnie pod wieczór przychodzą, pytają się najpierw, ciociu, jak cioci minął dzień? No, ja że tak powiem, pytam się ich za chwilę, a jak u was, prawda? Czy u ciebie? Co fajnego? Co się stało? Także próbuję, jak nie da się tak po prostu wprost, to szukam innego rozwiązania. I często to zdaję egzamin.
1: Mam pytanie do pani w studio i też do pani Sylwii Renosik z Fundacji Gajusz i z Ośrodka Proadopcyjnego Tuliluli. Jak wy, drogie panie, mając już też duże doświadczenie, podchodzicie do rodziców, tych potencjalnych rodziców zastępczych? Jak ich można do tego zachęcić? Jak można im pokazać, że to może być właśnie miejsce dla nich?
2: Myślę sobie, że to może być bardzo satysfakcjonujące i takie wyjątkowe doświadczenie i sposób na życie. Natomiast też nie ma co zachęcać na siłę. Pewnie to rodzicielstwo zastępcze nie jest drogą dla każdej osoby, bo rzeczywiście no trzeba mieć w sobie dużo cierpliwości. Może być tak, że te postępy dzieci nie będą rosły w tempie geometrycznym, więc jeśli ktoś cierpliwości nie ma, to może być dla niego za wolno. Więc na pewno jest ważne to, żeby też rozpoznać trochę swoje możliwości, swoje predyspozycje, ale jest na to czas w tym procesie, między innymi na szkoleniach, więc można się przyjrzeć temu, jakie mam kompetencje, jakie mam mocne strony, co jeszcze muszę rozwinąć, a jakie są moje wyzwania, a jak sobie z tym radzę, a może jeżeli jesteśmy małżeństwem, może partner czy partnerka tutaj lepiej sobie w tych kwestiach radzi, jesteśmy sobie się w stanie uzupełniać, nie? A może mogę coś zrobić, żeby się rozwinąć. No, są takie osoby, które w trakcie rekrutacji przerywają i to też jest okej, i my się nie obrażamy i zapraszamy, żeby jeszcze pomyśleć, może wrócić do nas później. Są takie osoby, które no, decydują się, że okej, może jednak adopcja to jest droga dla mnie, bo może to być, jakby jestem gotowy na więź, ale chcę, żeby ta więź była na pewno na zawsze, nie? Więc różne tutaj mogą być drogi. No nie każdy musi zostać rodzicem SOS, bo żeby zostać rodzicem MSOS tak na dzisiaj, no to trzeba się jednak przeprowadzić do wioski dziecięcej i objąć opieką tą czwórkę, piątkę dzieci, ale może ktoś będzie chciał zostać rodzicem zastępczym dla jednego, a może ktoś będzie chciał adopcyjnym. Masa dzieci potrzebuje rodzica teraz i niezależnie od tego, jaką formę wybierze, to może pomóc dzieciakom.
1: Pani dyrektor, do pani Sylwii Renosik się zwracam. Jak państwo podchodzą, jak państwo w ogóle rozmawiają z takimi kandydatami czy potencjalnymi rodzicami zastępczymi? Może u pani takie historie, które najbardziej gdzieś poruszyły serce?
3: To znaczy, my przedstawiamy kandydatom też takie oczekiwania i formalne, i też wobec dziecka, jak najbardziej optymalnie, jak najłagodniej zrobić ten okres przejścia z naszego ośrodka już do rodziny zastępczej, ale też powiem to, o czym Ola wspominała, że jeżeli u kogoś zakiełkowała może taka myśl, a może to dla mnie, to warto spróbować, warto zgłosić się do organizacji terapii zastępczej. Takie szkolenia, spotkania nie są zobowiązujące. Na każdym etapie można się wycofać, można w przyszłości wrócić. Nawet ostatnio rozmawiałam właśnie z jedną kandydatką na mamę zastępczą, która rozmawiała z nami dokładnie rok temu w sprawie konkretnego malucha i zadzwoniła dokładnie tydzień temu i powiedziała, że oni są już gotowi z mężem na dalsze rozmowy i na przyjęcie dziecka. Więc czasami jest potrzebny ten okres wyczekiwania, przecież jednak ciąża też trwa 9 miesięcy, więc ten okres, ten czas bywa sprzymierzeńcem.
1: A kiedy w takiej rodzinie zastępczej pojawi się dziecko biologiczne, to co wtedy? Czy to zmienia jakby, nie wiem, sytuację? Czy mieliście do czynienia z takimi sytuacjami, że ktoś właśnie był taką rodziną zastępczą, ale też, no, lata lecą, czas płynie i pojawiły się dzieci biologiczne, których na przykład wcześniej nie było?
3: Nie, to ja, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia z ośrodka, to nie mieliśmy takiej sytuacji. Mieliśmy doświadczenia, że po prostu w rodzinie było dziecko biologiczne i rodzina zdecydowała, że w związku z tym, że ich dziecko jest zdrowe, miało wszystko, to chcą podzielić się tym szczęściem i miłością z jeszcze jednym maluchem.
1: Tutaj, czy w SOS Wioskach Dziecięcych była jakaś taka historia?
2: I jeszcze tak nie było, żeby się nowe dziecko urodziło, ale czekamy, bo też z radością je powitamy. Natomiast myślę sobie, że dziecko, które się urodzi w tej rodzinie, w której już funkcjonuje dziecko, które jest w pieczy, no przyjmuje tę rzeczywistość taką, jaka ona jest i staje się po prostu młodszym rodzeństwem tamtych i ta rodzina jest po prostu większa, a miłość się da podzielić.
1: Miłość się mnoży, tak jest. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, bo tu już też zaczęła o tym mówić pani dyrektor, gdzie można się zgłosić? Do kogo? Czy przez internet jakieś informacje szukać?
2: Jeżeli chodzi o wioski dziecięce, to my zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę wioskiss.org i poszukać sobie zakładki Rodzic SOS i tam są wszystkie formy, jakie są możliwe zgłoszenia się do nas, albo telefon, albo e-mail umieszczone. Można przeczytać sobie taki informator i zapoznać się ze wstępnymi informacjami. Także jeżeli jako Rodzic SOS, to zapraszam najpierw na stronę, a potem zadzwonienie do nas.
1: A u państwa, pani dyrektor? Mhm.
3: Oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu. Też co jakiś czas Fundacja GOA już informuje na swoich profilach o tym, że poszukuje rodziny zastępczej dla konkretnego malucha. Również jest dokładny opis, z jakimi wyzwaniami zmaga się maluch. Natomiast też można napisać rodzina zastępcza @gajusz.org.pl.
1: Czy oprócz tego, co już też padło wielokrotnie podczas rozmowy, że potrzeba większej liczby tych rodzin zastępczych, są jeszcze jakieś inne wyzwania, palące potrzeby dotyczące pieczy zastępczej?
2: Myślę sobie, że na część wyzwań próbuje tutaj odpowiedzieć Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, które przygotowuje nowelizację tej ustawy, która nas obowiązuje i według której my działamy, czyli tą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. No i tu jest takie na pewno nakierowanie na wzmocnienie tej rodzinnej pieczy zastępczej, więc myślę sobie, że tutaj to wsparcie będzie większe i no co z zadowoleniem żeśmy odnotowali, jeżeli chodzi o propozycje w tej nowelizacji, to jakiś taki priorytetowy dostęp, jeżeli chodzi o medyczne, tak, kwestie, nie? Czyli gdzieś priorytetowy dostęp do specjalistów. Nie wiem, jak to będzie w praktyce wyglądać, ale no jeżeli miałoby być tak, że no dzieci z pieczy zastępczej są jakoś bez kolejki, no to byłoby świetne, nie?
1: To od razu pytanie do mamy SOS. Jak wygląda taka pomoc medyczna, funkcjonowanie, tak? Bo domyślam się, że przez te 19 lat niejednokrotnie korzystała pani z dziećmi z opieki lekarskiej.
0: Tak. Korzystamy często z opieki lekarskiej. No, zdecydowana część wizyt to jest po prostu wizyty prywatne. Tutaj są pozyskiwane fundusze, no i korzystamy. Często też się czeka w kolejce na jakichś specjalistów. No, ale dzieci, wiadomo, potrzebują. Jak coś jest naprawdę na CITO, no to musimy to wszystko prywatnie załatwić. Innej opcji nie ma. Także potrzebujemy tutaj właśnie wsparcia i sponsorów tutaj, żeby darczyńców, żeby nam pomagali po prostu w tym.
1: Temat zdrowia już nawet nie mamy czasu wchodzić, ale na zakończenie przynajmniej, nie wiem, jedno zdanie od każdej z pani. Jak panie by zachęciły potencjalnych rodziców zastępczych, bo być może tacy właśnie nas teraz słuchają. Pani Aleksandro?
2: Myślę sobie, że niezależnie od wątpliwości, to jeżeli w kimś zakiełkowała taka myśl, to może to jest taki moment, żeby się dowiedzieć więcej i sobie sprawdzić, czy mógłby zostać rodzicem zastępczym albo rodzicem SOS.
1: Pani Jolanto, mamo SOS?
0: Ja zachęcam jak najbardziej i jeżeli ktoś będzie chętny, zapraszam na praktyki do Siedlec do mnie.
1: Super. I pani dyrektor.
3: Myślę sobie, że jeżeli ktoś podczas tej audycji, słuchając naszej rozmowy, zastanowił się, a może, to jednak warto napisać, warto zadzwonić i porozmawiać, co zrobić dalej, żeby zostać rodzicem zastępczym.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Sylwia Renosik, Aleksandra Sikorska i Jolanta Olejarczyk były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo paniom.
0: Dziękujemy.
1: A po 21:00 zapraszamy na rozmowę z księdzem Sylwestrem Berenatem o księdzu Franciszku Blachnickim i roku 2027, który będzie właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja jeszcze raz witam się z Państwem bardzo serdecznie i ze mną w studio ksiądz Sylwester Berenat. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: I dobry wieczór. Od razu przedstawię, bo tutaj dużo przedstawiania, dużo funkcji. Moderator diecezjalny ruchu Światło Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej i Światowych Dni Młodzieży. Nic nie pomyliłam?
2: Nie, dużo tego, bo coraz mniej księży.
1: Dużo tego, coraz mniej księży, a my rozmawiamy o księdzu szczególnym, księdzu Franciszku Blachnickim. Rok 2027 został ogłoszony, tak zdecydował Senat, że będzie to rok właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, słudze Bożemu, więźniu obozu koncentracyjnego Auschwitz, założycielu ruchu Światło Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka, ale także jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku. No, bardzo, bardzo bogaty życiorys. Ja zacznę od takiej strony. Dlaczego ksiądz zdecydował się albo poszedł w takim kierunku, żeby właśnie prowadzić młodych ludzi w formacji ruchu Światło Życie?
2: To jest tak, że zawsze gdzieś tam na drodze naszego życia, nie tylko księży, ale w ogóle, no, stają osoby, które mogą cię zarazić czymś, jakąś pasją. No, ja jako bardzo młody chłopak miałem okazję poznać takiego księdza, który raz nas zabrał w góry, drugi raz w góry. Najpierw to było takie na luzie, a potem mówi, że no jest taka grupa, która nazywa się Oaza. I to są 15-dniowe rekolekcje i to jest coś, co rzeczywiście można w to wejść. No i pojechaliśmy na takie rekolekcje i to nam się bardzo spodobało. I to była taka pierwsza fascynacja, że w ogóle pierwszym argumentem to były góry, bo pochodzę z niewielkiej wiejskiej parafii z Lubochni koło Tomaszowa Mazowieckiego i no po prostu cieszyłem się, że mogę wyjechać. Wiedziałem, że może być fajnie, ale nie myślałem, że aż tak głęboko. Te 15-dniowe rekolekcje no jakby zaczęły też mnie zmieniać, a potem jako ksiądz zaraz po studiach trafiłem na parafię, gdzie moim pierwszym proboszczem jest człowiek, który z Blachnickim pracował. No to jeśli mówimy jako chrześcijanie, że nie ma przypadków, to nie ma.
1: To nie ma, ale czy tam na tych rekolekcjach podczas właśnie tego 15-owego wyjazdu, to tam ksiądz odkrywał swoje powołanie kapłańskie, czy to jeszcze nie był ten moment?
2: To jeszcze nie był ten moment, to mi się to bardzo podobało, bo to jeszcze może nie była ta dojrzałość, bo ja byłem bardzo młodym chłopakiem. Odkryłem to potem mocniej jako kleryk, kiedy kolega zaproponował, mówi, słuchaj, pojedziemy na taki konkretny stopień oazowy, już wiedziałem, co to jest oaza. I to były rekolekcje w Dursztynie, to jest pustelnia księdza Blachnickiego, niedaleko Krościenka nad Dunajcem. To są niezapomniane momenty, chociażby dlatego, że mieliśmy na przykład ograniczoną ilość wody, prądu nie było tyle, ile trzeba i tak jak trzeba, ale byli ludzie, atmosfera i piękne widoki w górach, no i przeżycia takie głębokie, bo to przeżywaliśmy Księgę Wyjścia, Paschę, to po prostu tak dosłownie przejście przez Morze Czerwone, przechodząc przez górski strumyk i ksiądz nam to tłumaczył. Ja jako kleryk i student rozumiałem już szerzej Pismo Święte i wiedziałem, że chcę w to wejść. Wiedziałem, że to jest coś, co to mnie bardzo zmieniło.
1: Mówi ksiądz o tym, że nie ma prądu, nie ma wody, warunki raczej nie jak w luksusowym hotelu, tylko raczej jakieś takie trochę chyba prowizoryczne czy proste. Czy teraz do młodych ludzi trafia jeszcze taki sposób spędzania, nie wiem, chociażby wakacji, wolnego czasu? Czy bardziej trudno jest ich przekonać, zachęcić na takie wyjazdy? No ksiądz współpracuje z młodymi, więc ma doświadczenie i może porównać, jak to było za księdza czasów, kiedy ksiądz sam jeździł na takie rekolekcje, jak jest teraz.
2: Jest to ciekawa sprawa, to co pani mówi, dlatego że mam właśnie porównanie i patrz, wspominając Blachnickiego, od czego zaczynał? Sam był harcerzem i zaczynał od harcerstwa te rzeczy tworzyć. I dzisiaj, kiedy patrzę na przykład, a niedawno miałem kontakt na Skautów Europy, to jest bardzo fajna grupa dziewczyn, młodych chłopaków, którzy chcą zafunkcjonować w lesie, ugotować sobie coś do jedzenia na ognisku i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę i rozmawiam z nimi, mówię, przy księdza nas to kręci. To jest fajne. My chcemy tak nauczyć się funkcjonować w takich właśnie warunkach. Dla mnie jest to zaskoczenie. Oczywiście jest duża grupa ludzi młodych, którzy no, te warunki komfortowe też chcieliby mieć, ale Oaza uczy komplementarnie i życia w takich może troszkę trudniejszych warunkach i daje ducha. Daje ducha. I bo to, nie, tak, to też oczy otwierają ci ludzie. Kiedyś taka... No, dziewczynka z szóstej klasy, siedzimy przed ośrodkiem, rozmawiamy, a ona mówi, proszę księdza, to nieważne gdzie, ale ważne z kim i jaka jest atmosfera na oazie.
1: I bez telefonów komórkowych?
2: Tak, to jest dzisiaj trudne.
1: To jest w ogóle trudne, tak.
2: To jest trudne dla nas. Proszę sobie samemu wyłączyć telefon na 2-3 dni, szukamy takich przestrzeni. Jest to bardzo ciekawe, gdyż 15-dniowe rekolekcje, najczęściej telefon, przynajmniej w mojej diecezji staramy się tak robić, że jest, dajmy na to tam pół godziny dziennie wieczorem, żeby porozmawiać z rodzicami i tak dalej, pierwsze 5 dni. Kolejne 5 dni w tajemnicach bolesnych, na przykład młodzi w ogóle nie mają telefonów i jest ciekawa sytuacja, to jest moje doświadczenie. Jak wchodzimy w te trzecie, w tą trzecią piątkę, niektórzy z nich zapominają, że mieli telefon.
1: Czyli można się od tego odciąć.
2: To jest bardzo ciekawe, to jest taki detoks na telefon. Oczywiście, no, też trzeba, musi to wybrzmieć. Telefon nie jest czymś złym. Tylko dla nas, ludzi, którzy non-stop pracują i tak dalej, no to może być dzisiaj takie mocne i przywiązanie. A dla młodych też może być ucieczka. Jak chcą się od tego uwolnić, Oaza w tym pomaga.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, który, no, działał trochę w innych czasach i wcale niełatwiejszych, mimo że tych telefonów komórkowych wtedy nie było. Tak naprawdę jego życiorys jest przebogaty. Przebogaty. Zaczęłabym od początku, ale tak naprawdę chyba ten moment pobytu w więzieniu, on jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, działał przeciwko niemieckiej okupacji i tam został aresztowany i trafił do więzienia, ale w ogóle został skazany na karę śmierci i generalnie trafił do obozu. Tam nastąpiła jego przemiana. Czy to był ten moment, że on zdecydował, że teraz całe swoje życie poświęci Bogu?
2: To jest 42 rok. Ksiądz Blachnicki jest, też to warto powiedzieć, to jest ta sama cela, której jest potem ojciec Kolbe też. W bunkrze śmierci był. Cały czas był takim buntownikiem, bo to jeszcze on dostał, karą było już Auschwitz, ale jeszcze w tym Auschwitz na tyle chciał ludziom pomagać, że jeszcze dostał dodatkową karę, więc on cały czas szedł pod prąd i w 42 roku on przeżywa swoje nawrócenie. Jest cały czas młodym chłopakiem, przeżywa swoje nawrócenie takiego, spotkał gdzieś w tej celi mocno, to jest trudno słowami wytłumaczyć, Jezusa Chrystusa i wiedział, że chce od tego momentu zmienić swoje życie. I to jest absolutny początek tego, co się z Blachnickim stało, no właśnie w takich bardzo trudnych warunkach, które tam miały miejsce. Osobowo spotkał Jezusa, przeżywa swoje nawrócenie, no bo on był wcześniej buntownikiem. Takim, jak to jako młodzi, my też mieliśmy swoje takie,
1: no taki,
2: nie?
1: Człowiek z krwi i kości.
2: Dokładnie, dokładnie. I to jest 42 rok, a więc to jest takie nawrócenie z wiary, bo to takie trzy miejsca bym zaznaczył. Potem jest podstawą to jest to, i potem jest takie zafascynowanie kapłaństwem, kiedy on już, bo on, ta kara została zamieniona na 10 lat więzienia, Auschwitz. Bo w tych już czasach później stalinowskich, komunistycznych, i to był cud, to był dla niego cud, że ta kara została zamieniona, bo trzeba wiedzieć, że on w bunkrze śmierci czekał na koniec. Przeżywa swoje nawrócenie głębokie, no sam tam była, więc takie osobowe spotkanie z Jezusem, trudno tutaj gdzieś o tym mówić, bo to rzeczywiście musiało być jego bardzo osobiste. I jak to zostało zamienione na 10 lat, wiedział, że to jest cud. I on dlatego później już bardzo mocno, po pierwsze jako ksiądz szedł pod prąd w tych czasach, w których żył, i to jest to zafascynowanie kapłaństwem. I trzecim miejscem, no to jest później jako ksiądz ta pasja ewangelizacyjna. To są takie trzy miejsca, bym zaznaczył. 42 rok, nawrócenie, takie z wiary. Potem jest to zaangażowanie na maksa w kapłaństwo. To dzisiaj myślę, że powinno nas, księży, na tyle, na ile tylko możliwe, no, fascynować gdzieś, tak? Bo myślę, że o to chodzi, nie? Żeby gdzieś tam, w cudzysłowie to nie jest dobre słowo, ale zawodowo robić to najlepiej, nie? Jak tylko potrafimy, dla ludzi z Bogiem, tak? I trzecia rzecz, no, pasja ewangelizacyjna, i tu rodzi się ruch Światło Życie.
1: Dlaczego Światło Życie? Skąd w ogóle jest ta idea? O co w tym chodzi?
2: Światło Życie. Podstawą jest Jezus Chrystus, który jest i światłem dla nas, i życiem dla ludzi wierzących, tak? Kiedy jest paschał, w Wigilię Paschalną, a więc ta duża świeca, którą odpalamy od ogniska, więc Jezus jest światłem, jak on rozprasza mroki ciemności, kiedy wchodzi się do kościoła, więc ta świeca, taki symbol, nie? Jezus jest światłem i życiem dla nas, jest dla ludzi wierzących, tych, którzy gdzieś tam przeżywają swoją wiarę, spotkanie z Jezusem, takie żywe i prawdziwe, zmienia życie, ruch, światło i życie. Fos zoe, to z języka greckiego, nie? I symbol taka, no, tak zwana foska, którą noszą oazowicze, a więc ruch, światło, życie, ruch ewangelizacyjny Kościoła, ruch poświęcony Chrystusowi i oddany Maryi Niepokalanej. Też trzeba tutaj to zobaczyć, że mocno Blachnicki zawierzył to wszystko Matce Bożej.
1: No i generalnie zwraca się w kierunku ludzi młodych, tak? Bo to jest, oczywiście ruch Światło Życie to nie jest tylko skierowany i wyłącznie do młodych, zaraz też powiem o rodzinach,
2: tak.
1: Ale on idzie w kierunku ludzi młodych. Dlaczego obrał tę grupę docelową? Co nie było proste.
2: Zaczął od harcerstwa i zaczął od ministrantów, ale on chciał pokazywać i zrobił to ludziom te takie rzeczywiście mocne, prawdziwe wartości, którymi sam żył i chciał je przekazywać dalej. I robił to młodzież w tamtym czasie. Miała mniej takich różnego rodzaju możliwości wyboru jakichś rzeczy, które są ciekawe, może i interesujące. Mniej tego było i jakby tutaj ksiądz Blachnicki widział taką przestrzeń, że może to robić, ale jednocześnie robił to poważnie. On młodego człowieka traktował poważnie, nie? Z jego problemami, różnymi doświadczeniami, a młodzi ludzie w tamtym czasie też mieli swoje konkretne problemy, tak jak i teraz, nie? Bo ja nie lubię tego stwierdzenia, że za naszych czasów to było jakoś inaczej, nie? Też byliśmy bardzo mocno podobni.
1: No na pewno i też, tak jak powiedzieliśmy, my teraz mamy swoje jakieś wyzwania i problemy, a tamte czasy też wcale nie były prostsze. Nie wydaje się, żeby były one łatwiejsze, tak? Mimo, że może tych telefonów nie było, ale czasy komunistyczne, trudne czasy, tak? Powojenne, jakiś nowy grunt, tak? Szukanie nowej ścieżki, nowej jakości. Mówił ksiądz o tych harcerzach, o ministrantach, ale finalnie skończyło się, poszło szerzej, tak? Można powiedzieć na ludzi młodych, dziewczyny, chłopaki, chłopców, dziewczęta. Czy od razu była taka idea, jak ten ruch ma funkcjonować? Czy to gdzieś się rodziło w trakcie? Czy był cały pomysł i koncepcja, jak ruch Światło Życie ma funkcjonować?
2: Ksiądz Blachnicki miał to przygotowane gdzieś w jakimś zarysie, ale był na tyle otwarty na działanie Ducha Świętego, zaczynając od dzieci. Wiedział, że tego nie może zostawić i to jest pewien proces. Potem dochodzą ludzie młodzi, bo te dzieciaki gdzieś chciały to, musiały to zagospodarować jakoś tak, żeby dalej była ta formacja i mamy dzisiaj Oazę Dzieci Bożych. Mamy oazę młodzieżową i ja sam też widzę i to jest piękne, że pośród tych ludzi młodych pojawiają się i są związki małżeńskie, gdzie ludzie młodzi potem wchodzą w kręgi oazy rodzin domowego kościoła. I to jest w pewnym procesie, nie? I on to wszystko tak poukładał, żeby na każdym poziomie formacji dać odpowiednie treści.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z księdzem Sylwestrem Bernatem o księdzu Franciszku Blachnickim. 6 maja Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę śmierci, dokładnie 27 lutego 2027 roku. Rozmawialiśmy o samej idei ruchu Światło-Życie, FOS ZOE, Światło-Życie. Ruch Światło-Życie, który głównie skoncentrowany czy zaadresowany został do ludzi młodych. Ksiądz Blachnicki widział taką potrzebę, że trzeba skierować swój przekaz do ludzi młodych i ich zagospodarować, ale to poszło dalej. Poszło dalej i poszło też na domowy kościół. Czy to jest inicjatywa, która się wytworzyła w międzyczasie? Skąd ta potrzeba tego domowego kościoła?
2: Jeszcze się pojawia siostra Skudro, która też animowała te rzeczy, działała razem z księdzem Blachnickim. Natomiast, no właśnie, ksiądz Franciszek Blachnicki jest przykładem człowieka, który jest otwarty cały czas na działanie Ducha Świętego. Jasne, że mógł zostać na poziomie pracy z dziećmi i z młodzieżą, ale widząc potrzebę tego, żeby dać dalej to rodzinom, stara się to zrobić i domowy kościół dzisiaj bardzo mocno się rozwija. Domowy kościół dzisiaj znajduje się i rodziny domowego kościoła także w wielu przestrzeniach społecznych. To są ludzie, którzy dzisiaj w wielu miejscach, także i w naszym kraju też no, pełnią różne funkcje społeczne, ale oni wyrośli z tego ruchu. I tak jak pani powiedziała, 40 lat mija, to w kościele nie jest dużo. Ale ci ludzie, kiedy byli dziećmi, przeszli całą formację i młodzieżową i teraz są w domowym kościele, bardzo sobie to cenią i myślę, że mocno idą w tym kierunku i modlą się, żeby jako dojrzali ludzie, którzy też decydują o wielu rzeczach w naszym społeczeństwie, chcą, żeby na przykład odbyła się beatyfikacja, dlatego, że dostali bardzo dobrą formację i to jest dla całych rodzin, bo to jest bardzo ważne, że nie tylko, że mąż ma spotkanie, czy żona ma spotkanie o jakiejś innej godzinie razem. Kręgi domowego kościoła spotykają się razem, we wspólnocie, nawet i z dziećmi. Ksiądz Blachnicki to bardzo ładnie rozpracował, przygotował. Są konspekty do tego na poziomie rodzin. I w tym momencie naprawdę no, i zachęta, i można z tego korzystać. To są bardzo takie spotkania, bym powiedział, spokojne, nie? To nie jest tak dziś mocno emocjonalne, że nie wiem, potrzeba śpiewać i tańczyć, aż tego tak tam nie ma. Jest to spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym i z drugim człowiekiem dzielenie się życiem. Jeśli krąg się spotyka i Blachnicki tak to opracował, no to jest dzielenie się takie, co u ciebie słychać, nie? Jak ty przeżyłeś ostatni miesiąc. Samo to jest ubogacające, do tego dochodzą konkretne fragmenty Pisma Świętego, dziesiątka różańca i podsumowanie. I na przykład ksiądz, który odpowiedzialny jest za krąg domowego kościoła, tak to ksiądz Blachnicki ułożył, jest w tym kręgu, uczestniczy, towarzyszy, ale nic jakby nie sugeruje, nie narzuca, nie proponuje. Dba o to, żeby to było teologicznie poprawne. Jeśli są jakieś pytania osób świeckich i tak dalej. A więc no, to jest komplementarny ruch i on jest żywy dzisiaj. Myślę, że dlatego może tu Senat troszeczkę nad tym się pochylił też, widząc pewne takie walory też tego naszego ruchu Światło-Życie. No ale chodzi o Blachnickiego tutaj, że on rzeczywiście jako człowiek był wyjątkowy. On przeczytał sobór, powiedzieć można odważnie, chyba że wyprzedził go. On wyprzedził Sobór Watykański II.
1: Wyjście do świeckiego, do tego wiernego, tak? Do tego, który jest częścią tego kościoła. Mówi ksiądz o tym ruchu domowego kościoła, o kręgach, o tym, że on jest żywy dzisiaj. Czy widać różnicę, że no, za czasów, kiedy ksiądz zaczynał, a o tym mówiliśmy i też jeździł na takie oazy młodzieżowe, teraz widzimy, że jest, no nie wiem, spadek, tak, tego zainteresowania, że młodzi, mając tyle też różnych innych przecież konkurencyjnych, tak, sposobów spędzania wieczorów, bo to głównie piątkowe wieczory, czy ewentualnie jakieś inne dni są na to dedykowane, na takie spotkania oazowe. Czy to jeszcze żyje w parafiach, w ogóle w Polsce?
2: Są takie regiony w Polsce, że bardzo mocno żyje i się rozwija. Ja jestem z diecezji łowickiej tu w centralnej Polsce i jest to w naszej diecezji bardzo żywe. Akurat wczoraj zakończyliśmy weekendową oazę modlitwy dla dzieci.
1: Dla dzieci.
2: To są takie spotkania weekendowe, czy dla dzieci, czy dla młodzieży i rodziny mamy za tydzień spotkanie, gdzie jest no właśnie wspólna modlitwa, wspólna zabawa, spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie w grupach, bo jeszcze to trzeba powiedzieć, że ruch, światło, życie żyje też w tych małych grupach dzielenia, tak dziecięcych, jak i młodzieżowych. I czy nas jest więcej, czy mniej? Mniej jest w ogóle dzieci, mniej jest młodzieży. Widzimy, co się dzieje w kościele też, że no jest troszeczkę mniej ludzi, którzy chodzą do kościoła, ale tu też chcę odważnie powiedzieć z takim no, komplementem też dla tych, którzy chodzą i żywo uczestniczą i deklarują się, że oni naprawdę wyrywają się z takiego przyzwyczajenia, prawda, no tylko tak raz na czas przyjść do kościoła, że chcą tą wiarę pogłębić. Jeśli chłopiec, gramy w piłkę z dziećmi, animatorzy, my gramy i dziewięcioletni chłopiec podchodzi i mówi, proszę księdza, to jest środek dnia, będzie dzisiaj wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu, to ja powiem szczerze, w jego wieku ja bym chyba nawet nie wiedział, jak o to zapytać.
1: A potem zostałem księdzem, tak?
2: Znaczy, no tak, tylko że chodzi mi, że chcę pokazać, że rzeczywiście no to jest taka jakaś mniejsza grupa tych osób, czy młodych, czy dzieci. Ale nie wiem, no tutaj może nikt nie obrazi, ale jacyś tacy wyjątkowi oni się stają, ci co tak na serio, no bo gdzie dziewięciolatek chce adorować Pana Jezusa? I to się potem dzieje wieczorem, że jest modlitwa i teraz uwaga, jest adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Ja mówię o dzieciach po pierwszej komunii świętej w kaplicy. To jest moje doświadczenie z kaplicy seminaryjnej w Łowiczu, gdzie z rodzicami bierzemy udział w takiej oazie modlitwy i to jest ogromne zaskoczenie.
1: Dziewięcioletni chłopiec, tak. No, dzieci w tym wieku są bardzo energiczne, żywiołowe i raczej cisza to nie jest ulubionym stanem w wieku 9 lat, ale mówiliśmy o tych miejscach w Polsce. Śląsk, Rybnik, ksiądz Franciszek Blechnicki, który pochodził z Rybnika, tam ruch Światło-Życie bardzo, bardzo intensywnie działał, w ogóle na Śląsku. To jest chyba takie epicentrum,
2: tak, Rybnik,
1: z którego się wszystko jakby zaczęło, tam się wszystko zaczęło.
2: Katowice, Śląsk, Kraków, całe południe, Tarnów, okolice Krościenka nad Dunajcem, Krościenko, całe centrum. No to tak jak u nas tu w centralnej Polsce, czy na północy, tam kilkadziesiąt, no może razem kilkaset osób jeździ na te rekolekcje dłuższe, to tam naprawdę to jeszcze idzie w tysiące, nie? Wyjazdów rekolekcyjnych i księża, moderatorzy diecezjalni, jak mamy swoje spotkania. Ja nawet się nie śmiem porównywać, jesteśmy niedużą diecezją, w centralnej Polsce to jest troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście to południe no żyje oazami i w parafiach to się dzieje i to nie umrze. Blachnicki będzie żywy dla wielu oazowiczów. On po prostu jest błogosławionym świętym księdzem.
1: No, proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku, więc czekamy, co tu dalej się wydarzy, ale krucjata wyzwolenia człowieka to bardzo ważny punkt, bardzo ważny moment, który też pojawił się w całej działalności księdza Blachnickiego. Dlaczego promocja abstynencji i walka z uzależnieniami właśnie poprzez krucjatę? Dlaczego taki ruch?
2: Już będzie odpowiedź i jest, tylko taki tutaj malutki wstęp. Najpierw była krucjata wstrzemięźliwości i to jest 1957 rok, to są no, bardzo trudne czasy. To zostaje zamknięte w 60 roku przez Służbę Bezpieczeństwa i potem ksiądz Blachnicki w 78 roku Wiemy, że to jest ważny rok dla Polski i dla świata. Jan Paweł II, Karol Wojtyła zostaje papieżem i jakby to był taki ogromny impuls do tego, żeby po słowach nie lękajcie się Ojca Świętego, Blachnicki na nowo odżyła w nim ta chęć powrotu do krucjaty i tego, żeby rzeczywiście dalej ją tworzyć i robić. I tutaj tego nie można tylko zawężać do alkoholu. Ja bym to chciał szerzej troszkę powiedzieć. Oczywiście inicjatywa i inicjacja pierwsza była taka, no, że kiedy naród by był po prostu pijany, Blachnicki to widział, nie, że no, łatwo jest kierować pijanym narodem, że tak powiem. Nie, może nie cały, no, ale były takie przestrzenie, że on to widział i był taki impuls, żeby po prostu prowadzić trzeźwe życie w wolności. Ale takie główne cele i założenia krucjaty to jest, no, przede wszystkim taka troska o godność człowieka, odkrywanie wartości właśnie tego dziecka Bożego, obrona przed takim zniewoleniem, jakim może być także i dzisiaj. Wtedy na pewno alkohol, narkotyki czy jakieś inne nałogi społeczne. Druga taka rzecz to jest uwalnianie z lęku i kłamstwa, a więc pomoc przy zwyciężaniu takich wewnętrznych lęków, budowanie relacji międzyludzkich w oparciu o taką o prawdę i miłość. To niech też to wybrzmi, o prawdę i miłość. Kolejna tutaj rzecz związana z krucjatą i taki cel, a więc budowanie kultury trzeźwości, jakby no, zmienianie tej mentalności społecznej, promowanie obyczajów, w tym właśnie organizowanie uroczystości bezalkoholowych, spotkań towarzyskich, całkowicie wolnych od alkoholu. No, to jest ciekawe, bo ja na przykład dzisiaj widzę, że pośród młodych też w wielu miejscach no, piwo bezalkoholowe jest modne.
1: No w ogóle nie, teraz trochę.
2: To jest ciekawe.
1: Idziemy w takim kierunku, może szerzej, oby dalej, tak, żeby właśnie nie promować tego alkoholu, nie spotykać się przy alkoholu i coraz częściej młodzi ludzie wychodzą z taką inicjatywą, może to jest ten kierunek, trzeba to pójść.
2: No tak, i tutaj jeszcze, bo te cele, ale jeszcze jeden ostatni, to właśnie jest, jeśli chodzi o krucjatę, ewangelizacja i pomoc taka duchowa, krzewienie wiary, tworzenie wspólnoty, jakby wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. I proszę zobaczyć, no akurat mam okazję u siebie w seminarium, w domu modlitwy, raz w tygodniu przychodzą ludzie uzależnieni na spotkanie. Jak tylko mogę, to biorę z nimi w tym udział. Różny jest ich poziom wiary, różne jest zaangażowanie w Kościół. Ja w ogóle tego nie oceniam, bo przyjmujemy wszystkich. Natomiast na tym spotkaniu jest modlitwa. Jest krótka modlitwa. Jakby wielu z nich myślę, że może niekoniecznie gdzieś tam chodzi do kościoła, ale to właśnie tutaj nie znaczy, że trzeba teraz to jakoś nie wiadomo jak interpretować. Bardzo dobrzy ludzie, którzy starają się żyć no właśnie w trzeźwości, ale oparte to jest na krótkiej modlitwie. Ja byłem zaskoczony.
1: Tutaj musimy na chwilę postawić przecinek i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio ksiądz Sylwester Bernat, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej Światowych Dni Młodzieży. Rozmawiamy o księdzu Franciszku Blachnickim. Przechodzimy krok po kroku jego działalność, omawiamy jego życiorys, krucjata wyzwolenia człowieka, o której już wspominaliśmy, do czego ona służyła, o co w tym chodziło, ale de facto to, co też ksiądz zaznaczył, głównym celem nie było tylko przeciwstawienie się, czy walka z nałogiem, z alkoholizmem, tak, z piciem alkoholu, ale tak naprawdę ksiądz Blachnicki widział szerzej, że społeczeństwo, które jest zniewolone, które jest osłabione, jest dużo bardziej łatwe do sterowania. I to chyba było czymś, na co władze komunistyczne zwróciły uwagę, plus fenomen, że ci młodzi ludzie ciągnęli za Blachnickim.
2: No mamy do czynienia z człowiekiem, no w tym przypadku tutaj księdzem, który w tamtym czasie pociągnął tysiące młodych ludzi za sobą. No wiemy, jaka to jest sytuacja u nas w Polsce, patrząc historycznie, no to nie mogło to być niezauważone. Nie mogło to być gdzieś niewidziane przez tych, którzy w tamtym czasie gdzieś tam mieli władzę, że ten człowiek pociągnął za sobą tyle ludzi, no i tu była ich i ciekawość, i sprawdzanie, co on tam z nimi robi, jak to wygląda. Ja tu jeszcze się ośmielę, bo tak jadąc do studia sobie myślałem, że to jest czas, kiedy polski kościół ma czterech ludzi, którzy rzeczywiście, ja tu chcę porównać ich tu razem, to jest ksiądz Franciszek Blachnicki, o nim dzisiaj rozmawiamy i dobrze, to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jest kardynał Wyszyński i to jest Karol Wojtyła. I mówimy o czterech osobach, którzy absolutnie pociągnęli Kościół tutaj, którzy są charyzmatyczni, którzy rzeczywiście no, na tamten czas idą pod prąd, ale no też ksiądz Blachnicki tutaj jakby wychodzi na czoło człowieka, który zgromadził młodzież, bo jeszcze to tutaj powiedzieć. Karol Wojtyła jako Jan Paweł II, zainspirowany ruchem Światło, Życie i Blachnickim, tworzy Światowe Dni Młodzieży. Bo tu jest podstawa. Jeśli mówimy, ja myślę o Światowych Dniach Młodzieży, przygotowywaliśmy Kraków w 2016 roku i podstawą jest to, co zrobił ksiądz Blachnicki z młodzieżą. Wojtyła widział, jak młodzież przyjeżdżała na Dni Wspólnoty i zaprosił do Rzymu młodych ze świata. I tak się zaczęły Światowe Dni Młodzieży. To jest podstawa organizowania tych spotkań przez Jana Pawła II. I gdyby nie Blachnicki, odważnie będzie, może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży.
1: Może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży, a później tego tekstu, że szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie w dniu, kiedy Karol Wojtyła, Jan Paweł II, już wtedy ojciec święty Jan Paweł II, odchodził do domu ojca. Chyba wszyscy to pamiętają, a myślę, że przynajmniej wielu z nas to
2: nasze
1: wtedy
2: pokolenie na pewno
1: śledziły to oczy całego świata, tak, jeśli tak możemy powiedzieć, i przez wszystkie środki komunikacji, masowego przekazu, bardzo szeroko. Natomiast faktycznie to wyjście do młodych, bo tam jest wszystko. Jeśli nie będziemy mieli przy sobie, jeśli nie będziemy mieli przekazu do ludzi młodych, no to też nie pójdziemy dalej i też mówimy o przekazie tutaj w kościele. Patrząc na życie i działalność księdza Blachnickiego, on nie toczył jakiejś takiej bezpośredniej, nawet nie wiem czy pośredniej, no ale pośredniej może tak właśnie, walki z ustrojem komunistycznym, ale komuniści, ustrój komunistyczny, myślę, że mieli go na celowniku. I tutaj

0: przyglądając się temu, co dla nich, myślę o takiej bardziej szerzej walce z Kościołem, mogło być niebezpieczne, to, że on gromadził tych młodych. To już tutaj padło, tak? Że ci młodzi go posłuchali i co dalej, tak? Co dalej? Gdzie oni pójdą?
1: Tak, on wiedział, że jakby to trzeba zagospodarować, ale no wiadomo, że wiązał ich z Kościołem i z Chrystusem, ale myślał mocno o Polsce. Żeby tworzyć elit. Nie? W takim sensie, no, żeby to też dobrze rozumieć, elity, które, mówimy tutaj o ludziach, którzy no, chcą żyć prawdą, głoszą tą prawdę, no bo ksiądz Blachnicki jest człowiekiem wiary konsekwentnej, to znaczy jest takim przykładem dla nas, myślę, że dla wielu, nie? To jest taki przykład no, wartości chrześcijańskich w codzienności. Ja myślę, że to ich pociągało też, nie? Że to, co przeżywamy na spotkaniu modlitewnym, to, co on im mówił, to, jakim on to przekazywał, te wszystkie konspekty, o których przed chwilą tu mówiliśmy, że jeśli w codzienności oni mieli spotkania z różnymi ludźmi, no to też tak żyli. To nie były dwie osoby, tylko cały czas ta sama. Ta sama na modlitwie, młoda osoba, i ta sama w relacji z tobą, ze mną. Mówienie prawdy, życzliwości, dobra. To wypływało z tego, co Blachnicki przekazywał. I to ich pociągało, że ktoś mi ostatnio mówi, że no bo oaza to jest taka przestrzeń, gdzie ja się dobrze czuję, czuję się bezpiecznie. Bo modlimy się razem, śpiewamy razem, staramy się nie kłócić, staramy się mówić sobie prawdę. To nie, ja tu nie mówię, że wszyscy są święci, absolutnie, żeby tego też tak nie, bo to jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Natomiast no, to jest jakieś, i Blachnicki chciał to robić, nie? I pokazywał, że to ma ogromną wartość. Dlatego to pociągało ludzi.
0: I autentyzm na pewno. Teoria wyzwolenia. Na tak. Czym to polegało, tak? No to takim... Co tutaj Blachnicki chciał przez to, nie wiem, przekazać?
1: Kluczową rzeczą to tu mamy... Jest książka też i cały ten program Prawda, Krzyż, Wyzwolenie. A więc takie no, prawdziwe wyzwolenie z grzechu, lęku i jakby takie wyrwanie z tego zniewolenia społecznego. Tu mówimy, mocno on mówił o komunizmie, że to jest możliwe tylko przez życie Ewangelią. Czystą Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, nie? A więc tu mamy uwolnienie od lęku, kłamstwa, prawda? No, że on mówił, że największym takim wrogiem moim, naszym, twoim może być strach. Tej teorii całej wyzwolenia. Jakby, że Kościół powinien uczyć takiej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej. Tu jest cała ta teoria wyzwolenia. I ewangelizacja jest fundamentem wolności, wolności osoby ludzkiej właśnie. Wiąże się to z jakimś takim no, rozumnością, zdolnością do dialogu z Bogiem. I dochodził tutaj do tego finału, jakim właśnie on był sam przykładem wiary konsekwentnej. Często Blachnicki, ksiądz Blachnicki, człowiek wiary konsekwentnej. To jest jakby klucz i finał tej całej teorii wyzwolenia, że on po prostu cały czas tym żył, 24 godziny na dobę, jest nie do zastąpienia. Ksiądz Blachnicki w swoim działaniu i tu jest wyjątkowy, nie? A więc cała ta teoria wyzwolenia, no to właśnie w tym kluczu prawdy, krzyża i wyzwolenia, nie? Że to prawdziwe dobro, takie czyste, prawdziwe dobro, Ewangelia, no to musi kosztować. Kosztowało wtedy i kosztuje nas teraz też, nie? Bycie takim człowiekiem prawdziwym na 100%. To nie jest łatwe, bo Kościół to Kościół założył Jezus Chrystus, Kościół jest święty, ale tworzą go grzeszni ludzie, ty i ja.
0: No i jego też to kosztowało. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie mógł wrócić do Polski, działał we Włoszech, w Rewen, ale głównie w Karlsbergu. No i nie mógł wrócić do kraju. Też wiemy, no takie są podawane informacje, że został otruty, tak to przynajmniej wynika ze śledztw prowadzonych przez IPN i to też pokazuje, że no do końca no był niewygodny, tak? W jakim sensie? Był na pewno inwigilowany, śledzony, sprawdzany, co robi, jak podąża, jakie działania podejmuje.
1: Tak, i w tym Karlsbergu został tam. Kończy swoje życie. IPN mówi nam jak dzisiaj, jak to się stało, są takie możliwości i to zostaje sprawdzone. Natomiast nigdy nie zapomniał o Polsce. nigdy nie zapomniał o tym, co tu w Polsce robił, bo dopiero ciało później zostało sprowadzone do Krościenka nad Dunajcem, a więc już za życia do kraju nie wraca, ale on już wtedy, jak do Karlsbergu pojechał, no to ludzie w Polsce zostali przez niego wychowani. I mówimy na przykład, tu trzeba wspomnieć też o jego następcy, który już był aktywny, kiedy Blachnicki jest w Karlsbergu, ksiądz Danielski, pochowany w Warszawie na Powązkach, który był drugim moderatorem generalnym, który liturgistą był, to wszystko też jakoś tak dalej prowadził tak jak trzeba. I takich księży już tu w Polsce Blachnicki sobie wychował, no o podobnym charyzmacie, dlatego to wszystko, co tam robił i kierował z Karlsbergu, przez listy, tak jak mógł na tamten czas, ruch żył. Ruch żył i Blachnicki żył tym ruchem do samego końca. Trzeba też wspomnieć o, no ja to na nie mówię siostry, nie one, to mówimy o dziewczynach, kobietach, które stworzyły Instytut Maryi Niepokalanej, młodzież mówi siostry blachniczanki, no to tak potocznie, prawda, które pani Dorota Seweryn, która dzisiaj żyje w Krościenku, jest przed przyjazdem tutaj, rozmawiałem z nią, świadek księdza Blachnickiego, była bezpośrednio z nim, żyje, jest, mieszka i oni pomagali. Oni bardzo mocno pomagali w tej różnej działalności trudnej, bo z Niemiec, z zagranicy do Polski, żeby te informacje przepływały, sprowadzenie Pism Świętych dla młodzieży. Blachnicki do końca życia poświęcił swoje całe życie Kościołowi i ruchowi Światło Życie.
0: Jak ksiądz widzi teraz ten czas, który przeżywamy, w którym jesteśmy i wpływ księdza Blachnickiego, czy co my byśmy mogli zaczerpnąć do naszego kościoła, do naszego życia z księdza Blachnickiego?
1: No też taka myśl. W diecezjach teraz odbywają się synody, nie? W łowickiej diecezji, w innych diecezjach. Ruch Światło Życie to tak jakby nieustannie trwał synod. Spotkania, rozmowy i to jest idealny przykład takiej pracy ze świeckimi w kościele, że ci świeccy są bardzo potrzebni, konieczni i oni pewne rzeczy aranżują. Natomiast no myślę, że ksiądz Blachnicki sam i ta idea jest wielką inspiracją. Przede wszystkim tak po ludzku, no to konsekwencji w działaniu, bycia do końca oddany temu, w kogo wierzył w Jezusa Chrystusa do samego końca. Ten człowiek wiary konsekwentnej, bycie dla drugiego człowieka, też spalanie się dla drugiego człowieka, pokazywanie Chrystusa, no jest apostołem. Apostołem Jezusa Chrystusa tutaj w tych wszystkich przestrzeniach. My możemy się od Niego wiele nauczyć. Dzisiaj uczymy się no, takiego właśnie bliskości z Bogiem, ale też pokazywania wartości drugiemu człowiekowi, nie? Bez lęku, odważnie, żeby się też tego nie bać. Myślę, że człowiek bez lęku.
0: Ksiądz jest dyrektorem Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Na co dzień współpracuje z młodzieżą. Czego młodzi najbardziej teraz potrzebują? Co jest ich palącą potrzebą? Jak z nimi rozmawiać?
1: Wysłuchania. Przede wszystkim wysłuchania. Przyjęcia tego, co w danym momencie mówią. Zaakceptowania i potraktowania poważnie tego, co przeżywają, ich problemów, które są. To nie jest dla nas łatwe, bo szybko się pokolenia zmieniają, ale jeśli staniemy na wysokości zadania i wysłuchamy tego, co mówią z tymi swoimi problemami, doświadczeniami i widzą, że to jest potraktowane na serio, takiego bycia z nimi, no to już jest jakaś przestrzeń do tego, żeby może w przyszłości pójść dalej, czy w jednym, drugim spotkaniu formacyjnym, ale to nie. To też nie chodzi o to, żeby tu na siłę kogoś nawracać, po prostu bycia z nimi, nie? Mają takie doświadczenie młodzi, że dużo jest wokół tego świata wirtualnego i jeśli jest drugi człowiek, który z nimi rozmawia i traktuje ich poważnie i słucha ich, to dla nich jest już bardzo dużo, a więc takiego, no chcą być wysłuchani.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Sylwester Bernat był moim Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, szczęść Boże i dobranoc.
0: I dobranoc, a my zapraszamy jeszcze po 23:00 dla tych, którzy nie będą spali, na nocne światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gościem będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Ja już kłaniam się, życzę Państwu spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dokładnie 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Po weekendowej przerwie spotykamy się ponownie w Nocnych Światłach. Tym razem po raz 2054. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od blisko 13 lat. Możecie nas Państwo odbierać właśnie w tym przedziale i o tej porze. I tyle przez tyle dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku, jak powiedziałem, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio, na całym świecie, przez internet, ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na refleksje, komentarze, myśli, pytania. Tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj zapraszam Państwa do kolejnej wielkiej wyprawy. Tym razem będzie to wyprawa poszukiwaczy zaginionej Arki aż na górę Ararat, na biblijną górę. Dzisiaj będzie z nami Państwo i mój gość, uczestnik wyprawy na tę górę, na górę Ararat, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona, ksiądz dr Roman Piwowarczyk. Witam księdza, szczęść Boże, dobry wieczór.
2: Witam również wszystkie słuchacze, witam pana serdecznie, szczęść Boże.
1: Proszę księdza, no z tą Arką Noego to jest tak w naszych czasach, że no nie jest to standardowa rzecz poszukiwać jej. Oczywiście jest to pewien symbol biblijny, tak to traktujemy. Traktuje się również to, że ta część Pisma Świętego, część Księgi Rodzaju, to jest pewien zapis, który historycy literatury nazywają zapisem czy stylistyką mitologiczną. To też Arka Noego często bywa no, traktowana jako tylko i wyłącznie jakiś punkt odniesienia, który nam mówi o jakiejś historii biblijnej, która być może niekoniecznie musiała się wydarzyć. Ale tutaj pewnie poszukiwanie Arki na pewno coś zmienia. Bo jeżeli mówimy o Arce Noego odnalezionej, a taki jest tytuł księdza książki, no to już zaczyna być to przedmiot przynajmniej realny, jeśli chodzi o artefakt, o coś, co jest nie tylko symbolem wiary, symbolem historii biblijnej, ale częścią naszej rzeczywistości. Do tego pewnie dojdziemy, bo już za chwilę będę księdza prosił o to, żeby ksiądz snuł opowieść o tym, jak ta wyprawa przebiegała i skąd właściwie się wzięła, ale zanim do tego dojdziemy, to muszę księdza zapytać, no skąd się wziął ten temat poszukiwania Arki Noego, skoro właściwie większość biblistów, no tak jak powiedziałem, traktuje to bardziej jako symbol niż obiekt archeologiczny, którego należałoby szukać.
2: No tak, powiem szczerze, to co pan powiedział, no tak jest. Ogólnie mówiąc, w naszej kulturze polskiej, a nawet szerzej europejskiej, można się zgodzić z tym stanowiskiem, że ten temat i jeszcze kilka innych, choćby na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy inne jeszcze opisy biblijne Starego Testamentu, choćby kwestia Edenu, czy stworzenia świata, no są traktowane w sposób taki, byśmy powiedzieli, mocno zamglony, czy mało realistyczny i nieraz nawet w ogóle pomijany. I w przypadku moim mogę to stwierdzić bardzo klarownie, że po skończeniu seminarium duchownego w Łodzi i w trakcie tej formacji oczywiście po skończeniu przedmiotu Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, ale tu myślimy głównie o Starym Testamencie, historia biblijna i tak dalej, no faktycznie nie było nam przekazanych jakichś wielu szczególnych treści związanych z Noem, potopem i tym bardziej z historią Arki Noego. Więc ten temat dla mnie przez wiele lat był też takim mało istotnym. Nie myślałem wiele na ten temat. No i może to by trwało aż po dzień dzisiejszy, ale no pewnego razu właśnie zdarzyło się to, że odprawiając mszę świętą, to był listopad 2017 roku. Była wtedy Ewangelia, która jest fragmentem Ewangelii świętego Mateusza i ten fragment jest częścią rozdziału zatytułowany Powtórne przyjście Pana Jezusa. No i akurat ten dokładnie fragment, o którym chcę powiedzieć, to fragment słów Pana Jezusa, który wyjaśnia, na czym ma polegać, czy będzie polegać cały kontekst zdarzeń związany z Jego powtórnym przyjściem. Ten temat oczywiście wielokrotnie mnie pasjonował i mam nawet takie bardziej z różnych miejsc zebrane fragmenty Pisma Świętego, które prezentują, jak to może wyglądać i w jakim kontekście, jakie znaki czasu mają zapowiadać tego typu wielkie wydarzenie, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Natomiast Szymon sam też mówił przed wniebowstąpieniem, akurat w czwartek będzie dokładnie uroczystość liturgiczna tego święta, tej uroczystości. Ona jest przeniesiona co prawda na niedzielę, ale dokładniej rzecz ujmując, to wypada ona w czwartek. I czytając ten tekst, po raz pierwszy tak uderzyły mi te słowa, gdzie Pan Jezus mówi wprost, że gdy przyjdzie, ten kontekst będzie podobny do tego, co działo się za czasów Noego. Jedli, pili, za mąż wychodzili, żenili się i tak dalej, do momentu, aż Noe wszedł do arki. Nie następnie, wiemy, Pan Jezus mówi dalej, przyszedł potop, ci, którzy nie byli arki, zostali po prostu wygubieni. I te zdania wtedy po raz pierwszy we mnie tak mocno zajaśniały, czy uderzyły w moją świadomość, w moją wiedzę. No, uświadomiłem sobie, że z jednej strony Pan Jezus nie mówi tutaj w formie przypowieści, a z drugiej strony, że ja praktycznie nic nie wiem na temat żadnej historii potopu, ani arki, ani tego, że rzeczywiście tyle ludzi miałoby wyginąć i co by miało być później i tak dalej. Więc pojawiła się we mnie taka pewna wielka luka, a jednocześnie jakiś impuls, że ja to muszę mimo wszystko lepiej zbadać, poznać, choćby nawet dla siebie. No i od tamtego czasu, dokładnie od grudnia, no bo to był listopad, rozpocząłem już takie szczegółowe poszukiwania w różnych miejscach, głównie w internecie. Różne języki były tu brane pod uwagę. No i szybko natrafiłem na treści dotyczące ostatnich odkryć Arki na Araracie, dokonanych przez grupę dwunarodową. Jedna część tej grupy, czyli pierwsza grupa to z Hongkongu, ta druga z Turcji. No i po prostu po nicy do kłębka szedłem dalej. Więc ta wyprawa dalej zaczęła później dość szybko się rozwijać, ponieważ udało mi się dotrzeć do adresów tej grupy Nami w Hongkongu. No i kontakt, pierwsze rozmowy. Zaplanowaliśmy spotkanie w Polsce, 4 konferencje. I dalej, no to już można powiedzieć, no cała dalsza przygoda, która trwa już prawie 10 lat. Udało mi się poprzez tę grupę Hongkongu poznać osoby z Turcji, ogólnie mówiąc zarząd tej grupy międzynarodowej, którą teraz znam i jestem jej członkiem. No i cóż, można powiedzieć, ale jak ta jest? Kość została rzucona, ta przygoda trwa, dzielę się z nią na różne sposoby. Mogę właśnie tutaj przybliżać komuś, czy zachęcać kogoś do poszukiwań związanych właśnie z tą no, wielką historią, jaką jest właśnie historia potopu Noego i historia Arki na górze Ararat.
1: A propos, ale ja akta jest, czyli słów, które wypowiedział Juliusz Cezar, przekraczając Rubikon, kości zostały rzucone. No więc co było tym księdza Rubikonem, kiedy ksiądz już wszedł w to zagadnienie? Co wymagało pewnego przejścia, od którego, pewnej granicy, od której nie było już odwrotu?
2: To znaczy, odkryłem kilka czynników, które były takimi silnymi iskrami zapalnymi. Po pierwsze, bardzo odległa historia. To nie jest historia Mieszka, to nie jest historia nawet Krakusa, czy jakichś innych tutaj Wandy, załóżmy, bo to są też ciekawe historie związane z Polską. No bo tutaj mieścimy się, załóżmy, w przestrzeni, załóżmy, 1000-1500 lat. Natomiast gdy chodzi o Noe, historię Noego i w ogóle tych pierwszych patriarchów, bo Adama do Noego i tak dalej, no to już musimy się wznieść na poziom historii od 5 do 7 tysięcy lat. Czyli świadomie sobie, że no jest to coś niesamowicie pasjonującego, bo na ten temat praktycznie nigdy wcześniej no nie uczyłem się. Dodajmy, że no pan tu wspomniał o perspektywie biblijnej, w której jest uwzględniona historia potopu, no ale historia pięcioksięgów, tego co pisał Mojżesz, to jest kwestia jakieś 1500 lat maksimum od Pana Jezusa wstecz, czyli dużo, dużo bliżej nas. Natomiast tam musimy sięgać o wiele dalej. Odkryłem Henocha, odkryłem w ogóle całą tą historię. Zajęło mi sporo czasu, żeby jakoś sobie odtworzyć całą chronologię od Adama do Mojżesza, ale nawet od Adama do Noego i później od Noego kolejne pokolenia związane z trzema synami. Więc to też było ciekawe, ponieważ natrafiałem na inne bardzo ciekawe osoby, które mi w tym pomagały, mnie jakby dopingowały ich odkryciami. Książki, no między innymi taki bardzo ciekawy badacz, Rud, Kanadyjczyk, świetne, ma materiały, mapy dostępne za darmo. Kupiłem jego książkę, taki atlas właśnie tamtych czasów, niesamowicie przydatny. No i tak dalej. No jest to szło tutaj bardzo, bardzo ciekawie pod względem no z jednej strony tego wymiaru historycznego, a z drugiej strony no tego ciągle nurtującego mnie pytania, no bo to nie jest tak, że ono już zgasło, to pytanie. Czy rzeczywiście był potop?
1: Właśnie, to jest klucz do zrozumienia historii Arki. Bo jeżeli mówimy o Arce, no to po co była zrobiona? Znamy ten opis historii biblijnej i góra Ararat tutaj nie bez przyczyny się znajduje w centrum uwagi. No właśnie, i tutaj to pytanie, które musi wybrzmieć, to jest to, czy ksiądz uważa Księgę Rodzaju jako zapis dosłowny i tutaj nie chodzi tylko o Arkę, ale właśnie również o potop, bo jak rozumiesz dzisiaj tę historię potopu?
2: No więc między innymi po zaproszeniu osób na konferencję do Polski, pamiętam jak dziś, pierwsza konferencja była w Warszawie na UKSW i tam na tej konferencji też pojawił się bardzo ciekawy człowiek, Duńczyk, Henry Nissen, który jest pierwszym w Europie człowiekiem, który napisał doktorat na temat Noego i historii Arki na Araracie. I tam miałem z nim spotkanie. Tam też otrzymałem od niego książkę. No i oczywiście później propozycję, że on też wygłosi tu w Polsce swój wykład. Taki wykład wygłosił, bo później mieliśmy konferencję w Łodzi, w seminarium. I tam on właśnie podzielił się też swoimi poszukiwaniami. No i te jego poszukiwania, bardzo szczegółowe, też mi od razu uświadomiły, że kwestia historii potopu to nie jest tylko to, co pisze Księga Rodzaju. Czy załóżmy, bo jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, skąd Mojżesz wiedział o tych wszystkich sprawach, które były około 3000 lat starsze niż on. Jeżeli my sięgamy do czasu, załóżmy sprzed Mieszka, no to on musiałby 3 razy dalej cofnąć się w tył. No i mam już teraz kolejne jakby odpowiedzi po tych poszukiwaniach, między innymi dwie takie wieże, jedna ceglana, druga marmurowa, sięgające czasów Henocha i jego syna Matuszelacha. One miały przetrwać do czasu Noego i na nich miały być zapisane właśnie podstawowe informacje dotyczące tych pierwszych tysiącleci. I co ciekawe, na ten temat wspomina Józef Flawiusz, wielki historyk żydowski z pierwszego wieku naszej ery. Czyli tutaj już no, poprzez niego cofamy się prawie 2000 lat do tyłu, a on nas przenosi no, w te bardzo odległe czasy. Więc to jest ta jedna rzecz. Dotarłem do kultury sumeryjskiej, akadyjskiej, babilońskiej, do historyków tamtych epoki, między innymi do kapłana Berozusa, czy historyka Mnetona, czy jeszcze wielu innych tych antycznych historyków, u których jest zmiankowana ta historia, ten detal. I nawet święty Izydor też w jego encyklopedii miałem okazję odnaleźć no, różne artefakty w różnych miejscach i w Watykanie, i jeszcze w wielu innych miejscach. No, oczywiście Eśmiadzyn, Armenia przy okazji coraz bardziej świadomiłem sobie, że przecież pierwszym krajem po potopie to była Armenia. No, wysiadł z Arki i poszedł właśnie w kierunku północnym. No i dwa lata temu miałem okazję być w miejscowości, która szczyci się, że jest założona przez Noego. Noja Kert, dokładnie nazywa się w języku armiańskim ta miejscowość. I ona znajduje się w rejonie o nazwie Ararat. Ten rejon jest dokładnie rejonem przylegającym do góry Ararat od strony północnej, a znajduje się w obszarze Armenii.
1: No właśnie, tutaj w Armenii mamy też relikwie Arki Noego, które znajdują się w najstarszej katedrze świata w Eçmiadzynie. Też tam w podziemiach katedry znajduje się ołtarz, który prawdopodobnie zbudował Noe po wyjściu z Arki. Tak przynajmniej jest to, taka informacja przynajmniej jest w tej katedrze. No i można by powiedzieć, że mamy tutaj twarde dowody. No ale pytanie, czy one zostały zbadane również naukowo?
2: Znaczy, na pewno bym nie potwierdzał, że są to twarde dowody. To jest bardzo ciężko i trudno dzisiaj tutaj stwierdzić, że to naukowe, czy tak może być. Po pierwsze, odległość od Araratu do Eçmiadzynu tutaj nie jest taka mała, jest ładny kawałek drogi, więc trudno sobie wyobrazić, że dokładnie tam miał być zlokalizowany ten ołtarz i tam miał składać tą ofiarę. Tutaj nie mamy żadnych silnych, wiarygodnych zapisków historycznych. To akurat ten detal, to mogę jasno powiedzieć, że no, jest faktycznie na podziemiach ten kamień, czy ten kamienny ołtarz, który ma z sobą związaną tą historię, że na nim miałby składać ofiarę Noe. Ale no, nawet bym był skłonny do tego stwierdzenia, że on mógł być przeniesiony z miejsca, gdzie składał tę ofiarę, właśnie z tego miejsca do Eçmiadzynu. No, Eçmiadzyn to jest trzeci wiek naszej ery. Natomiast składanie ofiary Noego to trzeba się cofnąć jeszcze ponad 3000 lat wstecz. Więc tutaj jest ogromna przestrzeń, która nie jest do końca znana. Zwłaszcza, że historia Armenii to możemy się cofać na przykład 2000 lat przed naszą erą, ale i tak jeszcze brakuje później ponad 1000 lat.
1: No właśnie, więc tutaj wątpliwości mogą się mnożyć, ale mam nadzieję, że dojdziemy za chwilkę już do twardych dowodów, które nam ksiądz tutaj przedstawi. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik tej wyprawy, jednej z tych wypraw, jest z nami. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki Państwo znajdą na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam gdzie również Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi wpisami, komentarzami, refleksjami, również pytaniami. Wracamy za chwilkę po piosence na ciąg dalszej rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. I nie jest to ta Arka, której poszukiwali ci poszukiwacze z filmu Stevena Spielberga. To nie Arka Przymierza. Ona też do tej pory nie odnaleziona, ale Arka Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy na górę Ararat, publicysta, autor książki Arka Noego odnaleziona, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Na Facebooku link do książki, miejsce na Państwa także komentarze, refleksje i pytania. Proszę księdza, wróćmy do kwestii Wielkiego Potopu. No, trzeba tutaj powiedzieć, że właściwie już to padło w naszej rozmowie, może nie expressis verbis, ale na pewno gdzieś między wierszami już się pojawiła ta myśl, że no, współczesny człowiek dosyć szybko odrzuca możliwość historyczności wydarzeń biblijnych, traktując je raczej jako przypowieść, czy tak jak już mówiliśmy tutaj, fragment mitologiczny, o charakterze mitologicznym, ale trzeba zadać pytanie, które no, idzie pod prąd właśnie tej myśli, bo okazuje się z księdza badań, które obszernie są zamieszczone w książce, ich wyniki, że opowieść o wielkiej powodzi pojawia się także w wielu kulturach świata, co trudno wytłumaczyć no, jakimś zbiegiem okoliczności.
2: No tak. To prawda i w dodatku nie tylko znajdujemy te ślady w różnych miejscach naszego kontynentu, ale jeszcze jest też pewna zbieżność, gdy chodzi o stronę chronologiczną, czasową. Więc ten detal. No i oczywiście są podobieństwa w opisie samego przebiegu potopu, przygotowania do potopu, jak choćby na przykład w tych opisach sumeryjskich. Więc tutaj udało mi się dotrzeć do kilku źródeł z tej kultury, znacznie starszej niż nasza kultura biblijna, sięgająca czasów, no załóżmy, ponad 2000 przed naszą erą. Oczywiście te różnice są widoczne pomiędzy, załóżmy, opisem kultury sumeryjskiej, a na przykład tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, ale podobieństwa też są bardzo ciekawe. Kwestia no właśnie wielkiego potopu, kwestia ocalenia pewnej grupy osób z Arki i sam motyw potopu i, no i ogólnie mówiąc kwestia no, zbudowania tego statku, różnie nazywanego w różnych językach, więc te detale się przejawiają, czy no, pojawiają w tych różnych kulturach i pokazują no pewnie jakoś wspólną część. Ten właśnie wspomniany wcześniej Henry Nissen zrobił tutaj bardzo takie szczegółowe zestawienie, porównanie wielu opisów i jakie są różnice, jakie są części wspólne, czy wręcz bardzo podobne. No i to też pokazuje, że mówimy właśnie o tym samym wydarzeniu, które miało mieć miejsce dawno temu, a którego skutki były ogromne.
1: No to pójdźmy dalej, bo jeżeli mówimy już o wyprawie, tutaj niejednokrotnie już padło w czasie naszej rozmowy, że na górę Ararat zorganizowana została wyprawa, to dlaczego właśnie Arka Noego stała się tak ważnym tematem dla osób, no powiedzmy spoza kultury chrześcijańskiej, no bo Hongkong, nawet jeżeli był przez lata jakimś protektoratem, pod protektoratem brytyjskim, no to jednak tam wpływy chińskie, konfucjańskie są na tyle silne, że zainteresowanie chrześcijaństwem nie przypuszczam, że jest jakieś duże. Podobnie w Turcji, no, która przecież no, skutecznie i w brutalny, powiedziałbym, ludobójczy sposób wypleniła chrześcijaństwo ze swoich terenów przez rzeź Ormian ponad 100 lat temu. Więc jest to kraj, no, można powiedzieć, urzędowo muzułmański, a cała ta grupa pierwszej wyprawy, no właśnie, pochodzi raz, że z Hongkongu, dwa, że z Turcji. Więc interesujące jest, dlaczego akurat ludzie z tych kultur zainteresowali się poszukiwaniem Arki Noego. Skąd się wzięła u nich ta inspiracja?
2: Mm-hmm. No po pierwsze, gdy chodzi o kwestię samej Turcji, no to tak jak pan wspomniał, Turcy przyszli do nas z rejonów Mongolii. Oni stopniowo zdobywali kolejne obszary. nie była to łatwa, że tak powiem, forma nawracania, tylko to, tak to mówię, bardzo brutalna rzeź. Gdy kiedyś byłem w Sani Urfa, czyli w dawnej Edeście, jedna z najstarszych miast świata, to tam też usłyszałem takie zdania, gdy chodzi o te rzezie, no bo nie tylko w tym obszarze obecnego rejonu Araratu była rzeź, no to mówimy o roku 1915, ale te wcześniejsze, gdy chodzi o zachodnie Turcje, też były ogromne i tam nawet usłyszałem takie zdanie, widząc, że wręcz pod okami leje się krew osób, które tam mieszkały. No, odpowiedź turecka, przywódców tych wojsk tureckich była prosta. Nie oglądajmy się do tyłu, idźmy do przodu. To, co jest za nami, to już jest nasze i tego nie będziemy analizować, roztrząsać, tylko po prostu, no, jest to nasza zdobycz. Więc tak z zimną krwią, ogólnie mówiąc, zdobywali tam te obszary. No i ogólnie mówiąc, bardzo dużo zostało rzeczy zniszczonych, w sensie no, tej kultury chrześcijańskiej i zachodniej, i także tej wschodniej. No niemniej jednak wiele rzeczy ostało się. I gdy chodzi o, załóżmy, kwestię Nimroda, mamy kilka miejsc, które ciągle noszą to imię Nimrod, bardzo słynny, dzielny człowiek, który z jednej strony był bardzo taki władczy i bezwzględny, ale dokonał też wiele, zakładając kilka miast i tak dalej. On walczył później z założycielem Ormianów, Hajkiem, więc to taki dotykamy bardzo ciekawy detal. Natomiast no już zbliżając się do samej tej góry Ararat, no to przecież Turcy mają świadomość, że i sama góra, i cały ten rejon, to był rejon bardzo taki mocno schrystianizowany. Miałem okazję zwiedzać miejscowości wokół Araratu. Jedna z tych miejscowości miała niegdyś 7 kościołów. Gdy tam pojechaliśmy, to tam po prostu ruiny. Wszystko zostało zrównane z ziemią. Na cmentarzach chrześcijańskich pasą się owce czy krowy. No i nikt już tam teraz nie wspomina o tym, że tam kiedyś, nie tak dawno, ponad lat temu, żyli Ormianie. Z kulturą swoją religią, wierzeniem i tak dalej. No i oczywiście ze swoją świętą górą, bo dla Ormian Ararat jest ich święta góra, symbol Armenii. Oczywiście góra, na szczycie której znajduje się Arka. Więc dla Ormian to nie jest taki, jak pan tu wspomniał, symbol biblijny, czy jakaś mitologia, czy jakaś wymyślona historia, tylko podchodzą do tego tematu bardzo realistycznie. Więc dlaczego Turcy zainteresowali się? No oni, można powiedzieć, nie aż tak bardzo się zainteresowali, chociaż trzeba powiedzieć, że w szkołach dzieci w Turcji mają ten rozdział historia Noego i czasów przed- i popotopowych. U nich się to traktuje poważnie. Nie na zasadzie jakiegoś mitu czy takie symbolu, tylko o wiele bardziej realistyczne i poważnie. Podobnie zresztą ma się sprawa w Gruzji czy w Armenii. Musimy mieć świadomość, że Kaukaz na przykład to też był potomek Noego. No, trzecie, czwarte pokolenie od Noego. No i jeszcze było 3 innych, którzy poszli w tamtą stronę, no i między innymi to pasmo gór Kaukaz wywodzi się od człowieka o tym właśnie imieniu Kaukaz. Na przykład, ale miałem okazję uczestniczenia w wielkim sympozjum naukowym na temat wielkiego dziedzictwa popotopowego wokół rzeki Kura River. To jest jedna z 4 rzek, które wypływają z obszaru Araratu, no i oni są przekonani, Gruzini, że tam była lokalizacja Edenu. No i te treści artykułów dotyczące tego wielkiego dziedzictwa, tej rzeki Kura River, to też nie były zabarwione tym, że są to jakieś bajki czy wymyślone rzeczy, tylko traktowali to również bardzo poważnie. I to dawało mi do uświadomienia, że my w Europie, w Polsce żyjemy jakby nieco w innym świecie. Cofając się na wschód te 3000 czy więcej kilometrów, wchodzimy w zupełnie inny świat, które żyje na innych podstawach i innym wierzeniu, czy innej w ogóle historii. Więc to jest ta jedna rzecz, gdy chodzi o Turcję. No, no, trzeba też jeszcze powiedzieć, że Turcy zainteresowali się Noem, Arką i Potopem nie aż od tak dawna. Na przykład kultura Urartu jest przecież mocno roztrząsana, Mitanni, no, kultury tych wcześniejszych ludów asyryjskich i tak dalej, oni te tematy, historie coraz bardziej opracowują. Jest świetne muzeum w Ankarze, które dokładnie przedstawia różnego rodzaju pozostałości, zarys historyczny i tak dalej. Więc tu trzeba oddać im to, te zasługi, że zrobili to teraz bardzo dobrze i, no i że eksponują te zachowane rzeczy, które są bezcenne, gdy chodzi o wejście w te wielkie historie wcześniejsze, które tych narodów, które no, miały ogromny wkład dla naszej historii, naszej ludzkości.
1: Proszę księdza, ale zanim przejdziemy już do samej wyprawy, bo to jest w gruncie rzeczy tematem naszego spotkania dzisiejszego i tego, co zostało odnalezione, no to nie mogę nie postawić takiego pytania, czy wiara potrzebuje materialnych dowodów i właściwie czy odkrycie Arki miałoby według księdza znaczenie dla osób wierzących, nawet jeżeli ono jest jeszcze niepotwierdzone. No gdyby, no ksiądz twierdzi, że jest to Arka, udowadnia to na swoich kartach, ale wiele osób, po pierwsze, nie zetknęło się, jak sam ksiądz twierdzi, z efektami tego poszukiwania, więc nie jest to jeszcze na tyle rozpopularyzowane znalezisko, żeby ono wpłynęło na szeroko pojętą świadomość społeczną, szczególnie osób wierzących. No więc, jak ksiądz sądzi, gdyby to wszystko zostało potwierdzone, naukowo zbadane i rozpropagowane na tyle, żeby stało się takim ogólnoświatowym newsem, to jakie znaczenie miałoby dla wierzących?
2: No myślę, że by miało duże znaczenie. Mimo wszystko. To znaczy, trzeba jasno powiedzieć, że nasza religia to nie jest tylko wiara, czyli ten obszar prawd objawionych, no ale żyjemy na ziemi stopami po ziemi, po różnych miejscach naszej ziemi, która też naznaczona jest przeróżną historią, różnego rodzaju artefaktami, zabytkami i ogólnie mówiąc, no, sam nawet Jan Paweł II pięknie powiedział, że wielkość narodu mierzy się między innymi wielkością historii tego narodu. I podobnie moglibyśmy powiedzieć o naszej religii, że to nie jest jakaś mała historia, tylko ogromna, wielka historia. I próba wyjaśnienia takiego czy innego wielkiego wydarzenia, które miało być inspirowane przez samego Boga, no bo tutaj w Biblii jasno jest powiedziane, że to nie było wydarzenie przypadkowe, zaskakujące, tylko była to jakby kolejna decyzja Pana Boga co do losu naszej ludzkości, która wówczas w czasie no, Henocha i później kolejnych jego pokoleń, czyli Lameka, Matuszalacha i tak dalej, no niestety pogubiła się. Weszła w takie ścieżki czy drogi, w których po prostu ludzie nienawidzili się, zwalczali, zagubili się także w wymiarze no, struktur rodzinnej, no i w kwestiach jakiegokolwiek zachowania norm bożych i tak dalej. No i w związku z tym pojawił się potop jako swoista forma zresetowania tych naszych struktur, tej naszej ludzkości, byśmy powiedzieli, i pewnego uzdrowienia, no bo trzeba powiedzieć też, że nawet gdyby jakaś była bardzo brutalna wojna, to ona w jakimś stopniu też nieraz poczyszcza z różnego rodzaju słabości, no i dochodzi do jakiegoś odrodzenia. Ludzie się nieraz opamiętują, wchodzą na lepszą drogę i tak dalej. Sama Matka Boża przecież zapowiada drugą wojnę światową, jeżeli ludzie nie zaczną się modlić, nawracać, pokutować i tak dalej. Więc tutaj mamy historię XX wieku, gdzie tego typu wątek się pojawia. Tak mówiąc, bardzo precyzyjnie odpowiadając na Pana pytanie, to można powiedzieć w ten sposób, że no jeżeli się mocno uchwycę rąk Pana Boga, czy Pana Jezusa, czy Eucharystii i tak dalej, mogę już mniejszą uwagę zwracać na to, co się dzieje wokół mnie. Ale mimo wszystko no na co dzień ocieramy się o przeróżne konteksty, wydarzenia, osoby, które no, poszukują też różnego rodzaju swoich dróg do Boga. I te dwa skrzydła, o których mówił Jan Paweł II, wiara i rozum, czyli z jednej strony docieram do Niego poprzez rzeczy nie do końca zrozumiałe czy do ogarnięcia przez nasz intelekt, a z drugiej strony te, które jestem w stanie ogarnąć intelektem, choćby filozofią czy nauką,

0: Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Link do książki i przestrzeń dla Państwa na myśli, komentarze i pytania na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Po piosence ciąg dalszy, wracamy za chwilkę. Będziemy już rozmawiać o wyprawie.
1: Radio Plus. Nocne światła.

0: Dzisiaj razem z wyprawą poszukującą zaginionej Arki na górze Ararat udajemy się w tę drogę niełatwo, a towarzyszy nam Państwa i mój gość, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat na Kaukazie, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Proszę księdza, jeszcze zanim przejdziemy do relacji z wyprawy, to chcę księdza zapytać o rzecz następującą. Czy dla księdza ta książka jest bardziej świadectwem wiary, czy dokumentem, zapisem z wyprawy, czy takim dokumentem śledczym?
1: No nie wiem, w który ten obszar miałbym tutaj się przechylić, żeby powiedzieć, że to jest to, ale najbliższa mi się wydaje być ta perspektywa historyczna, ponieważ no, na pewno nie jest to relacja z wyprawy.

0: Ta docelowa wyprawa, która zakończyła się sukcesem, miała miejsce dopiero w minionym roku, w listopadzie. Książka już jest prawie 3 lata tutaj dostępna w Polsce, więc w książce nie ma żadnych treści z tych naszych, bo 4 wyprawy organizowaliśmy tutaj z Polski na górę Ararat. Oczywiście z myślą dotarcia do tych pozostałości tej drewnianej konstrukcji, którą do mnie mamy, czy prawie, że jesteśmy pewni, że jest arką. Natomiast to jest ta jedna rzecz, że no, na pewno nie, ponieważ nie miałem takich danych wcześniej, pisząc tą książkę. Gdy chodzi o kwestię historyczną, no to tak. To tutaj najbliższa mi jest ta perspektywa historyczna. Docierałem do różnych źródeł w różnych językach, gdy chodzi o tą bardzo starą historię. Byśmy powiedzieli bliską Henocha, Noego, czy ogólnie mówiąc, no, przed Abrahamem na pewno. I dodatkowo w tej książce jeszcze też doszedłem do takiego pytania, czy nasza polska historia ma jakieś podstawy chociaż, żeby była rozciągnięta dalej. Nie tylko zatrzymała się na czasach Mieszka Dobrego czy innych przywódców przed Mieszkiem, ale no właśnie dalej. Kto miałby być tym przodkiem, gdy chodzi o trzech synów? No wiadomo, domyślamy się później, że na pewno Jafet. No od Jafeta mamy tam później kolejnych synów Jafeta, no i próbowałem tam też pokazać, który z nich mógłby być przodkiem narodów słowiańskich, czy Lechitów i tak dalej. No więc to też była tutaj ciekawa przygoda poszukiwania tych różnych książek czy źródeł, które mogłyby w jakiś sposób nas naprowadzać na głębsze korzenie historii Słowian czy wręcz Polaków.
1: No to jest bardzo interesujące. Przez miniony rok z doktorem Krzysztofem Jabłonką, historykiem, tutaj snuliśmy całą tą opowieść o koronowanych głowach królewskich i gdzieś tam na tyle, na ile historia pozwala, sięgaliśmy do tych prapiastów, więc faktycznie ciekawe, co było przed nimi, bo rzeczywiście na obecny moment to ta historia jest dosyć mglista, no na tyle ogólna, że nie potrafi jednoznacznie wskazać także w kontekście biblijnym tych naszych praprzodków. Ale proszę księdza, przejdźmy do wyprawy. Jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy? Co było najtrudniejsze logistycznie i jak na przykład wygląda zdobywanie pozwoleń na wejście w rejon Araratu?
0: Mhm. No więc tak, po pierwsze, żeby dotrzeć na górę Ararat, jeśli chodzi o taki charakter typowo turystyczny, to nie jest to rzecz bardzo trudna. Nawet tu w Polsce mamy takie grupy czy organizacje turystyczne, biura turystyczne, które organizują tego typu wyprawy. Możemy zorganizować taką wyprawę na przykład wyjeżdżając z Armenii do Turcji i udając się na górę Ararat. I cenowo też nie jest to bardzo drogie. No, oczywiście jest to związane z pozwoleniem na wejścia na tę górę, no ale tylko i wyłącznie w celach turystycznych, chodząc po wyznaczonych szlakach. No i można dojść aż do szczytu tej góry, 550 metrów. Więc to jest ta jedna tutaj taka opcja czy możliwość. Natomiast gdy chodzi o zapytywanie o możliwość przyjechania do Turcji i udania się z Dogubejazid, by wejść do Arki, no to jest jakby już zupełnie inna forma tych różnych problemów, z którymi zetknęliśmy się. No przede wszystkim tam już są potrzebne 2 pozwolenia. Jedno to jest właśnie takie typowe wejście na górę, a drugie to jest pozwolenie no, od strony naukowej, czy ktoś tam faktycznie zajmuje się i nie jest to dla niego tylko zwykła taka ciekawość osobista, indywidualna, ale jest to związane z czymś o wiele głębszym. No to jest ten jeden detal takiego, jak powiedzieć, pewnego egzaminu z tej naukowości, ale inny i mocno też widoczny aspekt, no to jest właśnie ta kwestia finansowa. Jest to dużo droższa opcja udania się na górę. No, można powiedzieć wielokrotnie droższa, bo no, inne kraje czy inne wyprawy no, opłacały bardzo duże pieniądze, bym powiedział, żeby móc tam po prostu legalnie wejść do tej struktury drewnianej i zrobić jakiś materiał, czy no ogólnie mówiąc doświadczyć tego bycia właśnie tam. No i ciekawa rzecz to jest ta, że ten Ahmed Ertugrul, który jest jakby szefem dowodzącym tą grupą z ramienia rządu tureckiego, ma swoją też, byśmy powiedzieli tutaj, grupę współpracowników, z którymi przygotowuje wejścia na wielkie szczyty w różnych miejscach świata. No i między innymi też organizują wejście na górę Ararat, zarówno w tej formie turystycznej, jak i właśnie w tej formie dotarcia do Arki. Gdy chodzi o tę kwestię dotarcia do Arki, no więc miałem okazję oglądać jego oficjalne rządowe pozwolenia. Jest on tutaj jakby delegowany ze strony rządu do tego, że kieruje właśnie tą grupą, która tam dociera. Jest oczywiście już teraz spora grupa naukowców, różnych naukowców tureckich, współpraca z uniwersytetami w Igdirze i oczywiście w Istambule, Ankarze, więc ma dużo osób, które go wspierają, no między innymi politycy także. I cóż, jakie to są trudności pozostałe jeszcze poza tymi pozwoleniami, no i oczywiście pokonaniem tych przeszkód finansowych. No takie, że mogą być jeszcze inne nieprzewidziane trudności, jak na przykład to, że Góra Ararat jest obszarem militarnym. Góra Ararat znajduje się parę kilometrów od Iranu, około 7 kilometrów. W tym obszarze Góry Ararat, dokładnie mówiąc Igdir czy Dogu Bayazid, większość ludzi to są Kurdowie. Wiadomo, że Kurdowie są i w Syrii, i w Iraku, i w Iranie, no i oczywiście duża część w Turcji. No teraz się nieco wyciszyły te pewne napięcia, jakie tam istniały, ale przez wiele lat, nie tak dawno temu, były one dość mocno widoczne i niebezpieczne. I w związku z tym no sama góra wielokrotnie była ze względów militarnych po prostu blokowana, zamykana. Żaden turysta tam nie mógł wejść. Od strony wschodniej, bliżej tego małego Araratu, bo jak wiemy jest duży i mały Ararat, stacjonują też wojska amerykańskie, więc no tak jak wspomniałem, jest to góra i bardzo dobrze monitorowana przez drony, więc jeżeli ktoś chce wejść, no to musi mieć te pozwolenia, a zwłaszcza jeżeli by chciał chodzić sobie tak gdziekolwiek po górze, niekoniecznie po szlaku turystycznym. No i jeszcze jest ten czwarty, że tak powiem, detal, bardzo istotny i ważny, a mianowicie ten, że powyżej 4000 metrów prawie cały rok góra jest oblodzona i w śniegu. No a pozostałości tej właśnie Arki znajdują się powyżej 4000 metrów. I tu musimy się mierzyć z kaprysami pogody, dostępnością właściwych warunków, a te warunki są też, można powiedzieć, taką wąską linią. Jest to dość ciężka sprawa, z tego względu, że te pozostałości tej konstrukcji znajdują się nie na powierzchni góry, ale kilka czy nawet kilkanaście metrów pod warstwą wulkanicznych skał, które to skały niejako przykryły te części Arki i zostały one później jakby powiązane zamarzniętą wodą, czyli lodem, a na tej właśnie warstwie skał jeszcze jest dość gruba warstwa śniegu, w zależności od pory roku. No i w związku z tym, żeby dotrzeć do jakiejś z tych lokalizacji, trzeba wycelować bardzo wąski, że tak powiem, okres roku kalendarzowego. Jeśli byśmy chcieli jechać na przykład wiosną czy latem, zwłaszcza tym środkiem lata i wrzesień, gdzie jest gorąco, no to nikt nie będzie chciał nas prowadzić do Arki, ponieważ będzie topniał śnieg, będzie mokro, a skały będą ruchome, bo w jakimś stopniu lód stopniał. I w związku z tym nikt przez szczeliny tych skał nie będzie chciał wchodzić w dół. Więc jedyna taka właściwa forma czy możliwość wejścia to jest wtedy, gdy skały są stabilne, ponieważ jest zimno i lód unieruchomia te skały. I w związku z tym można przez te szczeliny między nimi zejść w dół. W związku z tym ten okres taki optymalny w roku kalendarzowym to jest tak początek października do końca listopada. To jest ten najbardziej taki optymalny okres, gdzie można wejść. No ale pojawia się jeszcze piąta, że tak powiem, niespodzianka, nagłe załamania pogody. I tego też doświadczyliśmy w czasie naszej trzeciej wyprawy, że wszystkie jakby te warunki wcześniejsze były spełnione. Doszliśmy do poziomu 4200. Została tam nas nagła śnieżyca z silnym wiatrem. Śnieg był taki jakby w formie ziarenek ryżu, bardzo twardy, uderzający w skórę naszej twarzy, czy rągi i tak dalej. Ale ogólnie mówiąc była widoczność bardzo słaba. No i ten silny wiatr i ogólnie mówiąc zimno. No niestety nas zwyciężyły i musieliśmy zawrócić. Będąc już bardziej daleko od Arki, bo można powiedzieć około 30-40 minut drogi, mimo wszystko musieliśmy zawrócić, no bo nasz pierwotny plan był, że na 4200 rozwijamy nasze małe namioty, śpimy i rano idziemy dalej, no ale nikt nie odważyłby się przy tak bardzo trudnych warunkach pogodowych rozbijać małe namioty, bo nam po prostu je wiatr porwał. Bardzo silny wiatr do wtedy.
1: No to już wiemy, jakie wrażenie robi ta góra na żywo i jak wyglądają warunki na miejscu, ale czy są tam ślady wcześniejszych ekspedycji i czy też lokalni mieszkańcy, którzy mieszkają u podnóża góry i w jej okolicach, wierzą, że Arka rzeczywiście istnieje?
0: No więc odpowiedź jest taka, że część osób tak, część osób nie. Gdy chodzi o muzułmanów, to tak jak pan tutaj już wcześniej wspomniał, nie jest to dla nich jakiś taki bardzo ważny detal, gdy chodzi o historię i badanie tej historii, bo oni bardziej jakby przesuwają historię związaną z Noem i z Arką i potopem na naszą stronę, czyli starotestamentalną i później byśmy powiedzieli chrześcijańską. W związku z tym, a jeszcze drugi detal jest taki, że mieszkańcy, którzy tam teraz są, w okolicach Araratu, to są właśnie Turcy lub Kurdowie. Jeżeli to są Kurdowie, to jeszcze jest sprawa bardziej neutralna. A jeżeli są Turcy, to oni jeszcze cały czas mają świadomości te rany, które były związane z tą bardzo brutalną wojną. 1915 rok to jest, możemy łatwo policzyć, 110 lat, 111 lat temu. To nie jest bardzo odległa historia. I mają oni świadomość, że gdy mówią głośno na ten temat Arki Noego i tak dalej, to tak naprawdę komentują to, co wcześniej było przez tysiąclecia własnością Ormian, katolików ormiańskich i tak dalej. I tutaj to napięcie też się wyczuwa, że nie chcą na ten temat mówić tak swobodnie i jakby pokazywać, że oni są teraz tutaj jakby głównymi odkrywcami czy odpowiedzialnymi za eksplorowanie tych miejsc i tej historii. Więc ten detal takiej blizny historycznej jest też tam odczuwalny i widoczny. Natomiast ci, którzy już tam weszli w ten temat, zwłaszcza te grupy osób, które organizują takie wyprawy wysokogórskie, no to tak, to oni się angażują. No, przykład jest właśnie między innymi Ahmeda, który jest Turkiem, co prawda ma żonę, gdy chodzi o jej religię, to jest to religia prawosławna, ale na temat Arki mówi z wielką pasją, jakby ponad tymi wszystkimi wcześniejszymi problemami czy podziałami i używa też do całej tej argumentacji badań jak najbardziej argumentów religijnych. Dla niego jest to też przygoda religijna. To zajmowanie się Arką, no bo on całkowicie się zajął. Poświęcił swoje całe życie, wybudował już centrum Noego, hotel, miejsce do spotkań, różnych sympozjów i tak dalej. Wybudował muzeum i teraz rozpoczął dosłownie dwa tygodnie temu, czy tygodnie temu zostały wylane fundamenty pod replikę Arki, która będzie pierwsza w świecie tego typu repliką, która ma zawierać kilkaset artefaktów wyjętych właśnie z tej Arki tam z góry z Araratu.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo właśnie przed momentem minęła północ, a więc półmetek także dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora udajemy się na wyprawę poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Oczywiście mówimy tutaj o Arce Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik jednej z wypraw, a właściwie wielu wypraw na tę górę. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry. Tam również Państwa zapraszam, a my wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy już za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od prawie 5 minut mamy wtorek, 12 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Dzisiaj rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piłowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na tę górę. Filozof, wykładowca akademicki, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry, tam gdzie od wielu już lat forum Wymiany Myśli dla Świetlików, znajdziecie Państwo link do tej książki, do strony wydawnictwa, którego nakładem ta książka się ukazała. A tam również miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. My zaś wracamy już na górę Ararat. Proszę księdza, czy zdarzały się w trakcie tych wypraw sytuacje graniczne? Czy były jakieś momenty strachu? Jak reagowali uczestnicy też wypraw, kiedy pojawiały się kolejne znaleziska?
2: To znaczy, nie mam dostępu do wszystkich opisów tych wypraw, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Tak moglibyśmy być od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy. Było tam kilkadzieści osób, a nawet może i więcej, które dotarły do tej konstrukcji, do tych trzech lokalizacji. Przeżycia na pewno za każdym razem są trudne. Ogólnie mówiąc, chodzi o te warunki miejscowe, czyli bezpieczeństwo i tak dalej. No nie jest łatwo też, nawet dam taki przykład, gdy ostatnio byliśmy, i zakończyła się ta wyprawa sukcesem. Na poziomie 3200 metrów spaliśmy w namiotach. No i na samym początku zostaliśmy poinformowani, że na górze Ararat są też wilki, niedźwiedzie itd. No i one się przybliżają do tych lokalizacji ludzkich, bo po prostu szukają coś do zjedzenia. Ten nasz odpowiedzialny za nas Ahmed pokazał, że ma z sobą broń. No i ogólnie mówiąc, nie żartował, mówiąc, że taka rzecz może się zdarzyć. No i ona się od czasu do czasu zdarza też, bo ta góra nie jest zalesiona, więc gdzieś tam zwierzę się ukrywa z daleka, ona nas może bez problemu namierzyć i w jakiś sposób obserwować. Więc to tego typu zagrożenia były. Ja pamiętam, jak spałem w namiocie sam, no jak usłyszałem jakiś szelest, czy jakieś tam, nie wiem, dźwięki, które mogłyby wskazać, że coś się przybliża, no to naprawdę to oddychanie, że tak powiem, stało się coraz głębsze. Nie mogłem w pewnym momencie zasnąć. Mimo że wiedziałem, że obok w drugim namiocie ktoś inny śpi i tak dalej, no to jednak taki niepokój się pojawiał. Natomiast druga rzecz to jest taka, że po prostu miałem opis bardzo szczegółowy Filipa Williamsa, który tam wszedł do Arki w 2012 roku. On już wtedy miał powyżej 70 lat. No i sam relacjonował to i tu w Polsce, i później jeszcze rozmawiałem z nim wielokrotnie, tak po prostu przez telefon, on mieszka w Stanach Zjednoczonych, że przekroczył pewną barierę wysiłku, która była niebezpieczna. Łączyło się to nawet z ryzykiem śmierci, bo wiadomo, powyżej 4000 metrów jest już mniej tlenu, a druga rzecz to jest ten wysiłek. Jednak trzeba pokonać dość spory wysiłek. Tak jak w naszym przypadku było, to w tym dniu zasadniczym, po przenocowaniu się na 3200, musieliśmy wejść na 4200, tam dosłownie kilka minut odpoczynku i dalej do Arki. Tam około 40 minut i później z powrotem mamy wrócić do tego miejsca wyjściowego, czyli na 3200. Czyli ogólnie mówiąc, duży wysiłek i dla niektórych to jest za duży. Gdy chodzi o naszą trzecią wyprawę, była to wyprawa międzynarodowa, chyba z pięciu krajów byli uczestnicy i niektórzy, zwłaszcza z Hongkongu, bo też tam była grupa kilku osób, z Hongkongu, oni niestety za słabo się ubrali. Tak mówiąc wprost. Na dole do Gubejazid była pogoda, może być w miarę w porządku, jak na październik, bo wtedy był październik. Natomiast już od 3200 wzwyż, niestety temperatura bardzo spadała, jeszcze ten taki przenikliwy wiatr i tak dalej. No i proszę wyobrazić sobie, że doszliśmy do tego poziomu 4200 i tam osoby zaczęły gasnąć. I jedna osoba była bardzo blisko no, zemdlenia i, no, i po prostu śmierci. Z tego względu, że była już zbyt bardzo wyziębiona. No i z drugiej strony zmęczenie. No i bardzo się obawialiśmy, no bo kto tam by dojechał w taką burzę, ani helikopter, ani nic, bo przecież nie widać było. Była po prostu sytuacja, no po prostu bardzo niebezpieczna. Ja wtedy po raz pierwszy odkryłem, widząc co się dzieje z tym właśnie uczestnikiem z Hongkongu, no że właściwie nie mamy wielkich środków, żeby mu pomagać. Nawet tą herbatkę zrobić nie było tak łatwo, no bo wiatr był tak ogromny, że ta plandeka, która no, tworzyła ten namiot, była niesamowicie szarpana przez wiatr. Nawet takie duże, kilkudziesięciokilogramowe kamienie, które były na nią nakładane na dole, nie były wystarczające, żeby...
1: No, hipotermia jest wydarzeniem, które naprawdę może człowieka postawić w sytuacji granicznej. Hipotermia jest właściwie, można powiedzieć, czasami już w ekstremalnych przypadkach no takim wstępem do zatrzymywania się procesów życiowych. Więc to naprawdę nie jest bezpieczne. Wybierając się w górę, a szczególnie w tak wysokie, to trzeba być bardzo mocno przygotowanym. Ale proszę księdza, przejdźmy już do samego znaleziska. Trzeba zadać pytanie, co właściwie odnaleziono? Jak wyglądała ta konstrukcja, którą uznano za arkę? W jakim była stanie? I co najbardziej przypominało ten opis biblijny? O, chyba mamy problemy z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz się z księdzem połączyć, bo wygląda na to, że coś nas rozłączyło w tym momencie. Próbujemy. No, ale nic z tego nie wychodzi. No dobrze. O, znów widzę, że jest połączenie. Halo, proszę księdza.
2: Pozostawienie wiadomości.
1: O, niestety. Pozostawienie wiadomości. No więc dobrze. Spróbujemy się rozłączyć i połączyć ponownie. Tak więc za chwilkę po muzyce wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. Mam nadzieję.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach wyprawa w poszukiwaniu zaginionej Arki na górę Ararat. Jakiś chochlik nam tutaj się wkręcił w połączenie z Państwa i moim gościem. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na górę Ararat, autor książki Arka Noego odnaleziona. No ponieważ zakłócenia mieliśmy na łączeniu, więc wrócę do tych pytań, które mam przekonanie, że ksiądz chyba nie usłyszał. Mówiliśmy tutaj mówił ksiądz o tych nieciekawych przygodach uczestników, szczególnie tych z Hongkongu, o hipotermii, której doznał jeden z uczestników. Rzecz bardzo niebezpieczna, jak już wspomniałem, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do samego znaleziska, czyli po pierwsze, jakby mógł ksiądz opisać, jak ta konstrukcja wyglądała, to co za arkę uznano, jaki jest stan tego obiektu, czy jest coś takiego, co najbardziej przypomina to, co możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, jakiś opis, który można porównać z tym, który jest w Słowie, z Biblii, czy to już tutaj nawiążę do zdjęć, które znalazłem, do których dotarłem z tych wypraw. Czy można tam mówić o czymś, co możemy nazwać jakimiś pomieszczeniami, pokładami, jakichś elementach konstrukcyjnych, które w jakiś sposób są bliskie temu, co znajdujemy właśnie w Piśmie Świętym?
2: Mhm. No dobrze, no więc tak, gdy chodzi o ten opis Pisma Świętego, dodam, że na przykład Katarzyna Emmerich, ta największa mistyczka niemiecka, która w XVIII wieku napisała swoje wielkie, byśmy powiedzieli, treści, znaczy zostały spisane przez Clemensa Brentana, bo ona była sparaliżowana, nie była w stanie pisać, ale to, co napisała na temat Arki, też było niesamowicie zbieżne z tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, a nawet bardziej wyłoszczone, czy bardziej precyzyjne i dokładne. Natomiast, no właśnie, według tych różnych źródeł Arka była absolutnie wyjątkowym drewnianym statkiem, który miał 3 poziomy, no i miał długości około 140 metrów, no i około 16 metrów wysokości i jeszcze szerokość około 20, więc ogólnie mówiąc chyba jeden z największych statków drewnianych, jaki w ogóle był zbudowany na naszej planecie. Niesterowalny, nie miał przecież żadnych śrub, żadnych silników, ani nawet żadnych płetew, więc tutaj ta sytuacja była taka, jakby powiedzieć, był całkowicie zdany na los, na nieprzewidziany los fal i prądów, które go niosły tam, gdzie chciały. Natomiast ta arka według opisów osiadła na szczycie góry. Ten szczyt góry faktycznie nie jest taki ostry, piramidalny, tylko jest jakby ścięty, no i musi mieć długości około 150 metrów, żeby przynajmniej około 150 metrów, żeby na tej powierzchni w miarę poziomej mogła ona osiąść. Faktycznie tak jest. Pytałem tych, którzy byli na szczycie góry, że taka powierzchnia o takiej długości tam jest. Czyli ogólnie mówiąc, arka teoretycznie mogła osiąść na tym szczycie i nie zsunąć się w dół. No bo gdyby na przykład miała ta powierzchnia długość, załóżmy 50 metrów czy mniej, no to arka, gdyby osiadła na szczycie, mogłaby się przeważyć i po prostu spać w dół. Natomiast ona osiadła tam i przez długi czas, nie wiadomo dokąd, jak długo, nie wiadomo dotąd, jak długo, nastąpiło później wydarzenie tragiczne dla jej losów, a mianowicie na skutek albo trzęsienia ziemi, albo erupcji tego wulkanu, ponieważ Ararat jest górą wulkaniczną, arka po prostu pękła. Rozerwana została na części, co najmniej 3, i zsunęły się one w dół, w stronę podboczu południowym. I to zbocze południowe, tak patrząc od szczytu, gdzieś tak 1500, gdy chodzi o różnicę poziomów, to tam teraz jest utworzona wielka wyrwa. Do tego stopnia, że od szczytu, patrząc w dół, to ściana jest prawie że pionowa. I ta arka zsunęła się około 1000 metrów w dół, ale no zależy, która część. jedna część, załóżmy, jest na 4800, druga na 4300, 4200, no mniej więcej te wysokości tutaj należałoby brać pod uwagę, gdy chodzi o określenie lokalizacji tych części, które no, teraz odnajdujemy. No i one, jak wspomniałem, są przykryte wielometrową warstwą skał, w dodatku jeszcze przysypane dużą, czy głęboką, wysoką warstwą śniegu. W tym roku na przykład tego śniegu spadło bardzo dużo, a mając świadomość, że ta część góry jest po prostu taką wyrwą, no to tym więcej wiatr nadmuchuje tam tego śniegu i one, te zaspy nawet mogą być kilkumetrowe. Więc to jest ten detal. Natomiast co znajdujemy, czy co znalazły różne wyprawy, gdy chodzi o dotarcie do tej konstrukcji? W zależności od tego, do jakiej doszły lokalizacji. Mamy lokalizację A, B, C. Nie udało się być w tej najmniejszej, czyli lokalizacji B. Ta lokalizacja A jest absolutnie wyjątkowa, no bo tam odkryto tak zwane 7 pomieszczeń, 7 spaces, które zostały sfilmowane, sfotografowane, są umieszczone w filmie, który też jest na naszej stronie internetowej dostępny. Nasza strona to www.ararat.org.pl i tam mamy film Czasy Noego Apokalipsa i na tym filmie widzimy no, wiele obrazów właśnie z tych pomieszczeń. Największe pomieszczenie ma 12 metrów długości, 10 szerokości i 7 wysokości. Czyli ogólnie mówiąc, duże pomieszczenie, w którym żyrafa, załóżmy, mogłaby się tam bez problemu pomieścić, a nawet nie jedna. Natomiast te pozostałe pomieszczenia są mniejsze. I gdy chodzi o wysokość, i gdy chodzi o powierzchnię podłogi. No i będąc w tych pomieszczeniach, jasno ci badacze, mówię tutaj o grupie z Hongkongu i z Turcji, mogli stwierdzić, że jest to konstrukcja trzypoziomowa. Czyli pod podłogą widać, czy słychać było po odgłosach, że jest jeszcze kolejny poziom i podobnie twierdzono, gdy chodzi o poziom nad sufitem. Czyli to się też zgadza mniej więcej z tymi opisami z różnych źródeł, które wskazywały, że ta konstrukcja była trzypoziomowa. Kolejna rzecz, no to odkrywana była właśnie w tej lokalizacji C, czyli tam ma się wrażenie, że jest się na przodzie arki, gdzie te ściany są już tak zaoszczone. Znaleziono też belki, na które są takie drewniane duże gwoździe. Takie belki mogły służyć na przykład do przywiązywania zwierząt, żeby po prostu były spokojne, czy no po prostu znajdowały się tylko w tym miejscu. No i oczywiście znaleziono już kilkaset różnego rodzaju artefaktów. Liny, naczynia, grzebienie i tak dalej. Wiele z tych artefaktów jest już umieszczonych w tym właśnie wspomnianym wcześniej Muzeum Arki na dole w Dogu Bayazid.
1: Proszę księdza, no pytanie, które się rodzi, to brzmi tak, czy w tamtych warunkach technologicznych, jakie panowały kilka tysięcy lat temu, zbudowanie tak wielkiego obiektu drewnianego, tak powiedziałbym złożonego pod względem konstrukcyjnym, było możliwe, jeżeli mamy do czynienia z zaledwie paroma osobami, które miały się tego zadania podjąć, czyli Noego z jego synami, czyli no, cztery w gruncie osoby. No, czy oni mieli jeszcze jakąś społeczność, która mogła im pomagać przy tym, ale nawet jeżeli, no to o czym ksiądz powiedział, czyli długość sto kilkadziesiąt metrów, praktycznie jeżeli to jest historycznie największy obiekt pływający, no to można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju plany czy założenia, no i zaangażowanie przy wykonaniu musiało być w to włożone, żeby taki obiekt mógł powstać w ogóle.
2: No tak. Zupełnie zgadzam się z tymi tutaj wątpliwościami czy pytaniami, że jest to coś absolutnie wyjątkowego. No trzeba dodać statek drewniany, no bo

0: na przykład Titanic jest dużo, dużo większy, no ale XX wiek, załóżmy, no i metalowy. Zupełnie inna technologia i, no i metal to zupełnie inna historia niż drewno. Natomiast tutaj ja niejednokrotnie sobie zadałem pytanie, czy tak duży statek drewniany nie mógł się rozpaść, bo nawet pod naporem ogromnych fal, które w niego uderzały z różnych stron, no bo przecież miał on wielką długość, wysokość i szerokość, więc powierzchnia fali, jaka uderzała w niego, była też bardzo duża. No ale okazuje się, że jednak wytrzymał, że udało się i że dopłynął tam, gdzie miał dopłynąć. Natomiast co do tego, jak to się odbywało, gdy chodzi o etapy realizowania tego planu, Katarzyna Emmerich tutaj dodatkowo jakby precyzuje, bo tego nie ma po prostu w Biblii, więc ona w swoich objawieniach wyjaśnia, że Noe wielokrotnie się załamywał, że odchodził od tego planu, że już chciał go porzucić, że nie, to mnie absolutnie przerasta i tak dalej. Zresztą on musiał się przemieścić z tego obszaru, załóżmy, regionu Araratu w kierunku Szurupak, w kierunku Babilonii, bo tam mógł odnaleźć obszary, w których było dużo lasów, żeby pozyskać tak dużą ilość drewna. Więc to była też jakby dodatkowa jego przygoda udania się w zupełnie inny obszar jemu nieznany. Tak jak Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i przyszedł do ziemi Kanaan, to można powiedzieć, że Noe pokonał prawie że odwrotną drogę czy kierunek. No co prawda nie z zachodu, ale bardziej z północnego zachodu dotarł do Szurupak. O tym wspominają pisma sumeryjskie. No taką podają lokalizację, bo w Biblii nie znajdujemy miejsca, gdzie była zbudowana arka i jaka mogłaby być jej trasa przepłynięcia i tak dalej.
1: No dobrze, no to jest bardzo dobry moment, żeby zadać pytanie, jak się patrzy na pewne podobieństwa między Biblią a eposem o Gilgameszu?
0: No, jest tutaj dużo różnic, na pewno. Oczywiście kwestia liczenia lat. Jest zupełnie inny system liczenia lat. Jakby mają krótsze te lata, czas trwania, dużo, dużo krótsze, więc trzeba tutaj by mieć precyzyjny współczynnik, który by określał, ile załóżmy lat sumeryjskich stanowi jeden rok w naszych tutaj sposobach liczenia. No ale mimo wszystko jest to do przeliczenia. No, bynajmniej pokazując, oni pokazują między innymi tych władców przednipopotopowych i wymieniał wspólnego władcę, który Kusz, który jest wspomniany i w Biblii, i także właśnie w ich pismach sumeryjskich. Więc to jest tutaj taka, możemy powiedzieć, bardzo symptomatyczna i ważna sprawa, że jeden z tych władców się po prostu pokrywa. Natomiast inni mają zupełnie inne nazwy. Zresztą Noe w języku sumeryjskim to nie jest Noe, jest zupełnie inna nazwa. Utnapishtim, no zresztą jest kilka wersji tego imienia Noe w różnych językach, które są dostępne, jeśli chodzi o przeglądanie źródeł na temat właśnie historii Noego i jego arki.
1: Zwróćmy teraz uwagę na badania naukowe. Czy są jakieś takie badania, które ksiądz mógłby przytoczyć, że je wykonano, czy na przykład pobierano próbki drewna, czy są te próbki datowane, czy też w tych wyprawach uczestniczyli niezależni naukowcy? No i może jakie były największe problemy metodologiczne, jeżeli takowe były?
0: Gdy chodzi o kwestię badania fragmentów drewnianych metodą C14, to wykonano ich wiele i w Hongkongu, i tu w Europie, także w Polsce. Wiem, że w Krakowie też były tego typu zlecane badania do wykonania. No i ogólnie mówiąc, rezultaty są mniej więcej podobne, czyli ten okres około 5000 lat od dzisiaj, licząc wstecz, to by się mniej więcej pokrywało z chronologią związaną z tamtym czasem i tym kontekstem czasowym, gdy chodzi o czas trwania potopu i te wydarzenia. Więc to jest ten jeden detal. Natomiast poza metodą C14 wykonano już wiele innych badań, gdy chodzi o samą górę Ararat. Ta największa liczba badań miała miejsce właśnie rok temu. Skanowano tę górę. No, było kilka metod, które były zastosowane, gdy chodzi o badanie góry. No i między innymi dokonano też swoistego skutecznego skanu tych obszarów, w których znajdują się właśnie te pozostałości drewniane. Czyli teraz już naukowcy wiedzą dużo więcej, gdzie znajduje się jaka część arki przesypana skałami. Bo do tej pory to tak by no, szukano na zasadzie znajdziemy jakąś szczelinę, zejdziemy w dół, zobaczymy co tam jest. Czyli bardzo tak nieprecyzyjnie i, no, i niewystarczająco. Natomiast no, ta metoda skanowania dostarczyła im teraz dużo więcej informacji. Ja oczywiście nie mam dostępu do nich, ale ogólnie dowiedziałem się, że mają i że dzięki tym badaniom mają teraz dużo większą wiedzę czy informację na temat lokalizacji tych kolejnych fragmentów arki przesypanych skałami.
1: Proszę księdza, no skoro już sam ksiądz mówił o wątpliwościach, to nie mogę nie zapytać o to, co budzi największy sceptycyzm naukowców i czy istnieją też jakieś argumenty przeciw autentyczności znaleziska, które ksiądz uważa za poważne i warte uwzględnienia w tych całych badaniach dotyczących i poszukiwaniach dotyczących arki.
0: No więc ten temat to mógłby stanowić temat na całą kolejną audycję, bym powiedział, bo to jest bardzo duży temat. Sam myślę, że może w końcu pozbieram wszystkie rzeczy i opublikuję w formie jakiegoś artykułu, ale tak bardzo punktowo i zwięźle. Można powiedzieć, że oficjalnie rząd turecki nie jest bardzo zainteresowany, żeby tę sprawę eksploracji arki i reklamy z nią związaną rozwinąć, a nawet żeby na tym nieźle zarobić. Mimo wszystko jakby ten temat ich bardzo nie interesuje. Miałem okazję rozmawiania z politykami tureckimi, no i po prostu potwierdzają to, co teraz mówię. Bo gdyby było inaczej, to przecież oni mają środki, żeby mogli wybudować przeróżne rzeczy, które by udostępniły dla, byśmy powiedzieli, bardzo dużej liczby turystów, a byłoby ich na pewno chętnych wielu, żeby tam pójść, doświadczyć bycia na takiej wysokości, a poza tym doświadczyć no, tego dotknięcia pięknej konstrukcji, która tam jest. Więc to byłaby ogromna atrakcja dla turystów, ale mimo wszystko rząd turecki jakby nie śpieszy się. Bardzo wolno tutaj w tym kierunku zmierza. Natomiast jest dużo większe zainteresowanie tak zwaną taką formacją geologiczną wiosce, która nazywa się Üzengli. To jest jakieś 30 km od Araratu na wschód. Miałem okazję tam być chyba ze 3 razy. Nawet na takiej dużej uroczystości, no bo teraz w tej kulturze tureckiej są nawet takie dni Noego, jest nawet lansowany i reklamowany taki specjalny posiłek związany z Noem. Miałem okazję go degustować też już wiele razy, bardzo dobry zresztą, no ale zmierzając do tej formacji, no to jest 3 uniwersytety w Turcji, które no, skupiły uwagę właśnie na tej formacji. Ta formacja znajduje się, można powiedzieć, na dole Araratu. To nie jest na szczycie, czyli może tam być 1000-1200 nad poziom morza, a może nawet mniej. Więc to jest jakby zupełnie już inna lokalizacja i my teraz wspomniałem nie na Araracie. Według mnie, ponieważ chodziłem tam, dotykałem, sprawdzałem, robiliśmy zdjęcia, to mógłbym powiedzieć, że jest to no, ciekawa rzecz, gdy chodzi o formację geologiczną, ale żeby na bazie tych kształtów twierdzić, że jest to pozostałość arki, no to jest to duża hipoteza. No, brakuje konkretnych, silnych argumentów naukowych czy jakichkolwiek artefaktów, więc tam żadnych artefaktów nie ma, tam jest po prostu tylko skała, na której jest no, uwidoczniona taka eliptyczna forma, która według nich miałaby pokazywać, że jest to pozostałość skamieniałego drewna, które miało należeć kiedyś do arki. No więc to tego typu detal też jest teraz jakby nagłaśniany. Nawet gdy wchodzimy na różne strony w Polsce, to mogę powiedzieć, że niektóre portale czy środowiska bardziej eksponują właśnie tą formację geologiczną niż to wszystko, co zostało odkryte na Araracie, czyli na tej wysokości powyżej 4000 metrów.
1: No ale jednak, co by nie mówić...
0: Natomiast jeszcze bym tu jedna rzecz dodał, że ogólnie mówiąc, nasza kultura amerykańsko-europejska jest teraz mocno zanurzona w teorii ewolucjonizmu i w tej wersji, że nasz świat trwa miliony czy miliardy lat. No i tego typu opcja wyjaśnienia historii naszej jest taka, że ona no, nie jest zainteresowana tak wielkim wydarzeniem o takim znaczeniu, jakim jest potop. I w związku z tym mogę powiedzieć, że te środowiska no, nawet może robią wiele, żeby nic takiego jak uwiarygodnienie realności potopu nie miało miejsca. No i w związku z tym w niektórych środowiskach no, miałem okazję nawet zapoznać się z takimi faktami, że dane osoby były dyskredytowane, gdy chodzi o ich działalność naukową, jeżeli zaczęły zajmować się poważnie histerią Arki, czy Noem, czy potopem.
1: No właśnie, no tutaj bardzo ciekawi mnie to, że media no nie reagują jakoś specjalnie na to odkrycie. No czy księdza zaskoczyła taka no, stosunkowo no, mała skala zainteresowania? No bo nawet jeżeli ktoś jest sceptyczny, no to przynajmniej powinien, mówię tutaj o dziennikarzach czy tych, którzy zarządzają informacją w różnych mediach, no powinni być zainteresowani przynajmniej nawet jako newsem, taką wyprawą i odkryciami, nawet jeżeli to jest wszystko poddane pod dyskusję i nie ma jakiegoś pewnika, którym można by podsumować taką informację.
0: No, zgadzam się. Mam mniej więcej podobne odczucia jak pan, panie Pawle. No mógłbym nawet podać taki detal. Jestem tutaj w Łodzi, obok Łodzi znajduje się Stryków, a w Strykowie mieszkał Maciej Strykowski, który jest uważany przez wielu za największego kronikarza wschodu. Napisał dwutomową wielką kronikę Polski, Litwy, Żmudzi i Wszelkiej Rusi. No i cóż, mieliśmy niedawno sympozjum organizowane na temat Macieja Strykowskiego i Jana Długosza. Jan Długosz, największy kronikarz średniowiecza. Natomiast gdy chodzi o wiedzę na ich temat, już nie mówię tylko o wiedzę uczniów szkoły średniej czy studentów, ale nawet profesorów, osób zajmujących się poważnie różnego rodzaju, załóżmy, obszarami historii. No niestety tego typu kronikarze są wyciszani i mało się na ich temat mówi. Już nie wspomnę o kronice Prokosza, czy Kazimira, czy jeszcze innych, no bo miałem okazję już teraz zrobić taką kolekcję naszych kronik Polski, mając świadomość, że właściwie tylko lansuje się kronikę Galeomonima, czy kronikę, no tam jeszcze mamy Kadłubka, no to te dwie najczęściej się wspomina, a o pozostałych się praktycznie nie mówi. No to mówię o tym, co się dzieje w Polsce. Natomiast gdy chodzi o tę kwestię tych podstaw historycznych, czy różnych odkryć i nawet sięgania do różnych źródeł, załóżmy pierwszych wieków naszej ery, czy później. No niestety tutaj te tematy są, można jasno to powiedzieć, gdzieś tam nieeksponowane, tak delikatnie mówiąc.
1: Zrobimy krótką przerwę. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Światów. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, jest z nami, autor książki Arka na jego odnalezienie.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Za niespełna 16 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego spotkania w Nocnych Światach, który poświęcony jest wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat, a państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Wspomniał ksiądz o encyklice świętego Jana Pawła II Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, właściwie można powiedzieć szerzej o relacjach między wiarą a rozumem. Ta encyklika poświęcona jest, no, główna myśl tego dokumentu mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, jak określił to święty Jan Paweł, na których to tych skrzydłach duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Ale istotą nauki jest z jednej strony poszukiwanie prawdy i tutaj ona jest blisko wiary, no bo w wierze poszukujemy tej prawdy, prawdy, którą jak wierzymy jest w istocie Bóg, tym absolutem, absolutną prawdą, o czym mówił sam Jezus, że jest drogą, prawdą i życiem, ale z drugiej strony nauka to jest jednak ciągłe mierzenie się z wątpliwościami i ciągłe poszukiwanie tej prawdy na drodze eksperymentalnej. Wiadomo, że eksperymenty nie zawsze kończą się powodzeniem, co otwiera drogę do kolejnych eksperymentów, które na drodze do

0: poszukiwania tej prawdy mają być krokiem kolejnym. Więc teraz właśnie o tych relacjach między wiarą i nauką z księdzem chciałbym porozmawiać, bo zastanawia mnie, czy środowiska naukowe są zamknięte na takie odkrycia i czy badacze o proweniencji, nazwijmy to, religijnej są traktowani mniej poważnie przez naukowców, którzy są tą elitą świata nauki, tymi, którzy publikują w największych, najbardziej cenionych i szanowanych pismach naukowych na świecie.
1: No, mógłbym tutaj porównać dwa kraje, Stany Zjednoczone i Polskę. Polska jako z jednej strony kraj katolicki, z drugiej strony jako kraj, który ciągle jeszcze dźwiga na swoich barkach ogromną pozostałość komunizmu. Można powiedzieć, że jeszcze w dużym stopniu zostaliśmy oczyszczeni z tych naleciałości czy deformacji. Ale no, przenosząc się na obszar Stanów Zjednoczonych, mamy tam 50 stanów. I może nie wszyscy wiedzą, że część z tych stanów to jest właśnie środowisko, które obrało sobie ileś tam lat temu nauczanie w szkołach wersji kreacjonistycznej, a druga część stanów obrała sobie wersję nauczania historii opartej na wizji ewolucjonistycznej. Jedna jest związana z Bogiem, druga jest niezwiązana z Bogiem. No i co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest chyba jedyne w świecie bardzo ciekawe muzeum kreacjonizmu. Naukowo opracowywane dane i tak dalej. Wielokrotnie sięgałem do wspaniałych filmów, różnego rodzaju właśnie zestawi naukowych i tak dalej. I to mnie niesamowicie to podbudowywało, że tam jest to możliwe. Jak najbardziej jest to możliwe. A nawet powiedziałbym również, że będąc na Sorbonie, mój doktorat był bądź co bądź taką swoistą płachtą na byka, mówiąc dość obrazowo i tak dosadnie dla niektórych naukowców, bo może pan sobie wyobrazić, że Instytut Katolicki nie zgodził się na to, żebym realizował mój doktorat właśnie na ten temat. A temat brzmiał teologia Arystotelesa, a dokładnie jest jej aktualność we współczesnej myśli francuskiej i polskiej. I okazało się, że Instytut no, po prostu odrzucił tą moją propozycję. W związku z tym poszedłem na Sorbonę i okazało się, że na Sorbonie jest większa elastyczność. Są profesorzy, załóżmy, jednej proweniencji, drugiej, jedni idą w jednym kierunku, drudzy w drugim, jakoś tam między sobą się zgadzają i ogólnie jest tam możliwość poszukiwań jest jak najbardziej realna i możliwa. Natomiast gdy chodzi o Polskę, no to bym powiedział w ten sposób, że no, mieliśmy raz plan zorganizowania takiego sympozjum na temat kreacjonizmu w murach Uniwersytetu Warszawskiego. No i wszystko było przygotowane i później dowiedzieliśmy się nagle, że jednak zarząd rezygnuje z tej możliwości zorganizowania tego typu sympozjum. Więc ogólnie mówiąc nie doszło do zorganizowania i zostaliśmy jakby zablokowani. Ale, no, ale to nie znaczy, że w ogóle na ten temat nie możemy mówić, no bo wiadomo, ogólnie mówiąc, dzisiaj jedne media są takie, drugie inne. Trzeba szukać tych środków, które są dla nas przychylne i po prostu realizować swoje. Więc, no ale napięcie jest. Jeżeli bym miał powiedzieć, czy jest, czy nie ma, to oczywiście jest. Są wykładowcy czy naukowcy, którzy jasno się deklarują jako zwolennicy kreacjonizmu i są też tacy, którzy mają to stanowisko zupełnie przeciwne. A nawet jeszcze bym dodał, że gdy chodzi nawet o samego Darwina, jedni go interpretują w taki sposób, a inni w zupełnie inny. Niektórzy bez niego chcieli zrobić jakiegoś wielkiego ateistę, a zapominają, że no, jego grób znajduje się w bardzo prestiżowym miejscu Westminster Abbey. Najbardziej znane i byśmy powiedzieli nobilitowane miejsce, gdy chodzi o Kościół anglikański.
0: No, proszę księdza, no, to jest bardzo ciekawy wątek, no bo jeżeli potraktujemy jako kreacjonizm i ewolucjonizm jako dwa odmienne podejścia do wyjaśnienia pochodzenia życia, czyli z jednej strony wiara w stworzenie świata przez istotę wyższą, kontra naukowa teoria wyjaśniająca zmiany gatunków poprzez mechanizmy naturalne, jak tam dobór naturalny czy mutacje, no to z tego rodzi się spór, który uważa za ewolucjonizm za naukę, natomiast kreacjonizm, szczególnie w formie taką, która poddawana jest krytyce jako nauka, no to klasyfikacja jako doktryna religijna lub filozoficzna, a nie teoria naukowa. Ale z tego ja na przykład widzę, jak mówił ksiądz o tym, że na przykład naukowcy na Sorbonie się dogadują, widzę jakąś przestrzeń wspólną, no bo przecież to nie jest tak, że... No nie wiem, niekoniecznie musi być tak, że to 6 dni biblijnych, podczas których Bóg stwarzał świat, to jest ta miara, którą my mamy jako obrót Ziemi wokół własnej osi. Tak naprawdę to też może być pewne określenie mitologiczne, które oznacza zupełnie inną miarę czasu, niż my możemy dzisiaj sobie wyobrażać na podstawie bardzo precyzyjnych badań atomowych nawet, bo przecież mierzymy czas już teraz do iluś tam miejsc po przecinku. Natomiast do czego dążę? Mianowicie, dlaczego kreacjonizm ma wykluczać ewolucjonizm, a ewolucjonizm kreacjonizm? No przecież ta kreacja Boża mogła przecież również przebiegać w formie ewolucyjnej i prowadzić do tego człowieka, którego znamy dzisiaj, na drodze być może bliskiej temu, co określił Darwin.
1: No tak. No, więc myślę, że Darwin mniej więcej chciał iść tą drogą, o której pan mówi. Natomiast interpretatorzy poszli w bardziej skrajne opcje, pokazując, że nie, tutaj nie ma żadnego miejsca dla Boga. Wszystko jest, byśmy powiedzieli, z chaosu, samoczynnie przekształcane w jakieś struktury, które też właściwie nie mają żadnego ostatecznego wielkiego sensu. No bo wiadomo, że sens rodzi się z jakiejś treści. Jeżeli nie ma treści, no to zatracamy sens. Moglibyśmy powiedzieć, no okej, stworzył się, załóżmy, lew z nie wiadomo czego, ale po co? Kto mu nadaje sens? Jeżeli nie ma dobrego początku, zatracamy w ogóle sensowność takiego czy innego istnienia. No na temat sensu to też można by tutaj wiele, wiele mówić od strony tej filozoficznej, metafizycznej i tak dalej. Więc... Na pewno ta wersja takiego swoistego dogadywania się, koncylializmu pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem miałaby sens, no ale wiadomo, że musielibyśmy tutaj no, pewne rzeczy pozmieniać, bo na przykład w tej wersji kreacjonistycznej trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład z małpy powstał człowiek. Jest bardzo wiele argumentów pokazujących, że to jest niemożliwe, że tak się po prostu nie dzieje. No, wyobraźmy sobie, że na przykład gad miałby nagle zamienić się w ptaka. Gad nie jest mniej doskonały niż ptak. Nawet załóżmy jaskółka, która goni muchę, nie możemy powiedzieć, że ona jest dużo doskonalsza. Ona jest dużo większa, ale musi się mocno namęczyć, żeby tą muchę dogonić i ją po prostu zamienić w pokarm. No i nawet mogliśmy powiedzieć, że my ludzie w porównaniu do muchy, no też jesteśmy w wielu miejscach słabsi, no bo ona się porusza fenomenalnie, jak jakiś odrzutowiec, a nawet dużo szybciej proporcjonalnie niż odrzutowiec, gdy chodzi o masę, wielkość i osiągane szybkości. Więc nie jest tak, że te, jak niektórzy chcą pokazać, na przykład no bakterie, czy owady, czy ptaki, gady, płazy, no są coraz bardziej rozwinięte. W pewnym względzie tak, w pewnym względzie nie. Ryba na przykład no jest rekordzistą, gdy chodzi o pływanie. Ptak jest rekordzistą, gdy chodzi o latanie. Więc każdy ma jakąś swoją silną tutaj, byśmy wzięli stronę i trudno sobie wyobrazić, że na przykład gad stopniowo zamienia się w ptaka. Gad ma swój zupełnie inny system oddychania, poruszania się, ptak inny. Gdyby nagle gad przestał być gadem, a jeszcze nie był ptakiem, a to mogłoby trwać setki tysięcy lat, załóżmy, według tych datacji ewolucjonistów, to on byłby wielokrotnie zjedzony. No bo wiesz, wiadomo, jest walka o byt i najczęściej są zjadane te zwierzęta, czy te osobniki, które się nie umieją bronić, które są słabe. I sam Darwin jasno pokazywał, że gdy chodzi o tego typu myślenie, że jedne formy istnieje, zamieniają się w wyższe, jasno pokazał i zaznaczył, że brakuje w tej teorii tak zwanych udokumentowanych form pośrednich.
0: Czyli brakujące ogniwo.
1: No właśnie. I to na każdym poziomie. Niech pan sobie wyobrazi, jeżeli byśmy zakładali, że z małpy tworzy się człowiek, no to po pierwsze, dlaczego dzisiaj miałaby się kończyć ewolucja? Dlaczego z człowieka nie tworzy się jakiś nadczłowiek? A poza tym, czy zna nasza historia jakikolwiek przypadek, żeby rodzina małpia nagle wychowywała dziecko ludzkie? Przecież ewolucja trwa. Jeżeli ona miała miejsce, załóżmy, setki tysięcy lat temu, to także dzisiaj ma miejsce i no i dzisiaj też takie przypadki mogłyby się zdarzyć. Ale no nic takiego się nie zdarzyło i nie zdarza. Albo że na przykład ryba nagle zamieniła się w ptaka, no czy tego typu różne przekształcenia powinny być cały czas obecne. Nic takiego nie zanotowano. Więc tutaj po prostu jest za mało faktów, żeby mówić, że ta teoria jest realistyczna i odzwierciedla no, faktyczny proces zachodzący w przyrodzie.
0: To proszę księdza, ponieważ już mało czasu nam zostało, to chcę jednak wrócić do Arki i do książki, którą ksiądz udokumentował swoje wyprawy. Jak ta cała historia wypraw wpłynęła na księdza duchowo? Czy po tych doświadczeniach ksiądz inaczej, no nazwijmy to, czyta Biblię. Czy miał ksiądz też w trakcie tych wypraw poczucie uczestniczenia w czymś, no nazwijmy to historycznym, albo nawet metafizycznym?
1: Mhm. No na pewno takim moim wyjątkowym przeżyciem było no, ten moment dotarcia do tej konstrukcji. Po pierwsze, była pewna otoczka no, takiego zmęczenia i takiego nawet nie do końca pewne, że mi się w końcu to uda. Natomiast druga rzecz, jak już tam weszliśmy, byliśmy razem z drugim właśnie uczestnikiem z Holandii, Peter van der Velde, i obydwoje przeżywaliśmy to na pewno głęboko. No on też był taki wzruszony, no bo nie byliśmy do końca pewni, że nam się to po raz kolejny uda. Wiadomo, i zdrowie, i wiek, i różne czynniki mogą wpływać, że się coś może jednak nie udać. A poza tym, gdy już pracowałem nad tym tematem no, kilka lat i sporo tych detali udało mu się znaleźć w różnych miejscach, to w końcu no, było to wielkie pragnienie dotknięcia tego, że to jest to coś, co jest świadkiem tego, co miało miejsce bardzo dawno temu. Więc dla mnie to przeżycie było. Zresztą te teksty, które udało mi się odnaleźć w różnych książkach na temat samego Noego, mogę jasno zaświadczyć, że Noe stał się dla mnie kimś bliskim. To nie jest już teraz taka bardzo odległa, gdzieś tam niedosięgła postać w historii, zagubiona może w jakichś murach niepewności, tylko ktoś zupełnie więcej. Nawet zadałem sobie w końcu wprost pytanie, dlaczego ta wielka osoba, która dokonała rzeczy absolutnie fenomenalnych, gdy chodzi o historię ludzkości, nie jest wspominana w naszych religiach? No i okazuje się, że jest wspominana. Kościół prawosławny, protestancki, a także katolicki mają swoje dni wspomnienia Noego. Tylko, że obecny kalendarz o tym u nas bynajmniej o tym nie mówi. I może pan być nieco zaskoczony, ja byłem bardzo, że wspomnienie Noego dokładnie przypada w dniu moich imienin. Więc byłem tutaj tak trochę, jakby powiedzieć, jeszcze dowartościowany, że to tak się ładnie złożyło.
0: Proszę księdza, pytanie może zaskakujące na koniec. Co ta historia potopu mówi o współczesnym świecie? Czy uważa ksiądz, że ludzkość ignoruje dziś ostrzeżenia podobne jak w czasach Noego?
1: To nie jest kwestia tylko dzisiejszej rzeczywistości, w której żyjemy teraz. No, miałem okazję doświadczenia bardzo silnych tąpnięć, gdy chodzi o życie religijne na Zachodzie, ogólnie mówiąc Włochy, Anglia czy zwłaszcza Francja. I to było dla mnie bardzo bolesne, jeżeli załóżmy kościół zamieniony był w restaurację, czy jakąś tam salę podtańcówek, czy różnego rodzaju innych zupełnie niereligijnych, byśmy powiedzieli, zabaw czy spotkań. W stosunku do tego, jaki był nakład wcześniej zrobiony innych pokoleń, żeby taki piękny kościół wybudować. No i zresztą obserwujemy więcej coś podobnego też w Polsce, że kraj, który no, bardzo bieżący, doświadczony, zabory, wojny i tak dalej. No i ciągle jakby nie do końca stajemy po stronie tych wartości niezmiennych, czy nawet po stronie tych wielu cudów, które dokonywały się w Polsce i w Częstochowie i tak dalej. Pamiętam, jak Klara Wejta z Hongkongu, która też bardzo zaangażowana jest w tę grupę, przyjechała do Częstochowy, ona taka nie do końca wierząca, ale gdy chodzi o Arkę, bardzo, bardzo zaangażowana. Gdy zobaczyła te wszystkie świadectwa cudów w kaplicy Cudownego Obrazu w Częstochowie, to naprawdę jej reakcja była niesamowicie taka głęboka. Widziałem, że coś w niej się dzieje. Że to jednak przemawia, że tyle osób tam jest i że jest autentyczny duch modlitwy i tak dalej. Więc dzisiaj świat jest bardzo mocno taki zagubiony, zmieszane dobro ze złem, świat zmienny ze światem niezmiennym i tak dalej. No i człowiek na pewno to, co pan wspomniał, w jakiś sposób no, odszedł od Boga w bardzo wielu wymiarach. I myślę, że przywracanie historii związanej z Noem, który no ponad 100 lat próbował nawracać ludzi, mówić o Bogu, niestety bez większego sukcesu. No i jak dalej się historia potoczyła, to się domyślamy. Myślę, że dzisiaj też jesteśmy na jakimś takim miejscu nad skarpą, nad przepaścią, że i gramy trochę z ogniem, czy z taką rzeczywistością, która może nam w jakiś sposób w pewnym momencie zagrozić, czy wyrządzić jakąś kolejną krzywdę, jak to się działo w przypadku różnego rodzaju wojen, czy innego rodzaju kataklizmów. Więc dla mnie poznanie historii Noego i Arki jest taką kolejną lekcją życia duchowego, na pewno.
0: Ostatnie pytanie, proszę księdza. Czy uważa ksiądz tak no w 100%, że Arka, czy wierzy ksiądz w to, że ten obiekt odnaleziony na Araracie to jest Arka Noego?
1: Znaczy, nie chciałbym wypytać się w obszarze naukowym, ale tak ogólnie, w obszarze wielu wątków, to wtedy mógłbym powiedzieć, że tak. Jeżeli łączę w całość wymiar religijny, wymiar wiary, historyczny i to wszystko, co tam zostało znalezione, łączy się tą pewną całość. Oczywiście nie uzależniam od tego mojej wiary, no bo ona już tak czy inaczej idzie w odpowiednim kierunku, ale ten detal na pewno pogłębia ją i na pewno ją w jakiś sposób umacnia.
0: Dziękuję księdzu za spotkanie, za książkę, za wszystko, czym się ksiądz z nami podzielił. Tradycja jest taka, że gdy kapłan gości w Nocnych Światłach, to na koniec proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy, dla świetlików, a także i ja, jeśli mógłbym je przyjąć, to będę księdzu wdzięczny.
1: No bardzo dziękuję. Jestem w ogóle poruszony tym nazwą tego programu Nocne Światła, no bo jak wiemy, nocą widzimy dalej. Dzień oglądamy łąki, ptaki i różne inne tutaj na Ziemi, góry i tak dalej, a nocą sięgamy nawet do galaktyk, czyli te nocne światła mają o wiele większy zasięg i czasami o wiele większą głębię dostrzegania tego wielkiego świata, który nas otacza. No i zresztą życzę, żeby nadal te nocne światła rozświetlały wiele nowych, wspaniałych przygód i treści i historii, które związane są tutaj z naszą planetą i historią naszej Ziemi. Z radością i bardzo chętnie udzielam błogosławieństwa wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, tym, którzy może przez internet będą ją kiedyś tam jeszcze odsłuchiwać. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Zbliżamy się do uroczystości Dniowzięcia, Zesłania Ducha Świętego. Z tym piękniejszy jest to kontekst, żeby to błogosławieństwo było owocne i udzielam go z całą radością. Pan z wami.
0: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
1: Wszystkiego dobrego życzę i do miłego usłyszenia.
0: Dziękuję księdzu serdecznie jeszcze raz za błogosławieństwo, także wielki Bóg zapłać. Dziękuję, że ksiądz był z nami tego wieczora przez minione 2 godziny. braliśmy udział wirtualnie, co prawda, w wyprawach poszukiwaczy zaginionej Arki, Arki Noego na górę Ararat, a był z nami przez ten czas ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta i autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do tej książki na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików zamykamy na ten moment, podobnie jak końca dobiegło 2054 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam Państwa od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A skoro już od ponad godziny mamy 12 maja, to dzisiaj wieczorem, we wtorkowy wieczór w Nocnych Światłach, cykl Echa Historii, rozmawiać będziemy w setną rocznicę przewrotu majowego o tym, czy była to konieczność, czy porażka, a ponieważ to również zbiega się z 91. rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, będziemy zastanawiać się nad tym, czy był bohaterem narodowym, czy jednak okazał się politycznym bankrutem. Gośćmi Nocnych Światł będą dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta i autor książek historycznych i batalistycznych oraz profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas, dyrektor Instytutu imienia Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.